siemrane tango, tango swoj latarni. Niech tanga magią wróci noc sprzed lat. Ulicznym grajkom wciśnie do gitary pomięty banknot, jak z bibulki kwiat ostatnie

Czerniakowskiej dzwoni deszcz obróg. Jak w dawnym tangu, tangu łzy pociekną ciurkiem, gdy w tingel tanglu, tanglu krwią zawyśnie nóż. To zginął Urkę, każdy tajniak znał go, zostało tango i nic.

tango, stąd siemrane tango, tango, tango w Sierniakowskiej. Do tingel tanglo, tanglo wzywa dźwiękiem strun. Lecz w tingel tanglo, tanglo nie ma rodej Zośki. Na Sierniakowskiej dzwoni deszcz obróg. Jak w dawnym tangu, tango łzy popłyną ciurkiem. Ulicznym grajkom zmięty banknot rzuć. A wróci urkę, każdy tajniak znał go. Gdy zabrzmi tango magią siedmiu strun.

łzy popłyną ciurkiem. Ulicznym grajkom zmięty banknot rzuci, a wróci urkę, każdy tajniak znał go.

was, coście w trudzie znoju, legli walcząc w krwawym boju, na obczyźnie gdzieś daleko. Niech wam ziemia będzie lekką, śpi żołnierzu w ciemności.

zajdę je ukochaną. Był to chłopak piękny, młody, wyście o nim nie wiedzieli. A jak rzucił bombę w cyrku, dostał się do cytadeli. W cytadeli długo siedział, mścili się.

0: On nie wydał, choć męczony, swoich ukochanych braci. Więc się długo nad nim ścili i ci przeklęci carscy kaci. Siedzi Stefan za kratami, słyszy wokół głosy straży. Bije się swymi myślami, o wolności ciągle marzy. Gdy tak siedział zadumany i słyszy głos poza oknami: dzień dobry ci, więźniu młody, okrzejo nasz ukochany. Gdy ci przyjdzie stać ustryczka, stanie ci kat przed oczami. A gdy przyjdzie z tyłu wieszać, zaleją się wszyscy łzami. O nie, bracia, ja choć zginę, droga jest mi ziemnia ona. Nikt nie przyzna to za winę, Polska stanie wyzwolona. Wieszaj, kacie, po cóż stoisz, Polak śmierci się nie lęka. Każdy widzi, że się boisz, bo ci drży katowska ręka. Jam za wolność ciągle walczył, wiem, co polska konstytucja. I ostatni okrzyk wznoszę, i niechaj żyje rewolucja.
1: Hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger. Where's that tiger?

Biddy,

0: C'était Jeanne.
1: Żonę znaleźć trudno bardzo, kiepskim mężem panny gardzą par małżeńskich brak. Więc postanowiłam sobie, że wam tutaj

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

sen na oczy spłynie. Moje myśli szybują przez lufcik, żeby cię ujrzeć w ową chwilę, gdy włosy czeszesz przed lustrem. A kiedy zaśniesz w ciepłej pościeli, znużone długim przelotem, jak ptaki głowy w skrzydła wtulają, patrząc na sen twój

Tabruk, zna ślad twych nóg. Kupował kwiaty co dzień,

o Warszawie wciąż śpiewamy, przeznaczmy Pradze pieśni część. A kto jej chwale zapamiętał, zaśpiewa nawet całą pieśń. Bo róg Targowej i Wileńskiej był on gdzieś wszelkiej władzy ster. Tumknął Wiliszem lub Lazikiem, z ambasadorem siarcie d'affaire. Kłaniaj się Pradze, dziś z nami razem, bo Praga miała wielkie dni. I Pragę dolicz do takich stolic jak Londyn, Moskwa, Rzym, Paryż. Kłaniaj się Pradze, kłaniaj się Pradze, bo z niej

furszet, a poseł obcy pełnomocny miał na furmance znak CD i stosowanym kapeluszem prazianom z kozła klaniał się. Klaniał się Pradze, a my z nim razem, bo Praga miała wielkie dni, więc Pragę dolić do takich stolic jak Londyn, Moskwa, Rzym, Paryż. Kłaniaj się Pradze, bo z niej donosił Reuter i TAS. Choć prawobrzeżna ktoś Pragi nie zna, więc jej się kłaniaj nisko w pas. Tu pierwszy tramwaj i gazeta, i remanentów pierwszy świt. Tam w monopolu na Ząbkowskiej zakorkowano pierwszy litr. Dyplomatyczny tu protokół obowiązuje dzisiaj też, bo gdy persona jest non grata, to pieśka tam, gdzie rośnie pieprz. Kłaniaj się Pradze, dziś z nami razem, bo Praga miała wielkie dni, i Pragę dolić do takich stolic jak Londyn, Moskwa, Rzym, Paryż. Kłaniaj się Pradze, bo z niej donosił Reuter i TAS. Choć prawobrzeżna, któż Pragi nie zna, więc jej się kłaniaj nisko w pas.

Tej nocy czekam na ciebie, czekałem tyle już dni. Gdy gwiazdy błysną na niebie, niech płomień w oczach nam lśni. Niech miłość doda nam mocy, ze szczęścia niech nam zbraknie tchu. Na ciebie czekam.

urok pierwszego spotkania, czar sentymentu gra słów. Od czego dzisiaj nam trzeba, a więc czy zgadzasz się znów? Tej nocy czekam na ciebie, czekałem tyle już dni. Gdy gwiazdy błysną na niebie, niech płomień w oczach nam lśni. Niech miłość doda nam mocy, ze szczęścia niech nam zbraknie tchu. Na ciebie czekam.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

dni. Krwawe luny znów po nocach płoną, ziemia drży pod gradem bomb. Spójrz na te gruzy, spójrz i nie mów nic. Tutaj kiedyś był twój dom. Przez 60 dni, przez 60 noc złych, nie żałując krwi,

kwatera czy gablota. Jak trawię skórę, klasa pieroga wyłomotem. Wykażę test, że mchiwnik to w żyłę i odjadę. Błogosławieni sztywni i ci, co żyją z czadem. Nawet drzewa próchnieją przedwcześnie, a przecież istnieją.

nie, nic nie mów, straciłem raj. A teraz, skoro już wiesz, uczynisz jak chcesz. Mnie właśnie wzrusza ta płyta, prześrodek rozbita. Jej jedynej słucham co dzień znów. Głos brzmi przez to rozdarcie, tak nieprzytomnie, tak uparcie. Jakby tłukła się ćma w siatce, w klatce.

z ulicy na ulicę, cały Majdan z sobą taszcze. Dobrze znanym kamienicę, Karmelicka 18. Tam pod oknem panny Magdy ustawiałem swe fabrykę. I dzwoniłem dzyń dzyń, jakbym podwóziowym był dzwonnikiem. No i co? No i co? No i co ja wtedy robię? No i puszczam maszynerię moją w ruch.

metodą werbowala nie najgorszą klientelę. Raz przysłala mi magika, którym lubiał ostre dania. I te nozie, co je lykal, dawal mnie do szlifowania. A ja co? A ja co? No a co ja wtedy robię? O! A ja puszczę maszynerię moją w ruch. Moim iskrom mogą gwiazdy pozazdrościć.

Leciał mundek z nożyczkami, żeby wozić przystrzyc nimi. No bo chciałby serce złamać, pan nie ma gdzie z oficyny. Brałem kozik pana Zdzisia, bo już ostrze w nim stępiało. A on wyciąć musiał dzisiaj serce fest przebite strzałą. No to co? No to co? No to co ja wtedy robię? No, no to puszczam maszynerię, bo ją w ruch.

ma już tej oficyny, giną stare obyczaje. Moje serce z tej przyczyny i bez noża mi się kraje. Choć ja rzadko trafia stuwa, choć klientów nie ma prawie. Bierę majdan i zasuwam po kochanej mej Warszawie. No i co? No i co? No i co ja wtedy robię? No to puszczam maszynerię moją w ruch.

wolności. Kręcę kółko i uwijam się za dwóch. No bo czego się nie robi dla miłości? No bo czego się nie robi?

0: dawaj, skocz do niego!
1: I nie zwlekaj, nie narzekaj, czy to upał, czy to mróz, siodem siadaj, tyłem siadaj, płać za przejazd i bronie Boże nic nie gadaj, bo tłum ludzi nie żartuje, zgniecie cię. Jak ci kości porachuje, będzie źle.
0: Czyś pan zbyciał, czy zwariował, z patefonem się wpakował.
1: Do tramwaju jak do raju, nic nie mówiąc, wsiadłem wsiadł.
0: Jak panie osieć głupio gadać, z fortepianem miałem wsiadać.
1: Pan was psika, pan spad spyka, zresztą to nie moja rzecz, co tu gadać.
0: Z takim

kto tam na przodzie bez biletu jedzie? Proszę bez zabawki pchać się między ławki. Panowie w cyklistówce płacą po złotówce, a panie połowę trzymając się za głowę. No i wyży, wyży, aby do torby bliży.

portfele. Panie, puść pan moje fele, to za wiele. Panie, przestań pan całować wreszcie mnie. Zrobię skandal i w areszcie zamkną się. Zejdź pan z drogi, ja nie mogę. Zejdź pan z pleców na podłogę. Czy ja tragasz, czy pan wagasz? Leż się kilo, Bogie znieść. Co to znowu się za cholera? Niech się pani nie opiera. Czy ja fotel, czy kanapa? Żeby tak namiętnie gnieść, to nie tramwaj.

ciach plus ciach plus ciach, jest rak ciach ciach. Na każdy ból, żal, krach mam rak ciach ciach. Od czasu jak ten trik stosuję, już nie mam chwili złej, przy słowie rak się lepiej czuję. Przy ciach jest już milżej, jak mam coś na wątrobie, rak ciach ciach. Jak pragnę ulżyć sobie, rak ciach ciach. Niech będzie pech, niech będzie strach, niech będzie grzech, niech będzie krach, a ja na wszystko razem, rak ciach ciach ciach.

ciach, plus ciach, plus ciach, jest rach, ciach, ciach. Na każdy ból, szal, krak mam rach, ciach, ciach. Od czasu jak ten trik stosuję, już nie mam chwili złej, przy słowie rach się lepiej czuję. Przy ciach jest już mi lżej, jak mam coś na wątrobie, rach, ciach, ciach. Jak pragnę ulżyć sobie, rach, ciach, ciach. Niech będzie pech, niech będzie strach, niech będzie grzech, niech będzie krach, a ja na wszystko razem, rach, ciach, ciach, ciach.

0: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.
1: Ja czekam pod bramą, wyjdź uwielbiana damo.

do Lwowa. Czy jest na świecie taki pociąg bez troski, który by zawiózł mnie na dworzec lwowski? A ja wysiadam, a przed dworcem tramwaj czeka. Konduktor ręką mi przyjaźnie daje znak. Pani zmęczona, pani pewnie skąd

Byle dojechać, byle móc go ujrzeć znów. Ten lwowski dworzec mój, ten lwowski tramwaj, ach, żeby to było raz na jawie, a nie w snach.

czekam na autobus i się wściekam wprost. Księżyc, stary lobus, świeci prosto w nos. Śmieją się latarnie, że mi dęciak znikł. Nikt mnie nie przygarnie, nikt. Po kieliszkach paru, tęskny w sercu ścisk. Znowu mnie dziś zmarł, jazda wątna pysk. Jest rindulka klawa, panie starszy stop. Weź mnie sobą, bądź morowy koło. Jadziem, panie zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. Zastaw poszła jej.

0: jadziem, panie Zielonka. Ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forcę mam. Nic nie dowie się żonka, że w nocy mężu śpił, za zdrowie dam. Jadziem, panie Zielonka. Panie Zielonka. Panie Zielonka, ja ziem. Panie Zielonka. Panie Zielonka. Panie Zielonka. Panie Zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypipić mam, za zdrowie dam. Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych tam? Tam ze mną bracie bal, do rana ze mną tańcz. Nie bądź zły, po kawalersku gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. Ja ziem, panie Zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forcę mam. Nic nie dowie się żonka, że w nocy mężu śpił, za zdrowie dam.
1: Piąta 15 odczyt rolniczy, 330 płyty, 7-5 słuchowisko dla dzieci, 8-4 jakaś płyta, 8-9 ktoś coś czyta, to nieważne. Najważniejsze dziś jest ona. 1, 7, 3, 5 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz

księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta.

nim to my. Jeden jest atrakcją, cieni go widz, drugi bladnem

Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb.

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i tros. Więc korzystaj z tych lat, dzień i noc o tym myśl i pamiętaj.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

gdy już noc odetchnie szerzej. Ponad dachy, ponad wieże lecą czarne nietoperze w nieprzejrzaną mgłę. I na złość wszelkiemu lichu, gdzieś po ciemku, gdzieś na strychu, wywołują wciąż po cichu swoje czary złe.

duchami wielkomiejskich ten. W nocy dziwnej atmosferze, gdzie rozkoszy księżyc strzeże, krążą ludzie nietoperze, pijąc słodki grzech.

dzień i za dzień, noc pędzi noc, i po dzień słońce wstaje, gdy wieczór zapadnie. Pędzi ten czas,

Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie

chyba przyzna, że to nie jest już życie, tylko echo tamtych dni. I już uczucia nasze po

tak już chyba musi być. To, co było, już minęło, dal dziś popłynęło, trzeba dalej żyć. Dzisiaj jest już

a wierz mi, winien jest sam. A ja tak się staram ciebie przekonać, że przepadło wejść w grę i że miłość nasza wielka szalona musi skończyć się bez tle. Ale mnie samemu tak jakoś smutno, mnie też żal.

dzisiaj jest już za późno. Czas miniony nie wróci. Dzisiaj jest już

Raki też, a księżycy lewym okiem mruga. Mruga latarnia, jedna druga, więc nocny stróż

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

całować to słodka rzecz. Radość w sercu, więc troski precz, to krew burzy, aż z piersi pije żar.

A na ścianach wąwozu pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych.

I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt.

Jeszcze słońce cię ogrzewa, jak ruiny wieży. Jeszcze trwa ta miłość, która ci się nie należy. Jeszcze skrzypek gdzieś

Jeszcze święty Krzysztof niesie Pana na ramieniu. Kwitną róże herbaciane w galerii półcieniu. Jeszcze słońce farę złoci, choć już cień się kładzie. Wnet zaświecą dwa księżyce w Kuncewiczu w sadzie.

prawdę powie, wróżby nie odtrącaj. Czyta miłość twoją księgę, odczyta do końca. Gdy chcesz wiedzieć, zapłać grosik, nie chcesz dorzuć drugi. Zaczaruje jej serduszko do końca.

Kazimierzu, na ryneczku skrzypek śpi znużony, Rebetewie na kalwarię patrzy zamyślony i powiada: dobry Boże, ale z drugiej strony

Na ulicach przedmieść, gdzie mieszkają biedni ludzie, w południowym skwarze powoli płynie czas. Dla tych, co nie mają wstępu do krainy złudzeń, ktoś piosenkę na gitarze gra. Towarzyszy mu przygodny jakiś śpiewak, który

jedna bliska jesteś mi. Gdy Warszawo na ciebie patrzę, z ujęciem w serce.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

i wołać miłość skończona. Nic nie wracaj, chcą skosztować wolności bez swej ciągłej, drapieżnej miłości. Bo moja miłość szalona nie wróci nigdy, o nie. Dzień dniem mnie obmęczę, sen zasnęłem w ręce, jak ośmiornica potworna, jak mątwa upiorna, oplotłaś me serce i mnie. Więc idź, nie wracaj, gdy cię innym zobaczę, nie opuszczę się ani zapłaczę. Otworzę oczy zdziwione i szepnę wreszcie już kres.

0: Nie jest ładna, każdy wie.
1: Panna Anna.
0: Nie bogata też o nie.
1: Panna Anna.
0: Lecz zaletę jedną ma.
1: Panna Anna.
0: Na organkach pięknie.

0: Nowicienkę ma jak włos.
1: Panna Anna.
2: Lecz ma za to gruby nos.
1: Panna Anna.
0: Za to chłopców ładnych na.
1: Panna Anna.
0: Bo im na organkach gra.

się w górę pnie. Ktoś chce spotkać mnie. Ramona, posłuchaj szumu starych drzew. Ramona, w tym szumie mój usłyszy się.

Jaja w kraju niewyjęte, solidarność dała ciała. Spawacz gra w bambuko z glępem, partia trzyma się na pałach. Dzień handelek czym podleci, za to w nocy ostra bania. Pieniądz tańszy już od śmieci, milion poszedł bez gadania. Zomo tanio się sprzedaje, buce tępy i uczynne. Za dwa króle, czyli cwaje, sami wiozą na melinę. Starczy z okna się wychylić, krzyknąć, pokot ma pragnienie. A już dwaj pod drzwiami byli z odpowiednim obciążeniem. Koleżanki wychowane nie certolą się na marne. Dają chętnie i na zmianę wszystkie bardzo solidarne. Zdjęcia w dupie przemyciłem, patrz, tu dym, tu gaz, tu glina. Zginął potem ten, co tyłem, dostał w brzuch ten, co się zgina. A tu całkiem kadr jak z Wajdy, człowiek sztandar dymu chmury. Bracie, ale były rajdy, potem pojechałem w góry. Luźno w knajpach i na trasach, i w Kasprowym znów kultura. Choć raz w życiu w czasy klasa, jak nie w Polsce, jak nie w górach. Paszport, paszport mam wojenny, własność pana generała. Nawet ci nie podam ceny, przyjm, że się mnie wrona bała. Tam nie wracaj, grunt spalony, nie ma życia, stan krytyczny. Słuchaj, czy na paszport wrony dadzą azyl polityczny?

0: Jestem troszkę zalany, więc słuchajcie panowie, a dlaczego mu się upił, zaraz państwu opowiem. Moja miła żoneczka, coś ja mam z tą niewiastą, wysłała mnie rozmienić 500 zł na miasto. Więc ja wziąłem pieniądze i podszedłem po turnie. Trzeba mieć pecha, spotkałem przyjaciela na wspólnej. Siema stary.
1: Jak się masz?
0: Mam kłopoty ogromne. Czy ty nie wiesz, jak można zmienić 500 na drobne? On miał minę nieszczerą, więc się streszał pokrótce, czy najlepiej przywódcę. Więc poszliśmy do baru, oczywiście kanapki, najpierw zdrowie ciociuni, potem wujka i babki. Kieliszeczek ma nóżkę, a od tego jest nóżka, żeby wziąwszy za nóżkę, wylać wódzie do brzuszka. Teraz nie mam pieniędzy, w domu czeka żoneczka, więc powiedzmy króciutko, panie Ober, udeczka. Nastrój stał się niedobry, czuję nerwy już tracę, drażnią suche zakąski, bo do domu czas wracać. Nóżki drżą mi ogromnie, taka febra bez chłodu, bo skończyły się żarty, a zaczęły się schody. Co się potem tam działo, wy nie macie pojęcia, ja to znałem w mym domu od mej żony przyjęcia. Tam był tajfun i burza i huragan po cypołu, a na czele ich żona ma królowa żywiołów. Jak uciekłem nie powiem, ale proszę uwierzyć, że kto w drapie się na szczyt, często spada i leży. Ja być wolę bezdomnym i żyć sam jak sierota, niech ja zmarznę, niech umrę, lecz nie wrócę z powrotem. W jakimś miejscu ustronnym sobie kucnę i skonam, no bo w domu jest piekło, w piekle szefem jest żona. I dlatego wam śpiewam, by powiedzieć bez wlagi, nie na

mam zatracić się.

to ktoś całkiem inny, z uśmiechem niewinnym, jasny i radosny, jak słońce na wiosnę. Ktoś, kto jest piękniejszy, ktoś droższy, cenniejszy niż najdroższe cny. To nie ty. Tamta to dziewczyna, najmilsza, jedyna. To ktoś całkiem bliski, najlepszy ze wszystkich. To jest ta wybrana, ta jedna, kochana.

Jaki świat szeroki, długi, nie ma taki drugi, to nie ty. To jest ta najszczersza, ostatnia i pierwsza, taka, co cierpienia na radość przemienia, którą jak się traci, to szczęściem się płaci,

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: starych płyt gramofonowych. Jedną najpiękniejszą znam.
1: Ja śpiewam piosenki brzmią cudze dźwięki.
0: A ja sobie gram na gramofonie.

po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, widz. Na co, ona daremna pracą, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to outre nu. Jako septik sybaryta, co wyraźnie po mnie znać, ja ubóstwiam jeść dosyta i 8 godzin spać. Więc nie pytam was, czy aby jakikolwiek sens to ma, że ktoś jest z głodu słaby, niewyspany tak jak ja. Ach, po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co, ona daremna praco, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to outre nu.

po co? Po co? Tak się męczę dniem i nocą. Szczęście, majątek, pis. Na co? Na co? O, na daremna praco. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz, ty to ono tam, ty tam to ono.

0: Przestań, daj pośpiewać.
1: Popamiętaj ty, Sytoniku. Powiedz, Szczepciu, powiedz, co? Że kolega braci najwięcej w życiu znaczy, nawet więcej niż miliony w sto. Kto ma forsę, ten kolegi ma, przyjacieli ma, wszystko ma. Jest kochany, żyją, piją z nim, gdzie się tylko da. A gdy tylko forsę

0: Miejskim mijam plac, oj jakiś graf, a ja kulak odwijam, daj paniaczek paf.
1: A szydenku zalamalo, szczepciucho i rak, jak

Pora uciekła hen, gdzie Rzym, gdzie Krym. W Boże zaś szumi morał, że kto człowiekiem złym, człowiekiem złym.

nas każdy się zachwyca, jak usłyszy za granicą: Gujda, panie drogi. Weź pan jakie chcesz dziewczątka, obok polec to szczeniątka. Rata, klasa, nogi. Takich nóg, takich nóg nie ma nikt. Chcesz mnie Bóg, to nam przyzna nawet najzawziętszy wróg. Takich stóp, takich ud, jaki szyk, jaki chód. To nie nogi, to po prostu już jest cud. A co do serc, jak długo trwa, nim do tych twierd ktoś wejdzie, bo Niemki, Dunki, Włoszki, Czeszki, zgryzie szlak twoja korzeszki, z niemi zachód mały. Z Polką jest daleko gorzej, każda z nich to ciężki orzech, twarde, twarde skały. Ale jak, wreszcie już powie tak, to ci wtedy, bracie, skurde, szczęścia brak. Siedzi już, wierzej mi, w duszy twej, w twojej krwi, nie odkochasz się do końca wszystkich dni. Ten cały ty, a tamte ja, czy mają wdzięk? Bo mówią, Włoszki mają czarne oczy, a biedenki wdzięk uroczy, Czeszki mocne ręce. Cud kochanką jest Hiszpanka, werwę ma Amerykanka, ale Polka ma najwięcej. Takie coś, takie ech, takie joj, takie niech, takie słońce w twarzy, w oczach taki śmiech. Nawet mur, nawet glas, też by zmiękł, też by trzask, gdy uśmiechnie się do ciebie choćby raz.

Ja tutaj w tym srenim grodzie urodziłem się, a matka moja ciężko pracowała. Nie miała synów dwóch, to znaczy Felka, no i mnie. Porządnych ludzi z nas wychować chciała. Felek do nauk głowę miał, a ja w fabryce robić chciał. Prawnikiem wkrótce został brat, a ja bandytą w kilka lat. Płakała matka, martwiąc się, brat upominał w słowa te: Antek, Antek, biednyś ty, ustatkuj się do wstyd. Pamiętaj, bracie, skończy źle, zmarnujesz talent spryt. Uciekłem z domu z Braulingiem, ja ruszyłem w świat, nie pożegnawszy się z matką ni z bratem. Bandytów hersztem ja zostałem potem w kilka lat, a brat mój Felix został adwokatem. Napadam pana w nocy raz, deszcz lał okropny, był to czas. Celuję w czoło, Browning swój, wtem głos znajomy woła: stój. Poznałem brata, zląkłem się, brat upominał w słowa te: Antek, Antek, wstrzymaj się, Jan Felix jest twój brat. Ustatkuj się, dziś jeszcze czas, przed tobą cały świat.

ruszył w dal, a ja bandytą znów. I od tej chwili upłynęło kilkanaście lat, aż wreszcie z bandą moją mnie złowiono. I wtedy mi się przypomniało, co mi mówił brat, gdy mnie na salę sądu wprowadzono. Między sędziami brat mój stał, on mnie na śmierć skazywać miał. Antek, Antek, biednyś ty, tak zginiesz jak ten kwiat. I nie chciałeś słuchać brata słów, na ciebie czeka kat. Załkałem, lecz otarłem łzy, a w sercu zabrakło tchu. Brat rzekł, wieszajcie, a sam padł, bo serce

0: Denisa Chicago. Bandyty, taki los.
1: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

Krzyczymy po raz pierwszy i ręce nam się trzęsą. Krzyczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą. A trzeci raz krzyczymy od tak, z przyzwyczajenia.

dość nierdzewieje. Panno Warszawo, to właśnie ja. Od lat cię kocham, tak jestem, się nie zmienię. A ty pięknie jesz w oczach, no i posag wciąż wiek.

chłopaka ma, co tak pięknie śpiewa, lecz jest trochę zła. Bon w oczy patrząc jej mówi: kocham cię, ale nuci jej do ucha tylko słowa te. Panno Warszawo, bo to jest tak, jak to się mówi, stara miłość nie rdzewieje. Panno Warszawo, to właśnie ja. Od lat cię kocham, tak jestem, się nie zmienię. A ty pięknie jesz w oczach, no i posag wciąż większy.

wzięli ślub w sobotę. Było gości huk, przyszło pół dzielnicy na ten felka ślub. A nad ranem skandal był, żona odejść chce, bo pan młody trochę wypił i zaśpiewał, że panno warszawo, bo to jest tak, jak to się mówi, staranilość nie rdzewieje. Panno warszawo, to właśnie ja, od lat cię kocham, tak jestem, się nie zmienię. A ty

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie

Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny słychać śpiew, szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia? Ach, jak przyjemnie połysać się wśród fal, szumi, szumi woda i płynie sobie w dal.

nie plecie, że biedne serce jest wciąż w rozterce. I mało tak w miłości bywa szczęścia i radości, lecz za to często spotkać można łzy. Ten pierwszy wzdychał skrycie, cierpiał, kochał ją nad życie w serdecznej męce. Całował ręce, lecz serca jej nie skruszył, litość miała w duszy, choć on często mówił ci. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie, pustka w sercu, w duszy mrok. I tak do końca, za rokiem rok.

chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śnił. Innego znów poznala, serce za nim oddala, bez słów, bez skargi, oddala wargi. Myślała często skrycie, że oddala by mu życie i siebie całą, gdyby zabrać chciał. Lecz wiem, że on żartował, gdy ją pieścił i całował. Tak była biedna, tak sama jedna, że błagać chciała życie, więc szeptała skrycie, gdy ją porwał czasem szał. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie, pustka w sercu, w duszy mrok. I tak do końca, za rokiem rok. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, potem przyjdzie czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen.

Liście trzeba rwać jak świeże wiśnie, póki jeszcze czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć na jawie śnić.

zaledwiem przyszedł na ten świat, nie brano z rąk do rąk i szły zachwyty w krąg, cóż to za śliczny bąk, żem wyrósł oto jak ten kwiat, mężczyźni boczą się, lecz z kobiet każda lgnie i broni mnie. Co temu winien Zygmuś, że jest taki śliczny? Co temu winien Zygmuś, że ma taki dzień? Czy to jest zbrodnia, taki wygląd estetyczny? Na jego widok nawet kamień też by zmiękł. Co temu winien Zygmuś, że jest taki śliczny? On jest jak jego syn, Nowaro, Chevalier. A że w rodzinie wzbudza zachwyt bezgraniczny? Co temu winien jest nasz Zygmuś, pytam się. Przypadkiem szef wyjechał raz, szefowa mówi, przyjdź, zagramy w Rummy Bridge i będziem kawę pić. Szef wrócił, no i zastał nas i byłby zabił mnie, lecz żona to się wie, ujęła się. Co ty mu winien jest nasz Zygmuś, że jest taki śliczny? Co ty mu winien Zygmuś, że ma taki wdzięk, no wiesz? Czy to jest zbrodnia, taki wygląd estetyczny? Na jego widok nawet kamień też by zmienił. Co ty mu winien jest nasz Zygmuś, że jest śliczny? On jest jak jego syn, Nowaro, Chevalier. A że w kobietach wzbudza zapał erotyczny? Co temu winien jest nasz Zygmuś, pytam się. Thank you.

0: Mym brzeń aniołków zabrzmi chór i stwierdzi tam na mur, że cnoty wzór.
1: Och, joj!
0: Co temu winien jest nasz Zygmusi, że jest śliczny? Co temu winien Zygmusi, że ma taki dzień? Czy to jest zbrodnia, taki wygląd estetyczny? Na jego widok nawet kamień też by zmiękł. Co temu winien Zygmuś, że jest taki śliczny? On jest jak Igo Stejcowaro, Chevalier. A że we wszystkich wzbudza zachwyt bezgraniczny? Co temu winien jest nasz Zygmuś, pytam się.
1: Och, joj!
2: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

woli od najmłodszych lat. Postrach siał, rabował krat. Aż w urocze sidła pięknej uliczennicy wpadł. I o nią stoczył ze zbirami krwawy.

Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i

duszę złą. Sprytna dziewka o ulicach pełnych kras, widząc, że zbój zna swój fach, pokonała w sobie strach i udała miłość, choć jej serce zimny głaz. Wysyłała co noc po łupy go. On choć się narażał, ale kradł. Klejnoty znosząc jej, cicho szeptał tak. Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też

też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyszedł, zgadzam się paść i chylę karki przed katem. Ty byłaś wiarą.

przychodzą w życiu dni powodzi, gdy wszystko zdradza nas i zawodzi, gdy pociąg szczęścia w dal odchodzi, gdy wraca zło do wiary twierd, gdy grunt usuwa się jak klatka, jest wtedy ktoś, kto trwa do ostatka, ktoś, kto nie

Inny śnił o złocie i zabawie, mnie zaś gnębi los co dzień ten sam. Bo ja nie żądam od losu zbyt wiele i zadowalniam się byle czym. Dwa sorci, klas kronostajowy, jeden brylantowy, to wystarczy mi. Mały kwiat i kapelusz wielki, węża pantofelki, to wystarczy mi. Szlafrok i piżama, co dzień inny strój, brokat albo lama, to jest wybór mój. Pończuch 100, koszul 6 tuzinów, wszystko z krew deszyną, to wystarczy mi. Inne zakrzeć miejsca nie potrafią, wieczny ruch i ciągle wrażeń głód. Ja się zadawałem fotografią, palenicy, świdra albo plut. Bo rzeczywiście zadowalniam się byle czym. Mała przejażdżka własnym autem po starej Europce zupełnie mi wystarcza. Mogę ostatecznie wstąpić na kilka tygodni do Paryża, albo zimą zatrzymać się na kilka dni w pierwszym lepszym pensjonacie w Saint-Moritz. Bo ja nie lubię rzucać się co tu, to tam. Wystarczy mi mała, biała willa nad naszym polskim morzem, jakiś tam jachcik od wielbicieli, dar dla Zuli. I już tanim kosztem i jestem zadowolona. Rano już fryzjer masażysta, kąpiel oczywista, to wystarczy mi. Obiad mój, kawior, marcepanik, koniak i szampanik, to wystarczy mi. Five o'clock, Krawcowa, nudny jest ten świat. Wpierw premiera nowa, potem promenad. I supę, wstawa jakaś dobra, łóżko i dekobra, to wystarczy mi. Każda z pań ma typy swe w miłości, blondyn, brunet, rycerz albo zbój. I ja się nie znam na tym, co mnie złości, partner brydża, oto typ jest mój. Niech będzie z byle jakiej pierwszorzędnej rodziny, bo ja od życia dużo nie wymagam. Nie musi to być od razu Adam Brodzisz. Niech ma wzrostu 1,80 m, jedwabiste włosy, oczy wyraziste, wąskie wargi, tors atlety, nogi sportsmena, ręce długie, pielęgnowane. I już innych wymagań co do zewnętrznego wyglądu nie mam. Niech będzie tylko trochę do pana podobny, to mi wystarczy. Upić się szczęściem i szampanem, dzisiaj razem z panem, to wystarczy mi. Grubszy flirt, weźmy to w cudzysłów, do utraty zmysłów, to wystarczy mi. W takiej boskiej chwili mogę wszystko znieść, ale pici gryli cały mnie i pieść. Tylko wśród dobrze się zastanów, sześciu takich panów.

Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą, za to co i tak wszak lubię, za to co i tak wszak. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie dziś, nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera, był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą, na wygnaniu, w kraju, w grobie, ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę, wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało, lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele, ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci, gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagra w berka, lub przynajmniej chowanego, lub przynajmniej wchowanego. Własne pędy, własne liście zapuszczamy, każdy sobie i korzenie, oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie, w dół, na boki, w zwyżku, słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo.

0: time, sugar time,
1: sugar time.
2: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.
3: Słuchajcie mnie, urocze panie, całą prawdę powiem wam.

mokry asfalt, świateł, gwiazdy, auto za autem pną pojazdy, kręg ulicznych mruga lamp, z witryn sklepów spływa blask,

ja się boję być we dwoje, we troje znika cały lęk. Słuch, jestem czworo lub pięcioro, ale we dwoje w tym cały jest sęk. Bo ja się boję być we dwoje, już wolę, kiedy jest nas dwóch. Sam na sam z damą wołam, mamo, lecz gdy sam jestem, to jestem zuch. Nie trzeba myśleć o przeszkodzie, jest trudny tylko pierwszy krok. A potem pójdzie jak po lodzie, po małym kroku taki wielki skok. Już się nie boję być we dwoje, opuścił nagle mnie mój lęk. Chyba że wleci nagle trzeci, to będzie gorzej w tym cały jest.

Bo ja się boję być we dwoje, we troje znika cały lęk. Wzuch jestem w czworo lub pięcioro, ale we dwoje w tym cały jest sęk. Bo ja się boję być we dwoje, już wolę kiedy jest nas dwóch. Sam na sam z damą wołam mamo, leżli sam jestem, to jestem zuch. Nie trzeba myśleć o przeszkodzie, jest trudny tylko pierwszy krok. A potem pójdzie jak po lodzie, po małym kroku taki wielki skok. Już się nie boję być we dwoje, opuścił nagle mnie mój lęk. Chyba że wleci nagle trzeci, to będzie gorzej, w tym cały jest sen.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

bo już miłośnie zawiewa wonią i dziwy się wokół dzieją i już nadzieją czasem tak dzwonią. Przybiegła dziś nocą zadyskana, już od rana po mieście biega, już jest tuż, tuż u sąsiada, wizyty składa, zaraz przyjdzie i do was w gościnę urzaci.

0: Potem drągną kwety, dibli w Berlinie, śpiewali o Krecie i o Augustynie.
1: Donner, etter, meine kleine, macie piwo bardzo fajne,

0: srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś miłego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat.
1: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.
2: Na Wolskiej pod Kogutem tam była zabawa, tańczyła Helka Klawa, wybrany świata cud. Gibane kawalerii, obuzy, sztajery, to wszystko z wolskich stron śpiewają Helce w taki ton. Rum Helka, rum Helka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, ma suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, trzymasz tajerski gest. Tasiemce powiedzieli, że Helka jest klawa, że

jej powiedział mowę swą. Rumchelka, rumchelka, tyś gruba jak tabelka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest i trzymasz tajerski gest.

ależ tak próżno się gryźć. Miłość zbił tu serca nie bardzo. Zerwę z nim.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: Na targówku pana piecika, salonowa zabawa dziś jest. W mandolinie szarpana muzyka wzrusza całą ferajnę do les. Spośród grona dam pani Peda, żona gospodarza wiedzie pry. Goście mówią, chodź duba, preponują, daj dziuba, lecz ona na zimno mówi.
1: Smakiem tego, raz tangiego, kocham tańczyć, proszę pana szanownego, bo faktycznie, sympatycznie jest podrygać trochę w towarzystwie dam.
0: Miłość dla mnie lipa i fraje, ja smykał, kiedy do tańca mam.
1: Znakiem tego, raz tangiego, potem resztę uskutecznie sam na sam.
0: Znakiem tego, raz tangiego, kocham tańczyć, proszę pana szanownego, bo faktycznie, sympatycznie jest podrygać trochę w towarzystwie dam. Miłość dla mnie lipa i fraje, ja smykał, kiedy do tańca mam.
1: Znakiem tego, raz tangiego, potem resztę uskutecznie sam na sam.

0: miłość dla mnie lipa i fraje. Ja smykałkę do tańca mam
1: znakiem tego rastangiego, potem resztę uskutecznie sam na sam.

Mój teatr, Teatr Pod Górkę, zajmuje się Hemarym, Marianem Hemarym, jego patriotyzmem, jego sylwetką, tym, co on zrobił dla Polski. Jedną z takich obsesji też jest Lwów i temat lwowski. Chciałbym, żeby ten temat zaistniał. Tu jeden pan przyznał się do swoich korzeni lwowskich i chciałbym jemu właśnie zadedykować taką pieśń, która się nazywa Chlip Kulikowski. Marian Hemar, będąc w Londynie, napisał niesamowitą pieśń o smaku chleba. O smaku chleba z Kulikowa. Kulików, niewielka miejscowość pod Lwowem, 13 kilometrów dokładnie od Lwowa. Natomiast, jeśli państwo pozwolicie, będę wykonywał tę pieśń w balaku. Balak, jak mówił Jurek Janicki, to jest mowa lwowiaka. To nie jest dialekt, to jest mowa lwowiaka. Jak kto jest z Warszawy, z Poznania, albo z Łodzi, nie szkodzi.

ten chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip, ten chlip kulikowski, chlip, ten chlip. Taki, taki duży bochen, na bochni skorupka, jak z wiśniowego drzewa, ali krucha, ali chrupka. Po tylu latach ja pamiętam jeszcze, jak świć, jak błyszczy się, jak chrzęści, jak trzeszczy. I pachnie, jak tylkoś wejdzie do kuchni, to ja wam więcej powiem. Jak czasem wiater dmuchni na rynku od straganów, to naraz całym rynkiem zajedzie tym zapachem, tu skórką i tym kminkiem. Chlip, ten chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip, ten chlip kulikowski, chlip, ten chlip. Ta cóż ja wygaduję, Boże ty mój Boże, zlituj się nad nami, zrób co tylko możesz. Przecie ja nie proszę z samego lakomstwa, żeby to zostało dla Lwowa, dla potomstwa. Dla tych lwowskich dzieci, co rosną wśród Anglików, może kto z piekarzy, który z czeladników,

Bo Lwów to nie jest tylko okolico na mapach. To ludzi, to piosenka, to ta mowa, to ten zapach. Czujesz? Chlip Kulikowski, Chlip Kulikowski, Chlip Kulikowski. Młody, czujesz? Chlip Kulikowski, Chlip, ten Chlip.

Pan Walenty, człek z fasonem i wąsikiem podkręconym. Ledwie świta dzień zaczyna, on już siada do pianina. Gra i gra, tak hejzie, hejzie, ha. Aż się cały dom obudził, bądź pan cicho, krzyczą ludzie. A Walenty jak zaklęty nic nie słyszy, uśmiechnięty. Gra i gra, tak hejzie, hejzie, ha. Aż wytrzymać z nim nie sposób, więc się sąsiad wziął na sposób. Jak Walenty do pianina, to on w bęben bić zaczyna. Gra i gra, tak hejże, hejże, ha. Gość, co mieszkał wyżej troszkę, kupił w PDT harmoszkę. Jak Walenty grać zaczyna, on harmonią ino, ino. Gra i gra, tak hejże, hejże, ha. Koty, szczury, myszy białe od tej gry pouciekali. Ani diabel, ani święty nie pomoże, gdy Walenty gra i gra,

0: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji z kart historii, czyli informacji o ważnych i ciekawych rocznicach.
2: 5 maja 1819 roku w Ubielu koło Mińska urodził się Stanisław Moniuszko, polski kompozytor, autor pieśni, operetek, baletów i oper przesyconych patriotyzmem i polskimi motywami ludowymi. W 1840 roku ukończył studia muzyczne w Berlinie, a następnie zamieszkał w Wilnie, gdzie działał jako organista, kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego w mieście. 18 lat później został dyrygentem warszawskiej opery, a od roku 1864 wykładał w Instytucie Muzycznym w stolicy. Napisał 12 śpiewników zawierających pieśni do słów Mickiewicza, Nadyńca i Kraszewskiego, a także opery m.in. Halkę, Hrabinę i Straszny Dwór, balety, operetki, kantaty i ballady. Zmarł na atak serca 4 czerwca 1872 roku. Pogrzeb artysty stał się jednocześnie manifestacją narodową. 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej urodził się Henryk Sienkiewicz, polski powieściopisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W 1858 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Warszawie. Nie uzyskiwał w nim jednak najlepszych not. Później zgodnie z wolą rodziców zdał na Wydział Lekarski Szkoły Głównej Warszawskiej. Jednak z czasem przeniósł się na studia prawnicze, by ostatecznie studiować na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Jest autorem takich nowel jak Szkice węglem, Janko muzykant, Latarnik i Sachem, a także powieści m.in. trylogii Ogniem i Mieczem, Potop i Pan Włodyjowski, Quo Vadis, Krzyżaków, W pustyni i w puszczy. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Szwajcarii. Zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey, gdzie został pochowany. W 1924 roku prochy pisarza uroczyście złożono w Warszawie w katedrze Świętego Jana. 5 maja 1886 roku w Wilanowie urodził się Mieczysław Maciejowski, generał brygady, oficer Wojska Polskiego. W 1907 roku przez 10 miesięcy studiował na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. 5 sierpnia 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich, otrzymując przydział do artylerii. W listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Od 1 lutego do 4 maja 1920 roku dowodził dywizjonem, najpierw w 7 Pułku Artylerii Polowej, a następnie w 2 Pułku Artylerii Polowej Legionów. Po wojnie obronnej 1939 roku był internowany w Rumunii. Od 1 października przebywał w obozie generalskim w Baile Herakulane, gdzie zmarł 17 maja 1940 roku, prawdopodobnie śmiercią samobójczą.
3: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

wszyscy ludzie rodzą się tak samo. Wszyscy jako dzieci. Jedni nimi pozostaną i to są poeci. Drugim mija to, przechodzi, dziećmi być przestają. Z tych politycy, handlowcy, trzeźwi wyrastają. Pierwsi ledwo koniec z końcem, drugim pieniądz, poklask, blichtr i bat. Pierwsi wolność, prawda, pęd, powietrze, słońce, drugim zniewolony wiatr. Wiatr, wiatr, wiatr. A Jancie, szperancie, myszkuje, wertuje i szpera, i węszy, a nos on mały i ma. I ratuje, ratuje, gdzie tylko, gdy tylko, jak tylko, co tylko się da. Da, da, da, da, gdzie tylko, gdy tylko, jak tylko, co tylko się da. Czy rację ma?

Wszyscy ludzie umierają, wszyscy, wszyscy bez wyjątku. Dzieci po nich zaczynają wszystko od początku.

0: Haba.
1: Dzień dobry, nazywam się Paweł Piekarczyk. Piosenka, którą Państwo teraz usłyszycie, nosi tytuł Rozmowa z katem, zniszczenie mitu Solidarności i pochodzi z programu Zapiski walki, zdrady i zwycięstwa, napisanego przez Leszka Czajkowskiego, a śpiewanego przez nas dwóch od 13 grudnia 2015 roku, kiedy to była premiera.
2: Prawie codziennie w tym samym sklepie spotykam emeryta ubeka. Znać po zakupach biedy nie klepie, ja go spokojnie mijam z daleka. On w okularach

Autobus zagadnął, może przypadkiem, a może celowo. Ale mnie kiedyś łobuz zagadnął, może przypadkiem, a może celowo. Z miną znudzonej swą siłą bestii, on zastanawiał się nad sałatą. Ale przejść łatwo od błahych kwestii do zasadniczo twardych tematów. Ja wiem, że pan był solidaruchem.

organizacji. To Solidarność zmiotła w zasadzie parszywy ustrój, co stworzył Lenin, i komuniści oddali władzę. Niepowieszeni, choć

0: Ten proces trzeba szybko odkręcić. Mało kto broni jej wizerunku. Ten proces trzeba szybko odkręcić. Bo będzie nam naprawdę wstyd, jeśli umrze Solidarności mit.
1: Radio Jutrzenka. Warszawa 99 i 5 FM.
2: Pochulanka i wysoki zamek. Ogród jezuicki pełen mamek. Tam, gdzie miewał randy, każdy lwowski dandy swym urokiem już nie nędzą nas.
3: Nie, nie, to budka pod Niedeńską, ta ze zegarem.
2: Aha.
3: Dziś gromadzi cały lwowski harem. Emeryty stare.
2: Panny i petiary.
3: Wszyscy dzisiaj ze mną nucą tak.
2: Randka pod Wiedeńską. Randka pod Wiedeńską. Kto jej nie miał w życiu choć jeden raz. Tutaj w zamieszaniu, w tramwaju, w skrzyżowaniu marzy o kochaniu dziś każdy z nas. Pod Wiedeńską randka, cudne wróży sny. Więc się tam spotkamy, ja i ty.
3: Randka pod Wiedeńską. Randka pod Wiedeńską. I ta budka pełna kras dziś złączy nas.
2: Czaktes
3: przyszedł raz do Minczelesa.
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj.
3: On załatwić chciał z nim interesa.
2: Ej, ej, ej, ej.
3: Lecz Minczeles.
2: Ali, nie mam czasu wcale. Mów, gdzie się spotkamy dzisiaj, gdzie?
3: Gdzie, gdzie?
2: Czaktes chce
3: w delapę lub w reklamie. Minczeles oburza się.
2: Ty chamie. Dzisiaj wszelkie sprawy, handel, flirt, obławy. Pod Wiedeńską tam załatwia się.
3: Randka pod Wiedeńską?
4: Randka pod Wiedeńską.
2: Kto i nie miał w życiu choć jeden raz. Tutaj w zamieszaniu, w tramwaju, w skrzyżowaniu marzy o kochaniu dziś każdy z nas.
3: Pod Wiedeńską randka, cudne wróży sny. Więc się tam spotkamy
2: ja i ty. Randka pod Wiedeńską.
4: Randka pod Wiedeńską.
2: I ta budka pełna kras dziś łączy nas.

Cyprian Kamil Norwid. Ciemność. On skarży się na ciemność mej mowy. Czy choć świecę raz zapalił sam? Sługa mu ją wnosi pokojowy. Wielość przyczyn tak ukryto nam. Nić objąwszy iskrą, zrazu płonie, zalewa wosk, który górą wystawa. Gwiazda jaśni powoli tonie, modra światłość jej i bladawa. Już myślisz, że zgaśnie, że z dołu ciecz rozgrzana wszystko pochłonie. Wiary trzeba, nie dość skry i popiołu. Dałeś wiarę? Patrz, patrz jak płonie. Podobnież są i pieśni me o człowieku, którymi chwili skąpisz marnej, nim rozgrzawszy zimnotę wieku, płomień błyśnie ofiarny.

po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co, o nadaremna pracą, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka, mówię to outrenu. Jako sceptik sybaryta, co wyraźnie po mnie znać, ja ubóstwiam jeść dosyta i 8 godzin spać. Więc nie pytam was, czy aby jakikolwiek sens to ma, że ktoś jest z głodu słaby, niewyspany tak jak ja. Ach, po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co, o nadaremna praco, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka, mówię to

0: po co? Po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pis. Na co? Na co? O, na daremna praco. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to outre nous.
1: Radio Jutrzenka, Warszawa 99,5 FM.

bo coś krzyczą psia ich mać. Komotaj, mama, ciociu, mazuraj, da madziara, hopsa, za wykręcasz do świń, do induzana. Dudnio mosty, pędzi naród do starosty, panie władzo, ratuj nas, bo tu grzeszą cały czas. Komotaj, mama, ciociu, mazuraj, da madziara, hopsa, za wykręcasz do świń, do induzana. Dudnio mosty, szumią wody, naród na to boje wody, szumi woda, dudni most i do belwederów prost. Komotaj, mama, ciociu, mazuraj, da madziara, hopsa, za wykręca za świn, do induzana. Rady dziadku miłościwy, wody na ruch śpiewa dziwy, ani tamto, ani to, tylko nie wiadomo co. Komotaj, mama, ciociu, mazuraj, da madziara, hopsa,

0: Ustał, a gdy ustał bardziej kram, Jadek nucić zaczął sam. Koło taj, mama ciuciu, mazuraj, dama dziara, hopsasa, wykrętasa, świndurindu dana.
1: Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy w imieniu Beaty Nowickiej, Mirki Przymanowskiej, no i własnym, czyli Janusza Kotarskiego.
2: Na wiosennej drodze życia tańczy nasz młodziutki czas. Coś go złości, coś zachwyca.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

Do sportu wiosennego. Pierwszym sportem, którym inaugurujemy zwykle sezon sportów letnich, jest tenis. Najbardziej wśród kobiet popularny, najbardziej lubiany, a kto wie, czy nie właśnie z powodu rozmaitości garderoby. Oprócz tego systematyczna, codzienna gra w tenisa utrzymuje smukłość linii, świeżość cery, pozwala w całej pełni korzystać z powietrza i słońca. Oczywiście z późniejszych letnich sportów równie popularne jest pływanie oraz jazda konna. Wracając jednak do nowych sukien tenisowych, musimy przede wszystkim podkreślić ich wielobarwność. Z kolorów błękitnych, cytrynowych, bananowych, różowych, jasnych, seledynowych składa się tegoroczna kolekcja sukienek tenisowych. Fasony proste, dużo guzików, spodniczki w szerokie zakłady, plisy i fałdy. Nieodzownym dodatkiem są kieszonki, cięte lub nakładane. Najszykowniejsze to te w formie papierowych woreczków, osadzone nisko i odstające. Barwne szale i apaszki z gaz woalu wiąże się w dekoratywne węzły raczej przed i po grze w tenisa. W tym miejscu jednak musimy zaznaczyć, że mimo wielobarwności białe sukienki cieszą się nie tylko

0: tylko nadal wielką popularnością wśród zwolenniczek białego sportu, ale nawet niektóre domy mody za granicą lansują wyłącznie ten kolor do sportu tenisowego. Nowym, dotąd niespotykanym typem sukni tenisowej jest jej połączenie z kamizelką i paskiem, bardzo szerokim, tworzącym pewnego rodzaju paskinę zapinaną na trzy duże guziki z małymi, ciętymi kieszonkami. Kamizelka króciutka sięga właśnie owego paska, silnie wcięta, którą podczas gry zrzuca się z ramion. Kolor kamizelki i paska ciemny, granat, bordowy, czarny, brązowy, zielony, butelkowy. Coraz więcej na korcie tenisowym spotykamy spódniczkę spodniową, którą jednak nosimy raczej tylko do puloverów. Pulowery z krótkimi rękawami i wysokim pod szyję sięgającym kołnierzem są nieco dłuższe, zaś monogramy lub maskotki umieszczane ostatnio dyskretnie z boku obecnie zabierają większą część jego powierzchni. Suknie przeznaczone do sportu tenisowego są w obecnym sezonie naprawdę niezwykle szykowne i dzięki swej różnorodności twarzowe. Zasadą jednak na korcie tenisowym powinna być prostota kroju, wygoda i wielobarwność.
1: Artykuł pochodzi z dziennika Chwila z 2 maja 1936 roku.
2: Radio Jutrzenka, Warszawa 99,5 FM.

po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co, ona daremna pracą, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka, mówię to outre nu. Jako septik sybaryta, co wyraźnie po mnie znać, ja ubóstwiam jeść dosyta i 8 godzin spać. Więc nie pytam was, czy aby jakikolwiek sens to ma, że ktoś jest z głodu słaby, niewyspany tak jak ja. Ach, po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co, ona daremna praco, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka, mówię to.

co? Po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pis. Na co? Na co? O, na daremna praco. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz, tu to ono tam, ty tam to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa ciuciu babka.

klap, klip, klip. Osiołek z mej wspinaczki drwi, klap, klap, klip, klip. Tak serce bije mi, klap, klap, klip, klip. Osiołek ze mnie drwi. Dziś spotkałam znów z rana osiołeczka Parpana. Człapał wolno po skalnej ścieżynie, więc pognałam w ślad za nim wzwyż skalnymi szlakami. Zabłądziłam w tej górskiej krainie. Klip, klip, klap, klap, już echo daje znak.

Ołek z mej wspinaczki drwi, klap, klap, klip, klip, tak serce bije mi, klap, klap, klip, klip, tupnął, klip i znikł.

za słówko to nieśmiale, za ten miłości znak. Tam wszystkie marzenia i my wszystkie sny. To stworzy nam szczęście, wierzę i ukochana, i życie nam zmieni w bajkę pełną złów. To jedno małe słówko, to jedno ciche tak.

miłości zna. Tam wszystkie marzenia i my wszystkie sny. To stworzy nam szczęście, wierzaj ukochana, i życie nam zmieni w bajkę pełną słów. To jedno małe słówko, to jedno ciche tak.

Cyprian Kamil Norwid. Emancypacja kobiet. Fragment. Kobieta, zdaniem naszym, jest organizacją naturalnie wyższą od mężczyzny. Zasadniczy zarys budowy ciała ma piękniejszy, bo nieledwie na dwie równe połowy podzielony szkielet. Cały ustrój nerwowy subtelniejszy. Wytrwałość większą. Głód, pragnienie i troski dłużej od mężczyzny znosi. Zaiste, tak musi być naturalnie, albowiem organizm onejże często za dwa ręczy żywoty w macierzyństwie. Musi przeto i doskonalej być uposażonym. I tak też jest. Z tej to zarazem wyższości kobiety pochodzi osobny jej urok i wpływ społeczny, a który w rzeczywistości nadaje jej kapłaństwo. Albowiem kobieta, będąc najżywszym węzłem pomiędzy samotnym ja a publicznym my, stawa się pierwszą kapłanką naturalnie immolującą egoizm i dającą ugruntowanie zbiorowemu ciału społecznemu.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Wrogolowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Temu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy, wam też mogą się trafić.

jeżeli nie chcesz, no to nie. Nie mogę przecież zmusić cię. Ja wiem, za tydzień wszystko rzucisz, do mnie wrócisz. Gdziekolwiek tylko ruszysz się, beze mnie tak ci będzie źle. Za mocno złączył nas, kochania długi czas,

Tramwaj, skocz do niego! I nie zwlekaj, nie naczekaj, czy to upał, czy to mróz. Siodem zsiadaj, tyłem zsiadaj, płać za przejazd i broni Boże nic nie gadaj. Bo tłum ludzi nie żartuje, zgniecie cię. Jak ci kości porachuje, będzie źle. Czyś pan zbyciał, czy zwariował, z patefonem się wpakował. Do tramwaju jak do raju, nic nie mówiąc, siodem wsiadł. Jak pani łosieć, głupio gadać, z fortepianem miałem wsiadać. Pan masz bzika, pan spad spyka, zresztą to nie moja rzecz. Co tu gadać z takim chamem? Lepiej chamie iść na cmentarz z karawanem. Idź pan sobie, albo w grobie kości plec. Bo się z panem tu doprawdy można wściec. Halo, kto tam na przedzie bez biletu jedzie? Proszę bez zabawki pchać się między ławki. Panowie w cyklistówce płacą po złotówce, a panie połowę trzymają.

puść pan moje pyle, to za wiele. Panie, przestań pan całować wreszcie mnie. Zrobię skandal i w areszcie zamkną się. Zejdź pan z drogi, ja nie mogę. Zejdź pan z pleców na podłogę. Czy atragasz się pan wagasz, tyleś się kilo obogę znieść. Co to znowu się za cholera? Niech się pani nie opiera. Czy ja fotel, czy kanapa, żeby tak namiętnie gnieść, to

sięgnie słońca blask. W domu dzieci oczekują nas. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzeglem dzisiaj pierwszy siwy włos nad

W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.

Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka. Teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Alfabet Piosenki Patriotycznej. Prezentujemy w niej zarówno te bardziej, jak i te mniej znane utwory podrywające do walki w obronie ojczyzny. Nie brakuje tu też miejsca na piosenki okupacyjne i pieśni dziękczynne. Boże, coś Polskę. Pierwowzorem tego hymnu jest wiersz napisany przez Alojzego Felińskiego z okazji pierwszej rocznicy ustanowienia Królestwa Kongresowego. Jego treść była wielokrotnie modyfikowana w zależności od aktualnej sytuacji politycznej. Muzykę skomponował Jan Nepomucen Kaszewski. Słuchamy pieśni w wykonaniu chóru i orkiestry reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.

Chorał. Znany również pod tytułem Z dymem pożarów. To pieśń powstała po krwawym stłumieniu powstania krakowskiego w roku 1846. Wstrząśnięty akcją wojsk austriackich i podstępnie podburzonych chłopów galicyjskich przeciw polskiej szlachcie i duchowieństwu 19-letni kompozytor Józef Nikorowicz stworzył chorał. Niedługo później młody lwowski poeta Kornel Ujejski, zainspirowany sugerowaną muzyką utworu, napisał do niej tekst. Szczególne znaczenie i popularność pieśń osiągnęła w okresie powstania styczniowego. Śpiewa zespół Mazowsze.

Cześć polskiej ziemi, cześć. Pieśń narodziła się w okresie powstania listopadowego. Autorem tekstu, który wówczas liczył 26 strof, jest Felix Frankowski. Pierwotna melodia została zapożyczona z hymnu angielskiego. Utwór był niezwykle popularny zarówno w wojsku, jak i wśród ludności cywilnej. W późniejszych latach nową melodię o charakterze fanfarowym skomponował Stefan Surzyński. Dla nas pieśń tę wykona chór i orkiestra reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.

0: Wysłuchali Państwo audycji Alfabet Piosenki Patriotycznej.
1: Radio Jutrzenka. Warszawa 99,5 FM.
2: 99,5 FM.

Niedowiarki, czcze umysły, pletą nam rozprawy, że na lewym brzegu Wisły nie ma już Warszawy, że na lewym brzegu Wisły nie ma już Warszawy, że zdziczała jak nieswoja wszędy chwast i trawy, że neklokus ubi Troja z tej dawnej Warszawy, że o los biednego miasta pełni są obawy, że pleśnią i mchem porasta każdy gmach Warszawy. Ale byłem, sam widziałem, choć tęskniejsza łzawa, choć nie taka, jak ją znałem, ale jest Warszawa. Choć nie taka, jak ją znałem, ale jest Warszawa. Czy w powszedni dzień, czy w święta, na ulicach wrzawa, i choć biedna, choć ściśnięta, zawsze to Warszawa. I choć biedna, choć ściśnięta, zawsze to Warszawa. Krzepkiej młodzi grono liczne na

zdarzyło, plotkarska ciekawa. Lecz gdyby plotek nie było, byłażby Warszawa. Jednak z pewnych nieba znaków 100 za 1 stawię. Za 6 wieków mniej próżniaków będzie już w Warszawie. Za 6 wieków mniej próżniaków będzie już w Warszawie.

Cyprian Kamil Norwid. Idee i prawda. Na wysokościach myślenia jest sfera, skąd widok stromy. Mąci się w głowie i na zawrót zbiera. W chmurach na gromy. Płakałbyś może, lecz łzę wiatr ociera pierw, nim błysnęła. Po cóż się wdzierać, gdzie światy są zera? Pył, arcydzieła. Zły anioł jednak uniósł Ecce Homo na opok szczyty, gdzie stojąc jeden i patrzając stromo, człek gardzi byty. Jakoby wyrwał się z jawu kryjomo skrzydły nikłemi i mierzyć chciał się sam swoją widomą wagą na ziemi. I ściągałby go magnetyzm globowy w sfery dotkliwe, gdzie nie doświadcza nic zawrotów głowy, nic, co szczęśliwe. Aż wielki smętek lub kamień grobowy z tych sfer bezpiecznych wypchnie znów na szczyt myślenia budowy w obłęd dróg mlecznych. Bo w górze grób jest ideą człowieka, w dole grób ciału. I nieraz szczytne wczorajszego wieka dziś tycze kału. Prawda się razem dochodzi i czeka.

niedzielę wolno mam, aż raz Marysia poznała swego Jana. Zarumieniła się, a on wzruszony wbladł i krzyknął Maryś, a ona rozkochana. Krzyknęła J jak jasność, a jak anioł N jak nasz jest świat. I od tego dnia jak we śnie ciągle żyła, miała chłopca, miała zawód ukochany. I ze wszystkich ludzi najszczęśliwszą bywa panna Marysia, telefonistka, cały dzień.

Sen jak niebo, o jak ogień, chcę jak ciebie tylko chcę. Halo noc, powtarzam słowo noc. Sen najdroższy, o obejmij, chcę jak całuj, kochaj mnie i tak.

i zwolniono ją i prysło nagle szczęście. Panny Marysi, telefonistki, to co miała wszystko w jeden dzień straciła. W jednej chwili znikł radosny uśmiech z lic, odtąd nigdy, nigdy.

ten jak nie ma, o jak odszedł, ce jak ciężko samej żyć. I tylko czasem przez telefon, gdy rozmawia, odżywa w sercu nagle wstrzymać.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

księcia znam, jak to witam Aweana, kosza Madiana. Przemiły gość, był tu pański wnuk, przyjmij Amerykana. Lecz wie pan, mamy

Witaj, Pinkał. Ach, dawniej pamiętasz, gdyś był.

0: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji z kart historii, czyli informacji o ważnych i ciekawych rocznicach.
1: 5 maja 1819 roku w Ubielu koło Mińska urodził się Stanisław Moniuszko, polski kompozytor, autor pieśni, operetek, baletów i oper przesyconych patriotyzmem i polskimi motywami ludowymi. W 1840 roku ukończył studia muzyczne w Berlinie, a następnie zamieszkał w Wilnie, gdzie działał jako organista, kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego w mieście. 18 lat później został dyrygentem warszawskiej opery, a od roku 1864 wykładał w Instytucie Muzycznym w stolicy. Napisał 12 śpiewników zawierających pieśni do słów Mickiewicza, Nadyńca i Kraszewskiego, a także opery m.in. Halkę, Hrabinę i Straszny Dwór, balety, operetki, kantaty i ballady. Zmarł na atak serca 4 czerwca 1872 roku. Pogrzeb artysty stał się jednocześnie manifestacją narodową. 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej urodził się Henryk Sienkiewicz, polski powieściopisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W 1858 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Warszawie. Nie uzyskiwał w nim jednak najlepszych not. Później zgodnie z wolą rodziców zdał na Wydział Lekarski Szkoły Głównej Warszawskiej. Jednak z czasem przeniósł się na studia prawnicze, by ostatecznie studiować na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Jest autorem takich nowel jak Szkice węglem, Janko muzykant, Latarnik i Sachem, a także powieści m.in. trylogii Ogniem i Mieczem, Potop i Pębłodujowski, Quo Vadis, Krzyżaków, W pustyni i w puszczy. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Szwajcarii. Zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey, gdzie został pochowany. W 1924 roku prochy pisarza uroczyście złożono w Warszawie w katedrze świętego Jana. 5 maja 1886 roku w Wilanowie urodził się Mieczysław Maciejowski, generał brygady, oficer Wojska Polskiego. W 1907 roku przez 10 miesięcy budowy maszyn

0: Politechniki Lwowskiej. 5 sierpnia 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich, otrzymując przydział do artylerii. W listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Od 1 lutego do 4 maja 1920 roku dowodził dywizjonem, najpierw w 7 Pułku Artylerii Polowej, a następnie w 2 Pułku Artylerii Polowej Legionów. Po wojnie obronnej 1939 roku był internowany w Rumunii. Od 1 października przebywał w obozie generalskim w Baile Herakulane, gdzie zmarł 17 maja 1940 roku, prawdopodobnie śmiercią samobójczą.
1: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99 i 5 FM.
2: Warno, a wsi miejski wielki hałas i chwał. O jednym ludzie mówią tutaj i tam. Na jasnej, kruczej i na pańskiej trąbi o tym sto ał. I szepcą sobie kuchci w cieniu bram. Pan Morycko zna dobry ton ze wszystkich stron, więc woła on. Czego pan śpi, obudź się i daj no pan mi rewi. Cała Warszawa zobaczyć musi to, jeszcze nie jest.

0: Cyprian Kamil Norwid. Kółko. Jak niewiele jest ludzi i jak nie ma prawie pragnących się objawić. Przechodzą, przechodzą, odpychają się tańcząc sobą lub w zabawie poufnej. Kłamią płynnie, serdecznie się zwodzą, nie współcześni, nie bliscy, ani sobie znani, ręce i mając, śliniąc się szczelnym uściskiem. Głębia pomiędzy nimi wre i oceani, a na jej pianach oni, bliscy czym? Nazwiskiem? Świat zaś mówi, to swoi, to kółko domowe, to nasi. Szczerzej niebo łączy lazurowe tysiąc ludów, co rżną się przez wieki, bo szczerzej z każdego, aby jeden wspólne niebo wierzy. Oni zaś tańczą, łonem zbliżeni do łona, pragnie nieświadomi siebie i osobni. Dość, że nad nimi jedna lampa zapalona i moda jedna, wszystkich wzajemnie podobni. To nasi mapę życia, gdyby kto z wysoka kreślił, jak mapę globu, góry i pustynie przeniosłyby się w krótkie jedno mgnienie oka, ocean by zaś przepadł, gdzie łza drobna płynie.
1: Rano nie barwo śnąć, idzie!
2: W sądzie z Franusiem siedzimy jak trusie, bo już nie pyta nikt. Nagle się zjawił facet starszawy i szum się zrobił w myk. Widać, że władza, bo jak rozkazał, co tydzień proszę wstać. Cisza na sali, z miejsc się zerwali, już stoi cała brać. Wstań, Franuś, powiada, no wstańże, ten facet tu nie dopuści. A żeby zamknęli nas w mamzie, a Franuś na to, no już ci. Oj, mylisz się, Franuś, oj, mylisz. Na ludziach trzeba się znać. Widziałeś, jak się nastraszyli, gdy on rozkazał wstać.

mocno sobaczy Franusia, no i mnie. Franuś, powiadam, dam ci za ladą, na razie mocni są. Ale starszawy wszystkich rozstawi, zasunie im pardon. Wyjdziemy i z litrem najlepszym do niego migiem się puścimy. A Franuś, co bardziej był ze wsi, powiedział tylko majuści. Oj, mylisz się, Franuś, oj, mylisz. Ten facet posłuch tu ma, on wszystkim tu trzęsie, więc czyli załatwi wsio raz dwa. Odciec się kończy, zaraz się włączy i powie, jak ma być. Myśli troszeczkę, już za chwileczkę, lecz on nie mówi nic. Każą mi już rączki wkładać w obrączki i mamrem pachnie już. Razem z Franusiem idzie bomusiem, a on powiada, cóż, wiedziałem, że zamknie nas kiciu.

potem znowu gra Sztajera od nowa. Gwari ścisk, wiski pisk jest w salonie tym. W tańcu drga ten i ta, a prym wiedzie w lim. Mańce ktoś na grabę wlazł, wylka ktoś w jałopę trzask. Ramki znów ktoś w nosek buch, aż się cały spuch. Tam Hantek szymi na harmonii, klawo gra. A potem Polkę znów przysiadem na dwa pa. Gdy ktoś przeszkadza mu, to on go ślepialo. A potem znowu gra Sztajera od nowa. A gdy już bramy stróż zamknie w nocny czas, oni chyżo jeszcze kiżą i podnoszą bas. I tak do białego dnia wciąż śpiewają górala. W każdym kącie niby mysz, flacha i

bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie, po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. Z początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chcesz z nią być, a w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą twoją ukochaną oddałbyś tysiąc lat. Za jedną noc zaś, gdyby ci kazano, dałbyś chętnie cały świat.

dnia czarnych i noca gorący, o altance wśród starych akacji, o kochance z wakacji.

W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.

Do sportu wiosennego. Pierwszym sportem, którym inaugurujemy zwykle sezon sportów letnich, jest tenis. Najbardziej wśród kobiet popularny, najbardziej lubiany, a kto wie, czy nie właśnie z powodu rozmaitości garderoby. Oprócz tego systematyczna, codzienna gra w tenisa utrzymuje smukłość linii, świeżość cery, pozwala w całej pełni korzystać z powietrza i słońca. Oczywiście z późniejszych letnich sportów równie popularne jest pływanie oraz jazda konna. Wracając jednak do nowych sukien tenisowych, musimy przede wszystkim podkreślić ich wielobarwność. Z kolorów błękitnych, cytrynowych, bananowych, różowych, jasnych, seledynowych składa się tegoroczna kolekcja sukienek tenisowych. Fasony proste, dużo guzików, spodniczki w szerokie zakłady, plisy i fałdy. Nieodzownym dodatkiem są kieszonki, cięte lub nakładane. Najszykowniejsze to te w formie papierowych woreczków, osadzone nisko i odstające. Barwne szale i apaszki z gaz woalu wiąże się w dekoratywne węzły raczej przed i po grze w tenisa. W tym miejscu jednak musimy zaznaczyć, że mimo wielobarwności białe sukienki cieszą się nie tylko nadal wielką popularnością wśród zwolenniczek białego sportu, ale nawet niektóre domy mody za granicą lansują wyłącznie ten kolor do sportu tenisowego. Nowym, dotąd niespotykanym typem sukni tenisowej jest jej połączenie z kamizelką i paskiem, bardzo szerokim, tworzącym pewnego rodzaju paskinę zapinaną na trzy duże guziki z małymi, ciętymi kieszonkami. Kamizelka króciutka sięga właśnie owego paska, silnie wcięta, którą podczas gry zrzuca się z ramion. Kolor kamizelki i paska ciemny, granat, bordowy, czarny, brązowy, zielony, butelkowy. Coraz więcej na korcie tenisowym spotykamy spódniczkę spodniową, którą jednak nosimy raczej tylko do puloverów. Pulowery z krótkimi rękawami i wysokim, pod szyję sięgającym kołnierzem są nieco dłuższe, zaś monogramy lub maskotki umieszczane ostatnio dyskretnie z boku obecnie zabierają większą część jego powierzchni. Suknie przeznaczone do sportu tenisowego są w obecnym sezonie naprawdę niezwykle szykowne i dzięki swej różnorodności twarzowe. Zasadą jednak na korcie tenisowym powinna być prostota kroju, wygoda i wielobarwność.

już wierność aż po grób. Chyba zdarzy się, że ktoś spodoba mi się, no to może z wiernością być źle. Ach, to nudno w kółko wciąż, tylko jeden, tylko mąż. Bardzo miło mieć mężczyznę.

0: bywaj zdrowa, Nino, bywaj zdrowa. Ach, ciężki los,
1: ach, ciężki los.
0: Na pożegnanie czyż nie rzekniesz słowa, zamilczy głos,
1: zamilczy głos.
0: Mój ból serdeczny wcale cię nie wzruszy, nie wołasz mnie,
1: nie wołasz mnie.
0: Czy już iskierki czucia nie masz w duszy, choć błagam cię,
1: choć błagam cię.
0: Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój, cofnij, cofnij, straszny wyrok twój. I powiedz, zostań, och, aniele drogi mój, straszny wyrok twój, aniele ukochany mój.
1: Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój, cofnij, cofnij, straszny wyrok twój.
0: I powiedz, zostań, och, aniele drogi mój, straszny wyrok twój, aniele ukochany mój. Och, bywaj zdrowa, Nino, bywaj zdrowa, ach, ciężki los,
1: ach, ciężki los.
0: Na pożegnanie czyż nie rzekniesz słowa, zamilcz twój głos,
1: zamilcz twój głos.
0: Mój ból serdeczny wcale cię nie wzruszy, nie wołasz mnie,
1: nie wołasz mnie.
0: Czy już iskierki czucia nie masz w duszy, choć błagam cię,
1: choć błagam cię.
0: Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój, cofnij, cofnij, straszny wyrok twój. I powiedz, zostań, o, aniele drogi mój, straszny wyrok twój, aniele ukochany mój.
1: Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój, cofnij, cofnij, straszny wyrok twój.
0: I powiedz, zostań, o, aniele drogi mój, straszny wyrok twój, aniele ukochany mój.

czas wieczór, tam przychodzę już ubrany szac w rękawie nóż. Kapuim jest Marcinku, jest Antoś z Katarynku. Sztajera grają jakby z nut, podłoga trzeszczy, tańczy lud. Lecz gdy przestaną świ-

Ja z ulicy na ulicę cały Majdan z sobą taszczę. Dobrze znanym kamienicę, Karmelicka 18. Tam pod oknem panny Magdy ustawiam swe fabrykę. I dzwoniłem dzyń dzyń, jakbym podwóziowym był dzwonnikiem. No i co? No i co? No i co ja wtedy robię? No i puszcza maszynerię moją w ruch.

miłości. Bo ta panna Magda cała, co miłości znała wiele, swą urodą werbowała nie najgorszą klientelę. Raz przysłała mi magika, którym lubiał ostre dania, i te nozie, co je lykał, dawał mnie do szlifowania. A ja co? A ja co? No a co ja wtedy robię? O! A ja puszcza maszynerię moją w ruch. Moim iskrom mogą gwiazdy pozazdrościć.

Leciał mundek z nożyczkami, żeby wozić przystrzyc nimi. No bo chciałby serce złamać, pan nie ma gdzie z oficyny. Brałem kozik pana Zdzisia, bo już ostrze w nim stępiało. A on wyciąć musiał dzisiaj serce fest przebite strzałą. No to co? No to co? No to co ja wtedy robię? No, no to puszcza maszynerię, bo ją wrócę.

ma już tej oficyny, giną stare obyczaje. Moje serce z tej przyczyny i bez noża mi się kraje. Choć się rzadko trafia stuwa, choć klientów nie ma prawie. Bierę majdan i zasuwam po kochanej mej Warszawie. No i co? No i co? No i co ja wtedy robię? No to puszczam maszynerię moją w ruch.

0: czy wieś polska może dziś odegrać znaczącą rolę polityczną? Pozostaje to pod znakiem zapytania z kilku powodów. Po pierwsze, 45 lat realnego socjalizmu, zamykania się w opłotkach, zrobiło swoje. Wieś zasklepiła się w biernym oporze przeciw kolektywizacji i upaństwawianiu. Solidarność przyniosła nadzieję. Wieś się ruszyła i stanęła razem z nią do walki. Dzisiaj jednak przeżywa rozczarowanie i zniechęcenie. Po prostu się wycofuje. Po drugie, nie ma jedności w chłopskim ruchu solidarnościowym. Jest on podzielony i żadne ugrupowanie nie ma silnego zaplecza w terenie. Po trzecie wreszcie, nie ma charyzmatycznego przywódcy, który tak jak Wincenty Witos lub Stanisław Mikołajczyk potrafiłby ruch ten zjednoczyć i stanąć na jego czele. Jednak wbrew temu pesymistycznemu obrazowi drzemią we wsi polskiej ogromne możliwości. Historia nasza zna fakty, które o tym świadczą. Jeden taki fakt chciałabym tu przypomnieć. Myślę o walce polskich chłopów w okresie agresji stalinowskiej w latach 1945-47. Walce o kształt ustrojowy, o demokrację i o suwerenność Polski. Jeszcze nigdy ich udział nie był tak powszechny i tak heroiczny. Na czele stanęło Polskie Stronnictwo Ludowe i Stanisław Mikołajczyk. Aby zdarzenia te przypomnieć, rozpoczynamy nadawanie obszernych fragmentów wspomnień Zygmunta Augustyńskiego w roku 1945-46 redaktora naczelnego Gazety Ludowej, organu ówczesnego PSL-u. Znajdował się on w samym centrum wydarzeń i jego wspomnienia oddają wiernie gorący klimat i dramatyzm tamtych dni. Posłuchajmy. Odcinek 22. Lato 1946 roku nie było w Polsce ani na szerokim świecie latem kanikuły politycznej. W Paryżu zjechali się w lipcu przedstawiciele 21 państw na konferencję pokojową, a w Polsce myśli kierujących kół politycznych obróciły się ku wyborom sejmowym, a więc ku istotnemu rozstrzygnięciu naszych losów. Największą troską, jaka w owym czasie nas nurtowała, była troska o to, co i jak trzeba zrobić, ażeby w wyborach sejmowych zapobiec cynicznemu fałszerstwu wyników głosowania. Niektórzy działacze polityczni próbowali jeszcze montować wielki blok wyborczy z udziałem PSL. Bardziej trzeźwo patrzący na bieg zdarzeń upewniali się natomiast w domniemaniu, że PSL pójdzie do wyborów osobno. Walka komunistów z nami nie ustawała ani na chwilę. W lipcu zawieszono działalność PSL w powiecie cieszyńskim na Śląsku. W komunikacie urzędowym podano, że stało się to na skutek udowodnionej współpracy tamtejszej organizacji PSL z antydemokratycznymi, nielegalnymi organizacjami podziemnymi, co stwarzało niebezpieczeństwo większych akcji dywersyjnych mających na celu obalenie ustroju demokratycznego w Polsce. Działacze nasi na prowincji byli terroryzowani przez bezpiekę, aresztowani i gnębieni w więzieniach UB, niejednokrotnie podstępnie mordowani. Moja obecność w gazecie była potrzebna, a więc w lecie tego roku zrezygnowałem z urlopu wypoczynkowego i kierowałem nieprzerwanie naszym dziennikiem i obroną przed niekończącymi się atakami. Twardy i wytrwały opór, jaki PSL stawiało dyktatorskim żądaniom komunistów w sprawie bloku wyborczego i monopolu władzy w Polsce, wywołał wielkie wrażenie i uznanie wśród Polaków w kraju i za granicą. Nawet te koła emigracyjne, z którymi ruch ludowy był w otwartej walce przed wojną i w czasie wojny, składały teraz hołd Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i jego kierownictwu. Mikołajczyk, którego na emigracji zwalczano za to, że wrócił do kraju i wszedł do rządu, odzyskał teraz sympatię i uznanie wszędzie tam, gdzie uprzedzenie i zacietrzewienie partyjne ustąpiło miejsca rozsądkowi politycznemu i narodowemu. Przejawiło się to między innymi w wypowiedziach i ocenach nowojorskiego organu sanacyjnego Nowy Świat, kierowanego przez pułkownika Matuszewskiego. Pismo to miało odwagę napisać i przyznać, że walka prowadzona przez PSL przeciwko supremacji komunistyczno-rosyjskiej w Polsce jest zjawiskiem krzepiącym i godnym podziwu. Zjawiskiem o znaczeniu historycznym dla narodu polskiego. Ta nasza walka nie pozostała bez wpływu na stosunki polityczne kraju. W szeregach PPS zaczęli podnosić głowę działacze, którym dokuczyła komenda komunistyczna. Skoro PSL zaczęło domagać się dotrzymania umowy moskiewskiej i wprowadzenia swoich ludzi do różnych organów władzy państwowej i finansowo-gospodarczej, również w PPS poczyniono obliczenia personalne i stwierdzono, że ta partia, przecież robotnicza, jest wyraźnie pokrzywdzona oraz, że wszystkie wybitne stanowiska w państwie, gospodarce i samorządzie obsadzone są przez komunistów starej i całkiem świeżej daty. Bardzo często przez nędzne kreatury i bezideowych ludzi koniunktury. Od dawna zresztą dochodziło do lokalnych nieporozumień między działaczami obu partii robotniczych. Przykładem takich nieporozumień była namiętna batalia w łonie Ligi Morskiej w początkach 1946 roku. Prezesem Ligi był niejaki Żołna, członek PPR, a należeli do niej spośród PPS m.in. Stanisław Einenkiel oraz Kazimierz Rusinek. Działalność Żołny na stanowisku prezesa Ligi Morskiej była krytycznie oceniana przez PPS-owców, którzy przenieśli walkę z łona Ligi na forum publiczne. Einenkiel, którego znałem, a który w czasie okupacji niemieckiej działał wśród pracowników magistratu warszawskiego i był w podziemiu, zwrócił się do mnie z prośbą o wydrukowanie artykuliku nieprzyjemnego dla prezesa Żołny. Zrobiłem to. Z kolei Żołna chciał na szpaltach Gazety Ludowej odpowiadać na zarzuty Einenkiela. Do rozgrywki wciągnięto agencję socjalistyczną, której Rusinek oświadczył, że to, co robi prezes Żołna, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. W tym czasie nasza redakcja otrzymała list anonimowy z Gdańska oraz przesyłkę gazet wychodzących na Wybrzeżu. I list, i gazety oskarżały Rusinka o to, że w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, gdzie przebywał osadzony przez Niemców za organizowanie w Gdyni we wrześniu 1939 roku zastępów zbrojnych czerwonych kosynierów, pełnił funkcję kapo i że współdziałał z niemieckimi władzami obozowymi na szkodę więźniów. Zarzut ciężki i hańbiący. Jakiś instynkt wewnętrzny ostrzegł mnie przed mieszaniem się w te oskarżenia. Dziwnie kojarzyło mi się to z rozgrywkami w Lidze Morskiej i z praktykami komunistów, ażeby kompromitować niewygodnych PPS-owców. Nie dałem się więc wciągnąć do walki przeciwko Rusinkowi. Decyzja ta była rozsądna. Znacznie później dowiedziałem się, że to właśnie bezpieka, działając na rozkaz rosyjskiego NKWD, organizowała nagonkę przeciwko Rusinkowi i czyniła wysiłki, ażeby go zhańbić i zniszczyć. Niemałe też było moje zadowolenie, że kierowana przeze mnie gazeta nie stała się narzędziem komunistycznej intrygi przeciw działaczowi socjalistycznemu. Natomiast w maju wydrukowałem w Gazecie Ludowej notatkę pod tytułem Honor pana Kazimierza Rusinka, uchwała CKW PPS. Otóż CKWPPS w specjalnej uchwale uznał wieści o Kazimierzu Rusinku za plugawą kampanię oszczerczą, szarpiącą jego cześć osobistą i honor partii, której jest członkiem. Oraz głosił, że z pogardą potępia wszystkich biorących udział w oszczerczej kampanii i poleca sekretarzowi generalnemu spowodowanie pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej. Na koniec CKWPPS postanowił wystąpić do Prezydium Krajowej Rady Narodowej z wnioskiem o odznaczenie Kazimierza Rusinka za jego działalność w niemieckich obozach koncentracyjnych. Po wielu latach dowiedziałem się od wielce sympatycznego poety i literata Jana Szczawieja, że Rusinek był wówczas i później w wielkim niebezpieczeństwie. Bezpieka ostrzyła sobie na niego nóż i zęby i chciała wytoczyć mu groźny proces. Coś niespodziewanego stanęło na przeszkodzie i Rusinek ocalał. Tym bardziej jest mi miło, że odrzuciłem natarczywe sugestie kampanii osobistej przeciwko Kazimierzowi Rusinkowi.
1: Radio Jutrzenka, Warszawa 99,5 FM.

Stałaś temu w oczach moich blask, ciepłem słońca lśnieni krak. Dlaczego pieśń rozbrzmiewa i radośnie dźwięczy śpiewa w nas promienny czas? Dlaczego miłość otuliła świat, za piosni nuci pachnie kwiat? Jest jedno małe słowo, co zmieniło

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: Tu Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka. Zapraszamy Państwa do wysłuchania reportażu przygotowanego przez Fundację Głos Ewangelii.
1: Okruchy pamięci. Wspomnienia Zofii Lubińskiej-Roset. Część trzecia.
2: W pewnym momencie pociąg się zatrzymał na jakiejś stacji, odryglowano drzwi i kazano wysiadać wszystkim mężczyznom. Tam pełno trupów wygarnięto później z tych wagonów. Zrobiło się luźno. Tylko tych mężczyzn oczywiście z nachajkami Niemcy i z psami przeganiali. To był obóz koncentracyjny Oranienburg-Sachsenhausen, to jest znana firma niemiecka. A myśmy pojechały dalej. Jak długo jechałyśmy dalej? Nie wiem. Dojechaliśmy do obozu w Ravensbrück. I od tego momentu stałam się więźniem politycznym w obozie Ravensbrück. Tam nas ogolono. No, przeszliśmy przez jakąś łaźnię i wrzucono nas, że tak powiem, do takiego wielkiego namiotu jak cyrkowy, wielki namiot, gdzie już było pełno i tylko miejsca były pod samymi brzegami, gdzie najzimniej i gdzie najłatwiej było coś wykraść, bo myśmy jednak mieli jakieś bagaże ze sobą. Więc wystarczyło wsunąć rękę pod tą ścianę, no ścianę z płótna, z brezentu i coś tam wyciągnąć, bo to robili więźniowie. No ale tam dostawaliśmy już jakąś wodę, jakieś jedzenie i tam przeżyliśmy kilka dni. A potem przydzielono nas do baraków. Ja z mamą trafiłam i z ciotką trafiłam do baraku 23. To był barak cygański w połowie. A w drugiej połowie był międzynarodowy. Pod sufit były prycze, trzy. No i gdzie były miejsca, tam nas ulokowano, bo już część była zajęta. Siennik, jakieś brudne koce i pięć osób. Czasami cztery, czasami pięć. No jak jest w obozie, to też trudno opowiedzieć. Była sztubowa, która była spośród więźniarek, ale to była taka uprzywilejowana. Miała swój jakiś tam odgrodzony kącik z dykty. To w naszym przypadku ona się nazywała Szura i to była Ukrainka. Krótko obcięte włosy na chłopca. I ona była przeznaczona do pilnowania nas, biła i wypychała. A nad nią była jeszcze auzejerka, no auzejerki to były jeszcze dalej, ale była taka kryminalna jedna Niemka z czarnym winklem. To pilnowała jej znowuż. A apele się odbywały o różnych godzinach, również w nocy, w zależności od humoru. Auzejerki to były już Niemki rodowite. Chodziły w takich furażerkach, w normalnych wojskowych ubraniach, zwykle z psami i z pejczem. Dzieci czasami oszczędzano. Dzieci czasami w nocy o trzeciej na przykład zimą nie wypędzano na mróz. Myśmy zostawali w barakach, w których było tak samo zimno jak na zewnątrz, tylko że na głowę nie padało. A tam w takim tym było apelu, oni liczyli, czy wszyscy są, czy nikt nie uciekł. No więc czasami sami więźniowie wyciągali współtowarzyszki niedoli i tam stawiali po to, żeby nas nie trzymano za długo, bo musiała się liczba zgadzać. I to przed każdym blokiem tak było. Raz jeden na Boże Narodzenie wszystkie dzieci zabrano z bloku. Mama myślała, że już ze mną koniec, ale nas zabrano i urządzono nam przyjęcie. Nakryte białe stoły, pomarańcze, jabłka. Można było zjeść ile się chce, tylko zabrać nie wolno było. Ja zabrałam jedno jabłko, mi się udało gdzieś tam schować, ale zjadłam je później sama, bo mama nie miała serca, bo ja dla mamy to zabrałam. Ale mama we mnie nie wepchnęła. To był jedyny jasny moment w czasie pobytu w obozie. Ja pierwszy raz widziałam jabłko wtedy. Ja wiedziałam, jak jabłko wygląda sprzed wojny, ale w czasie wojny to było pierwsze jabłko. A innych owoców w ogóle nie wiedziałam, jak się nazywają. Byłam za mała, żeby pamiętać z wcześniejszych lat. No to jest oddzielna opowieść o obozach.

0: byłyśmy tam z mamą do marca. No i potem nas, chyba to był marzec, przewieźli do następnego obozu, bo się zbliżał front, już było słychać samoloty, naloty. Więc przewieźli nas do obozu w Koenig Wusterhausen, gdzie były trochę lepsze warunki, ale tam byłam znowuż chora, miałam świnkę dla odmiany. A potem po krótkim czasie przewieźli nas z mamą do obozu w Oranienburgu, Sachsenhausen, tam gdzie był tata. Ale myśmy go tam nie spotkali. Spotkaliśmy go dopiero 3 dni później czy 4, bo tylko tyle dni tam byliśmy, bo nas gnali dalej w marszu śmierci tak zwanym, bo oni nas pognali dalej w głąb Niemiec. Mama w pewnym momencie zobaczyła, że jakiś człowiek odstaje, tam odstawało dużo i to zobaczyła, że to jest ojciec, pobiegła do niego. No i w ten sposób został uratowany, bo on by został na ziemi tam gdzieś, bo nie był w stanie dalej iść, był krańcowo wyczerpany. No i w jakimś momencie jakiś Niemiec spojrzał na mnie i wsadził mnie razem z ojcem na jakiś wóz ciągnięty przez jakąś uciekającą Niemkę. No wszędzie zdarzają się ludzie dobrzy. I myśmy przejechali parę kilometrów w tym 40-kilometrowym marszu, a potem oczywiście jak ten Niemiec zniknął, to ona nas z tego wozu zrzuciła. No i tak trafiliśmy do miejscowości, z której Niemcy uciekli. Tam były koszary. W pewnym momencie jakiś zaginiony dezerter przyszedł nam, Austriak przyszedł nam powiedzieć, że Niemców już nie ma, oni mogą wrócić, ale musimy iść dalej, żeby się z tego miejsca ewakuować, bo to jest miejsce frontu. I trafiliśmy wtedy razem z nim do jakiejś szopy na polu, gdzie w nocy z jednej strony strzelali Sowieci, z drugiej strony Niemcy. I tak przetrwaliśmy do rana, rano był zapach grochówki. Nie wolno mi było jej jeść. Rodzice mi nie pozwolili. Ja uwielbiam zapach grochówki, bo to jest pierwszy obraz, właśnie nie, to jest pierwsze uczucie powojenne, kiedy nie pozwolono mi jej jeść. Teraz mogę jeść grochówkę codziennie, gdybym mogła. To jest najlepsze danie, żeby to była najgorsza grochówka. Rodzice nie pozwolili mi jeść, a wtedy bardzo dużo ludzi zmarło. Tak jak dużo ludzi piło wodę ze stawu i zagryzało kartoflami surowymi, wykopanymi z ziemi w czasie tego transportu. Też zmarli. No i tak się właśnie skończyła dla mnie wojna. Wróciliśmy po 2 tygodniach do Łodzi. I po następnych 2 tygodniach poszłam do szkoły na ulicy Andrzeja, gdzie nie było mi za dobrze, bo tam była religia, jak zresztą we wszystkich łódzkich szkołach. A ja musiałam wychodzić. Miałam tylko wspaniałego wychowawcę. Musiałam do tej szkoły zdawać egzamin. Pamiętam, że miałam napisać: dałby Bóg, żeby Bóg przepłynął przez Bóg. Ale ja byłam humanistką, bo mnie cały czas uczono, więc myślę, że nie zrobiłam błędów. Potem jakieś matematyczne zadanie dostałam, a potem kazali mi jeszcze coś napisać i ja powiedziałam, że ja już chcę do 4. klasy, nie do 5, bo on koniecznie chciał, żebym ja do 5 poszła. No i tak zostałam w 4. klasie i zawsze byłam rok młodsza od swoich rówieśników późniejszych. I rok później rodzice mnie przenieśli do szkoły pierwszej w Polsce, jedynej w Polsce, Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tu w Łodzi, która później była pierwszą szkołą TPD, czyli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie była to jedyna szkoła wtedy, gdzie nie było religii. No i tam już mi było lepiej. No właśnie nie wiem, jak to się stało, ale wiem, że jestem szczęściarą. Zresztą po wojnie też miałam wiele takich momentów, kiedy powinno mnie już nie być. ale o tym nie opowiadam. I na tym właśnie moja opowieść się kończy, dlatego że to, co było po wojnie, to już jest zupełnie oddzielny rozdział i o tym nie rozmawiam. A ja pracowałam zawsze w szpitalu z dziećmi. Dlaczego z dziećmi? Dlatego, że z dziećmi wydawało mi się, jak będę pracować, to nie będę miała kontaktu z dorosłymi. Tak mi się wydawało. Dzieci mi krzywdy nie zrobiły nigdy. Także wydawało mi się, że nie będę miała kontaktu z dorosłymi. Tymczasem jak się ma kontakt z dziećmi, to jeszcze bardziej się ma kontakt z dorosłymi, niż jak się ma tylko z dorosłymi, bo rodzice są niemożliwi. Dbają o te swoje dzieciaki tak, że wyprują z człowieka ostatnie flaki. No ale... Ale 52 lata przepracowałam w pediatrii. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest życie. Samo życie jest najważniejsze. A jak jest życie, to tak jak mawiał Marek Edelman, mój sąsiad ze ściany, przyjaciel, najukochańszy przez nas, nie tylko przeze mnie, przez męża, przez dzieci, człowiek. Najważniejsze jest życie, a jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. A jak jest wolność, to najważniejsza jest godność. Ale to nie są moje słowa, to są jego słowa. Ja bardzo niechętnie rozmawiam. Ja przed rozmową właśnie taką jak dziś, przed każdą z tych rozmów, które dotychczas miałam, to 3 dni nie śpię przed i 3 dni po, bo mam potem sny, które wracają cały ten okres, także wręcz trudno mówić. Ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłam. Wydawało mi się, że zapomnę, ale nie da się zapomnieć.
1: Marek przez lata nieustannie namawiał mnie do spisania i opublikowania wspomnień z czasów zagłady. Odpowiadałam, że nie noszę się z takim zamiarem, przeciwnie, starałam się wręcz o nich zapomnieć, choć bez większego powodzenia. Ale Marek nie ustępował. Kiedyś powiedział: czy ty myślisz, że przeżyłaś, bo byłaś taka mądra, taka dzielna i sprytna? Nie. Żyjesz tylko dlatego, że każdego dnia i w każdej chwili obok siebie miałaś tych, co myśleli, jak cię uratować. Twoich rodziców, może innych, bliskich. Sama nie miałabyś żadnych szans. Twoim obowiązkiem jest ocalić ich od zapomnienia. To jest twój dług wdzięczności, który został ci do spłacenia. I dopiero to mnie przekonało.

patrzysz w oczy i mówisz o miłości. O miłości, co jakoś dziwnie brzmi. Przestań kłamać, mów ze mną wreszcie prościej. Mówisz miłość, a żądzę dajesz mi. Ja nie gardzę tym pięknym uniesieniem. Krew ma prawo by swoją chwilą żyć. Po cóż więc ją osłaniać kłamstwa cieniem? Nie rozumiesz? Pocaluj mnie i idź. Jadę w życie błękitnym ekspresem, bez przystanku do celu przez świat. Chociaż przegram to życie,

10 minut, a potem znów w dal. 10 minut, a wszystko w nich będzie. Moja radość, mój spokój, mój żal. Wierność także to słowo ulubione. Bądź mi wierną, a cóż ty za to dasz? Z czych frazesów wbijesz mi koronę? Bo zdolności tym

Kinie podmiejskim było zawsze najpiękniej. Charlie Chaplin szedł któryś tam raz. Mała sala kinowa przyjmowała nas chętnie, przytulała do siebie nas. Pośród tulum obcego ogarniała nas ciemność, sami byliśmy tylko i on. Śmieszny cień na ekranie z miłością daremną mocniej zwierał splot naszych rąk. A na ekranie Charlie Clown tragicznie kochał swą dziewczynę i grał fortepian.

za wielkie buty miał serce i razem z nim melonik grał. Laseczka, kwiat, butonierce. Przeszły lata i miłość odpłynęła ode mnie. Świat już inny wydaje się nam. I jakiegoś powrotu dziś by czekać daremnie. Tylko Charlie jest wciąż taki sam. A do kin zakochani wciąż przychodzą po nocy, by dla siebie mieć parę tych chwil. Przytulają się w mroku i kochają tym mocniej. Im śmieszniejszy jest stary ten film. A na ekranie Charlie Crown tragicznie kocha swą dziewczynę i gra fortepian tak jak gra jego piosenka.

0: Kaziu, nie bądź ciepły.
1: I stuknijże się w łeb.
0: Po czemu psujesz fajrant miną złą? Dziś pod rynnem wpadł. Och, może byś coś zjadł lub zabawił jakąś grą. Mniłych gości tłum i w głowce letki szum. Po czym jest życie, kiedy umiesz pić? Nie mów ach i ech, lecz powiedz sobie niech, bo z humorkiem trzeba żyć. Człowiek żyje raz i umiera tylko raz.
1: Szkoda tracić czas, no
0: szkoda tracić czas. Gdy muzyczka gra, to ma frajer nawet gaz. Małe rendezvous i luk. Blendyna ruda zezuje do mnie i piwne szlipki spuszy czas skromnie. A Kataryniarz, najstarszy rangom, na bębnie tango solo rżnie. Człowiek żyje raz, więc wesoło trzeba żyć. Z biglem trzeba żyć, z rajcem trzeba żyć. Po fajrancie siup tango, po cóż talent kryć. Głębsze kojse zrób i

zawsze dla nas gaz. A orkiestra grać tango do białego dnia, w ziłach kipi wrę. Chodź, podnieśmy się i tańczymy, ty i ja. Człowiek żyje raz i

Lecz dla mnie zawsze jakiś czar swoisty miał. On szedł spokojnie tak, ja szłam spokojnie tak, jak ludzie, co zupełnie się nie znają. On

przez długie, długie dnie. Lecz gdy me serce zdobył ów przechodzień, na me nieszczęście z dnia na dzień

W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.

0: Radości gra, w tem ring zamiot pośród drzew. Dudni ziemią, mój Boże, przed murzynkiem stoi lew. Szczerzy gli otwiera roże i klnie brzydko chrup siak krew. Dam nauczkę wam zaśpiew, a poza tym mam apetyt właśnie na czarnego trzyma dziś.
1: Wróci sobie ham, ham, ham, zikąskę na wieczór mam. Odmarz za muzykę gram, do re mi fa sol la si do ja ci zaraz dam.
0: Myśli zwoń ma duży lęk, a ratunek daj Grzymowi, więc czem prędy biegnie wstęp i zwoluje sejm słoniowy. Hej, rodacy sejmi rząd, wzywam was na front, lecz zamierzanego przyjaciela Grzyma dzisiaj zjeść. Nie sto słoń bum bum bum, patron ciężki kawalerii, a się biega zwierząt dum, hen z najdalszych lasów prerii.

pierwszorośnie i zwycięski słoni śpiew brzmiał donośnie i radośnie.

0: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji z kart historii, czyli informacji o ważnych i ciekawych rocznicach.
1: 5 maja 1819 roku w Ubielu koło Mińska urodził się Stanisław Moniuszko, polski kompozytor, autor pieśni, operetek, baletów i oper przesyconych patriotyzmem i polskimi motywami ludowymi. W 1840 roku ukończył studia muzyczne w Berlinie, a następnie zamieszkał w Wilnie, gdzie działał jako organista, kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego w mieście. 18 lat później został dyrygentem warszawskiej opery, a od roku 1864 wykładał w Instytucie Muzycznym w stolicy. Napisał 12 śpiewników zawierających pieśni do słów Mickiewicza, Nadyńca i Kraszewskiego, a także opery m.in. Halkę, Hrabinę i Straszny Dwór, balety, operetki, kantaty i ballady. Zmarł na atak serca 4 czerwca 1872 roku. Pogrzeb artysty stał się jednocześnie manifestacją narodową. 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej urodził się Henryk Sienkiewicz, polski powieściopisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W 1858 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Warszawie. Nie uzyskiwał w nim jednak najlepszych not. Później zgodnie z wolą rodziców zdał na Wydział Lekarski Szkoły Głównej Warszawskiej. Jednak z czasem przeniósł się na studia prawnicze, by ostatecznie studiować na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Jest autorem takich nowel jak Szkice węglem, Janko muzykant, Latarnik i Sachem, a także powieści m.in. trylogii Ogniem i Mieczem, Potop i Pan Włodyjowski, Quo Vadis, Krzyżaków, W pustyni i w puszczy. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Szwajcarii. Zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey, gdzie został pochowany. W 1924 roku prochy pisarza uroczyście złożono w Warszawie w katedrze Świętego Jana. 5 maja 1886 roku w Wilanowie urodził się Mieczysław Maciejowski, generał brygady, oficer Wojska Polskiego. W 1907 roku przez 10 miesięcy studiował na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. 5 sierpnia 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich, otrzymując przydział do artylerii. W listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Od 1 lutego do 4 maja 1920 roku dowodził dywizjonem, najpierw w 7 Pułku Artylerii Polowej, a następnie w 2 Pułku Artylerii Polowej Legionów. Po wojnie obronnej 1939 roku był internowany w Rumunii. Od 1 października przebywał w obozie generalskim w Baile Herakulane, gdzie zmarł 17 maja 1940 roku, prawdopodobnie śmiercią samobójczą.
2: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

0: starych płyt gramofonowych jedną najpiękniejszą znam.
1: Ja śpiewam piosenki brzmiące na dźwięki,
0: a ja sobie gram

po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, widz. Na co, o nadaremna pracą, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka, mówię to outrenu. Jako sceptyk sybaryta, co wyraźnie po mnie znać, ja ubóstwiam jeść do syta i 8 godzin spać. Więc nie pytam was, czy aby jakikolwiek sens to ma, że

Ktoś jest z głodu słaby, niewyspany tak jak ja. Ach, po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co? Na co? O, nadaremna praco. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Pułapka, zabawa, ciuciu, babka, mówię to entre nous.

po co? Po co? Tak się męczę dniem i nocą. Szczęście, majątek, pic. Na co? Na co? O, na daremna praco. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz, tu to ono tam, ty tam to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa ciuciu babka.

jedno, czy mieszkańców tysiąc ma, czy sto. Wszystko jedno, czy jest znane, czy nikt nie zna go. To rodzinne twoje miasto, temat twoich snów.

0: Jesienią 1942 roku z przekształcenia utworzonych dwa lata wcześniej kobiecych patroli minerskich powstał DYSK – Jednostka Dywersji i Sabotażu Kobiet. Oddział ten wsławił się takimi akcjami jak zniszczenie torów kolejowych pod Radomiem w nocy z 16 na 17 listopada 1942 roku, czy wysadzenie we współdziałaniem z oddziałem KDW mostu na Krzewie pod Łukowem. W czasie Powstania Warszawskiego DYSK walczył w zgrupowaniu Radosław. Przygotował m.in. sygnalizację świetlną dla alianckich samolotów. Pełnił również funkcje łącznościowe, sanitarne, gospodarcze i obserwacyjne. W czasie walk zginęło 11 członki oddziału, a 9 zostało rannych. Akty dziewczęta, dysk we wspomnieniach i relacjach to książka napisana przez jedną z uczestniczek tamtych wydarzeń, panią Jadwigę Podrygało. W jutrzence prezentujemy Państwu tę pozycję od początku do końca w odcinkach. Czyta pani Joanna Drożyńska.
1: Pod Łukowem w akcji uszkodzenia kabla brał udział patrol pod dowództwem Margerity. W skład patrolu wchodziły Halina, Magda, Iga i Klara. Margerita tak opisuje akcję kabel w swoim raporcie. W akcji brał udział patrol w sile kobiet 1+4, zaopatrzony w pistolet automatyczny, jedną piłę z zapasowym ostrzem, nóż, dłuto, szprycę i kwas solny. Wyjazd z Warszawy nastąpił dnia 30 kwietnia o godzinie 14. Przyjazd do Szaniaw około godziny 19, po czym grupkami udałyśmy się na punkt zborny, upatrzony podczas jazdy pociągiem. Wybrałyśmy miejsce na wzgórku, koło szkieletów zwalonego pociągu, na raczej otwartej przestrzeni, z grupą drzew niedaleko, bojąc się, że niżej możemy natrafić na wodę. Rozstawiwszy czujki, rozpoczęłyśmy kopanie. Pociągi przechodziły co 10-15 minut. Byśmy przeszło godzinę, gdyż kabel w tym miejscu znajdował się na głębokości 1,75 m. Piłowanie trwało 20-25 minut. Następnie jeden koniec przeciętego kabla dźwignęłyśmy z wielkim trudem w górę tak, że wystawał o 1 cm ponad drugim. W tę część kabla biegnącego w stronę Brześcia nad Bugiem wstrzyknęłyśmy dwie szpryce kwasu solnego, po czym dół zasypałyśmy, ubiwszy starannie nogami. Dla utrudnienia znalezienia właściwego miejsca przecięcia kabla o 50 kroków od tego miejsca rozkopałyśmy jeszcze w dwóch miejscach ziemię na linii biegnącego kabla i ubiłyśmy nogami. W czasie całej akcji nic oprócz pociągów nie przeszkadzało w robocie. Tylko po drugiej stronie toru, w lesie, którego brzegiem miałyśmy wycofać się do szosy i do Łukowa, słychać było ciągle strzały. Nie mogłyśmy się wycofać lasami i poszłyśmy miedzami na przełaj przez pola, chcąc przeciąć linię kolejową na Lublin i dostać się na drogę w stronę Łukowa. Porannym pociągiem z Łukowa bez przeszkód wróciły do Warszawy. Kapitan Mieczysław Kurkowski-Mietek, dowódca deski, złożył meldunek następującej treści. Melduję, że w nocy z dnia 30 kwietnia na 1 maja 1944 roku dwa patrole po 5 niewiast z grupy Leny przecięły kabel podziemny o 27 żyłach, łączący Brześć nad Bugiem z Warszawą w dwóch miejscach w rejonie Łukowa. Po przecięciu go został wstrzyknięty kwas solny z wodą utlenioną, celem spowodowania korozji w wypadku naprawienia. Naprawa trwa. Druga notatka znajduje się w meldunku sytuacyjnym za kwiecień, złożonym przez deskę. Pod tytułem Prace wykonane z datą 30 kwietnia napisano zniszczenie kabla podziemnego 27-żyłowego Warszawa-Brześć w rejonie Łukowa. Lena. Akcje dywersyjne KDW, jak i oddziałów partyzanckich na tyłach cofającej się armii niemieckiej przyczyniły się w dużym stopniu do zwycięstw Armii Czerwonej. Coraz częściej w okupowanej Polsce liczono się z możliwością wybuchu powstania. W związku z tym snuto różne projekty, między innymi i taki, że oddziały dywersyjne KDW pójdą do lasu, by razem z partyzantami uderzyć na Warszawę w odpowiednim momencie. W czerwcu 1944 roku Janka otrzymała polecenie wyjazdu do oddziałów partyzanckich na Kielecczyźnie. Na pasku z japońskiej bibułki otrzymała skierowanie do oddziału partyzanckiego. Celem wyjazdu było poznanie warunków życia w lesie i po przeprowadzeniu rozmów z dowódcami oddziałów i z poszczególnymi żołnierzami wywnioskowanie przydatności minerek w tych oddziałach. Z Janką wyjechała ochotniczka WSK. W Kielcach, na punkcie kontaktowym, na hasło po otrzymaniu odzewu poprosiła o skierowanie ich obu do oddziału partyzanckiego Barabasza. Marian Sołtysiak. Z Kielc wyjechały wozem do wioski pod lasem. Dalej, w głąb lasu, do obozu partyzanckiego poprowadziła je łączniczka. Janka po zameldowaniu się u Barabasza, dowódcy oddziału i okazaniu mu skierowania, poinformowała go o celu przyjazdu. Janka tak wspomina pobyt w oddziałach partyzanckich w Górach Świętokrzyskich. Pierwszy wieczór upłynął na luźnych rozmowach i na wspólnym obserwowaniu się. Dołączyłyśmy do kobiet i szykowałyśmy się do spędzenia pierwszej nocy w obozie. Byłam zbyt podniecona, by spać. Noc była ciepła i krótka. Wstający poranek witał śpiew ptasząt. Po kilku dniach postoju w jednym miejscu zarządzono wymarsz. W czasie marszu zatrzymywaliśmy się w kilku wsiach, by przygotować posiłek, a nawet przenocować. Wszędzie byliśmy bardzo serdecznie witani przez mieszkańców wsi. Na apele poranne do modlitwy wychodzili z chat i razem z nami śpiewali, kiedy ranne wstają zorze, i w wieczornej modlitwie o Panie, który jesteś w niebie. Widać było, to się czuło, że czekają na takie wspólne modlitwy. Pewnego dnia, gdy zatrzymaliśmy się w kolejnej wsi, Barabasz ze swoim sztabem oddalił się do stodoły na naradę. My zajęłyśmy się przygotowaniem obiadu. Po szybkim zjedzeniu posiłku zarządzono wymarsz. Czułam nosem, że szykuje się jakaś akcja. Po przejściu około 30 kilometrów zatrzymaliśmy się przed miastem. Przypuszczalnie był to Chmielnik. Tam Barabasz wydawał rozkazy. Część oddziału została przy szosie za jakimś wzgórkiem jako ubezpieczenie. Reszta oddziału poszła do miasta, by szturmem zdobyć magazyny niemieckie i szybko załadować wozy czekające już w mieście. Akcja odbywała się nocą. Trwała krótko, wozy szybko zostały załadowane, ale pod koniec wywiązała się walka z Niemcami. Padły strzały z obu stron. Wozy szybko opuściły miasto, kierując się w stronę czekającego ubezpieczenia na szosie. W akcji zostało rannych trzech partyzantów, jeden ciężko. Został załadowany na wóz. Szybko oddaliliśmy się od miasta szosą, licząc się z pogonią niemiecką. Gdy doszliśmy do jakiejś wsi w pobliżu lasu, zatrzymaliśmy się dla odpoczynku. Trwał on bardzo krótko, ponieważ młodzież z tej wsi, która nas ochotniczo ubezpieczała, dała znać, że do wsi zbliżają się Niemcy. Pomaszerowaliśmy dalej. W lesie byliśmy już spokojni, że Niemcy nam nie zagrażają. Czuli oni strach przed partyzantami i bali się zagłębiać w głąb lasu. Dopiero po dłuższym marszu przez las zatrzymaliśmy się we wsi ze względu na ciężko rannego, któremu należało dać szybką pomoc. Przez cały czas byłam przy tym biedaku, zwilżając mu usta wodą i oganiając go od much. Miał wysoką temperaturę i był nieprzytomny. Gdy było już zupełnie ciemno, przeniesiono go z wozu do chaty. Barabasz z obstawą pojechał do Kielc po lekarza. Gospodyni nastawiła w kotle wodę, dała nam prześcieradło, z którego cięłyśmy bandaże. Gdy przywieziono lekarza, wszystko było już gotowe do operacji. Ostrożnie rozebrano rannego. Zobaczyliśmy okropną, szarpaną ranę na lewym udzie od kuli dum-dum. Gdy ranny został fachowo opatrzony przez lekarza, trzeba było zająć się następnym. Brak było środków znieczulających, więc na żywca doktor Kalisz wyjął kulę z mięśnia przedramienia jednemu rannemu i drugiemu, któremu kula utknęła pod skórą na plecach. Jeszcze kilka dni byłyśmy w tym oddziale. Następnie poprosiłam o kontakt z oddziałem kapitana Szarego, Antoniego Hedy. Przed opuszczeniem oddziału Barabasza pokazali nam jeszcze swoje zimowe legowiska o ocieplanych ścianach. Gdy znalazłyśmy się w oddziale kapitana Szarego, po zameldowaniu się u niego i po przeprowadzonej rozmowie włączyłyśmy się do życia w obozie. Zakwaterowane zostałyśmy w namiocie dowództwa. Tutaj dzień spędzany był inaczej. Po śniadaniu każdego dnia odbywało się szkolenie, nauka o broni, której zawsze byłam pilnym słuchaczem. Dopiero w oddziale Szarego poznałam dobrze CKM i jego obsługę. Po obiedzie odbywałam rozmowy z partyzantami. Wieczorem o zmroku wspólne śpiewanie. Te wieczory bardzo jednoczyły wszystkich, tworząc jedną rodzinę. W tym oddziale znalazł się Anglik, Tommy, którego samolot został zestrzelony i tak znalazł się w polskiej partyzantce. Tommy ślicznie śpiewał różne angielskie piosenki. Codziennie musiał je śpiewać. Życie w oddziale kapitana Szarego bardzo przypadło mi do gustu. Było zorganizowane, atmosfera miła, przyjacielska. Z prawdziwym żalem opuszczałam ten oddział, zwłaszcza, że szykowali się do wymarszu na inne miejsce. Chciałyśmy jeszcze poznać oddział Nurta, Eugeniusz Kaszyński, ale czas naglił do powrotu do Warszawy. Po złożeniu raportu z tego wyjazdu powróciłam do prac codziennych w swoim oddziale. W czerwcu coraz częściej mówiło się o udanej i szybkiej ofensywie wojsk radzieckich w kierunku Warszawy. Dowództwo Armii Krajowej, licząc się z możliwością wybuchu powstania w Warszawie, wydało rozkaz komendantce dysku Lenie zorganizowania produkcji butelek zapalających przeciwczołgowych. Technologię ich produkcji opracowały chemiczki oddziału. Do dużej butelki z benzyną była doczepiona porcja chloranu potasu z mielonym cukrem. Produkcja ruszyła. W następnym miesiącu na rozkaz komendy głównej dysk przygotowywał w całej Warszawie kwatery zaopatrzone w butelki przeciwczołgowe. Każda sekcyjna w dysku otrzymała 20 butelek. W drugiej połowie lipca obserwowano pospieszną ewakuację niemieckich urzędów i fabryk. Ważniejsze arterie prowadzące z Pragi w kierunku zachodnim zawalone były kolumnami taborów wojskowych i rozbitkami. Wśród mieszkańców Warszawy rosło napięcie i pragnienie walki, odwetu za lata terroru i zbrodni.

wędrówki dwa. Zupełnie ślepy jeszcze w ten stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł, farknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń. Woń, która tłumi mi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilczek, łamie gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Gdym teraz chwilę w łapach sił przed siebie prosto rwał, ujrzałem małe wilczki dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe ufny, tak puszyste kłębki dwa, bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto.

Tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń, a myśli temu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy. I ręka pewna, niezawodna, podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep gnam, aż ziemia spod łap tryska. I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę, słyszę, jak on klęnie, krew nim płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już buduje. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilczek, łami gęczyk, psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w obcy las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z ciebie zetrzeć skór, brońcie się i wy. O bracia wilcy, brońcie się im, wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończek, psów szarpane.

Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka. Teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Alfabet Piosenki Patriotycznej. Prezentujemy w niej zarówno te bardziej, jak i te mniej znane utwory podrywające do walki w obronie ojczyzny. Nie brakuje tu też miejsca na piosenki okupacyjne i pieśni dziękczynne. Hymn do miłości ojczyzny. Pieśń powstała w roku 1772. Jej tekst został napisany przez Ignacego Krasickiego i wchodził w skład 9 pieśni poematu Myszeida. Powstał po gorzkich doświadczeniach związanych z Konfederacją Barską i rozbiorem Polski. Dzięki swej podniosłej treści, ukazującej miłość do ojczyzny jako najważniejszą cnotę obywatelską, stał się hymnem szkoły rycerskiej, założonej w roku 1765 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Do dziś nie udało się jednak ustalić ani pierwotnej melodii utworu, ani jej twórcy. Muzyka, z jaką wiersz Krasickiego powiązany jest obecnie, powstała w roku 1831. Jej twórcą był zamieszkały w Paryżu polski kompozytor i pianista Wojciech Sowiński. Śpiewa chór w towarzystwie orkiestry reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.

Hymn na rocznicę 3 maja. Autorem słów, podobnie jak w przypadku hymnu miłości do ojczyzny, jest Ignacy Krasicki. Tekst powstał w roku 1792. Posłuchamy go w wykonaniu zespołu Mazowsza.

Jak długo w sercach naszych. Pieśń znana jest również pod tytułami Zwycięży orzeł biały i Jak długo. Powstała około roku 1921. Autorzy słów i muzyki pozostają nieznani. My posłuchamy tego utworu w wykonaniu warszawskiego chóru międzyuczelnianego.

0: Wysłuchali Państwo audycji Alfabet Piosenki Patriotycznej.
1: Radio Jutrzenka. Warszawa 99 i 5 FM.
2: 99 i 5 FM.
3: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.
4: Ma rodzinka oryginalna, począwszy od mamy. Jest bardzo muzykalna, spytajcie się taty. Mamy własne instrumenty, fagot, klarnet, puzon, dęty, skrzypeczki, trąbkę, co chcesz, wielki bęben też. Bam, bam, bam, la, da, da, ola, ola, ola, da, da, ola, ola, ola, da, da, da, oj, da, da. Na pianinie gra mamunia, na fagocie mój tata, na skrzypeczkach znów ciotunia, uzą dmucha babcia ma. Siostrzyczka już, jak wiecie, przygrywa na klarnecie.

0: Do sportu wiosennego. Pierwszym sportem, którym inaugurujemy zwykle sezon sportów letnich, jest tenis. Najbardziej wśród kobiet popularny, najbardziej lubiany, a kto wie, czy nie właśnie z powodu rozmaitości garderoby. Oprócz tego systematyczna, codzienna gra w tenisa utrzymuje smukłość linii, świeżość cery, pozwala w całej pełni korzystać z powietrza i słońca. Oczywiście z późniejszych letnich sportów równie popularne jest pływanie oraz jazda konna. Wracając jednak do nowych sukien tenisowych, musimy przede wszystkim podkreślić ich wielobarwność. Z kolorów błękitnych, cytrynowych, bananowych, różowych, jasnych, seledynowych składa się tegoroczna kolekcja sukienek tenisowych. Fasony proste, dużo guzików, spodniczki w szerokie zakłady, plisy i fałdy. Nieodzownym dodatkiem są kieszonki, cięte lub nakładane. Najszykowniejsze to te w formie papierowych woreczków, osadzone nisko i odstające. Barwne szale i apaszki z gaz woalu wiąże się w dekoratywne węzły raczej przed i po grze w tenisa. W tym miejscu jednak musimy zaznaczyć, że mimo wielobarwności białe sukienki cieszą się nie tylko nadal wielką popularnością wśród zwolenniczek białego sportu, ale nawet niektóre domy mody za granicą lansują wyłącznie ten kolor do sportu tenisowego. Nowym, dotąd niespotykanym typem sukni tenisowej jest jej połączenie z kamizelką i paskiem, bardzo szerokim, tworzącym pewnego rodzaju paskinę zapinaną na trzy duże guziki z małymi, ciętymi kieszonkami. Kamizelka króciutka sięga właśnie owego paska, silnie wcięta, którą podczas gry zrzuca się z ramion. Kolor kamizelki i paska ciemny, granat, bordowy, czarny, brązowy, zielony, butelkowy. Coraz więcej na korcie tenisowym spotykamy spódniczkę spodniową, którą jednak nosimy raczej tylko do puloverów. Pulowery z krótkimi rękawami i wysokim pod szyję sięgającym kołnierzem są nieco dłuższe, zaś monogramy lub maskotki umieszczane ostatnio dyskretnie z boku obecnie zabierają większą część jego powierzchni. Suknie przeznaczone do sportu tenisowego są w obecnym sezonie naprawdę niezwykle szykowne i dzięki swej różnorodności twarzowe. Zasadą jednak na korcie tenisowym powinna być prostota kroju, wygoda i wielobarwność.
1: Artykuł pochodzi z dziennika Chwila z 2 maja 1936 roku.
2: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

kosztuje 8 zł. Zero toksycznych chemikaliów. Owady nie mogą się na to uodpornić. Ani teraz, ani za 1000 pokoleń. Bo ich nie zatruwa. Zabija fizycznie. Tak samo jak robiło to przez 30 milionów lat. Działa na wszystkie robaki, za które dezynsektor bierze kasę. Karaluchy, mrówki, pchły, pluskwy, kleszcze, rybiki cukrowe, chrząszcze, wołki zbożowe, skorki, roztocza. Zatwierdzony w UE od 1960 roku. Używany na uprawach do jedzenia. Bezpieczny dla dzieci i zwierząt. Branża zwalczania szkodników robi w Polsce 420 milionów rocznie. Nie miałeś o tym wiedzieć. Co to za proszek i czemu prawie nikt o nim nie słyszał? Ta historia nie zaczyna się w laboratorium czy na chemii. Nie od zgłoszenia patentowego. Nie od korporacji. Nie od syntetycznego związku zaprojektowanego do psania biologii robali. A zaczyna się na dnie prehistorycznych jezior i oceanów. Jakieś 30 milionów lat temu, w wodzie tak spokojnej i głębokiej, że nic nie zakłócało tego, co opadało na dno. Żyje sobie taki jednokomórkowy organizm. Okrzemka. Mikroskopijne glony, niewidoczne gołym okiem, żyją w słodkowodnych jeziorach i płytkich oceanach. Żywią się światłem słonecznym i rozpuszczonymi minerałami. Wyjątkowe u okrzemek jest to, jak się bronią. Zamiast miękkiego, organicznego materiału, każda okrzemka buduje sobie zewnętrzną skorupę z krzemionki, tego samego związku, z którego robi się szkło. Te skorupki wcale nie są gładkie. Pod mikroskopem widzisz skomplikowane struktury jak koronka ze skamieniałego szkła. Każda geometrycznie unikalna. Każda zbudowana przez organizm, który istnieje na tej planecie od setek milionów lat. No kiedy warunki są odpowiednie i populacje okrzemek rozmnażają się do gęstości mierzonej w milionach organizmów na litr wody, okrzemki żyją, rozmnażają się, umierają. Jak umierają, opadają. Ich szklane skorupki powoli dryfują w dół przez słup wody i osiadają na dnie jeziora czy oceanu. Ten proces się powtarzał bez przerwy przez miliony lat. Warstwa za warstwą, sezon za sezonem. Przez czas geologiczny. Skorupki niezliczonych miliardów organizmów gromadziły się w osadach, które narastały setkami metrów w głąb. Z czasem ciężar całego tego materiału zrobił to, co ciężar i czas zawsze robią. Skoncentrował się. Miękkie osady stwardniały w bladą, kredową skałę osadową przetkananą skamieniałymi resztkami miliardów mikroskopijnych szklanych skorupek. Ta skała występuje na każdym kontynencie. Złoża tylko w Stanach rozciągają się na ogromnych obszarach z dużymi kopalniami w Nevadzie, Kalifornii i Oregonie. Górnicy odkryli, że łatwo się kruszyła w drobny biały proszek przy minimalnej obróbce i że była dostępna w ilościach wystarczających do wydobycia na skalę przemysłową. Ten proszek to ziemia okrzemkowa. Gdybyś teraz wziął garść, nic dziwnego byś nie zauważył. Jest miękka, lekko kredowa, w dotyku jak tolk, brudno-biała, czasem bladoszara. Zostawia słabą, suchą pozostałość na palcach. Nic w jej konsystencji nie brzmi groźnie. Nic w jej zapachu nie pachnie chemią. Każdy zmysł mówi ci, że to nieszkodliwe. Ten opis jest prawdziwy dla ciebie. Skala, na której ona działa, to nie twoja skala. To skala robala. Przybliż wystarczająco, a charakter tego proszku zmienia się kompletnie. I pod mikroskopem każda cząstka ziemi okrzemkowej to nie miękkie ziarenko mineralnego pyłu. To poszarpany, kanciasty fragment skamieniałej szklanej skorupki. Krawędzie nie są zaokrąglone ani wygładzone przez czas geologiczny. Zachowują ostrość świeżo rozbijanego szkła. W skali precyzyjnie dopasowanej do rozmiaru organizmów, które muszą się po tym poruszać. Na twój palec miliony tych cząstek naciskają jednocześnie na skórę. I odczuwasz to jako miękkość. Dla robala poruszającego się po potraktowanej powierzchni doświadczenie jest zupełnie inne. Robal napotyka pojedyncze cząstki, każda wystarczająco duża względem jego ciała, żeby funkcjonować jako osobny fizyczny obiekt. Z krawędziami, które mogą uszkodzić zewnętrzną część jego pancerza. To, co dzieje się dalej, jest mechaniczne, nie chemiczne, nie biologiczne, czysto fizyczne. A działa w skali, która nie ma nic wspólnego ze szlakami molekularnymi czy zakłócaniem neurologicznym. Robale mają egzoszkielet. Ten egzoszkielet pokrywa cienka, woskowa warstwa zwana kutykulą. Ta warstwa to nie ozdoba. To kwestia życia i śmierci.
Podstawowa funkcja kutykuły to zatrzymywanie wilgoci. Uszczelnia ciało robala przed otoczeniem i nie pozwala wodzie uciekać przez zewnętrzną powierzchnię. Robale są małe. Ich stosunek powierzchni do objętości jest bardzo wysoki w porównaniu do ssaków czy ptaków. Bez nietkniętej i działającej kutykuły robal traci wilgoć ciała do otaczającego powietrza w tempie, którego jego fizjologia nie może nadrobić. Ziemia okrzemkowa narusza tę barierę. Ostre krawędzie szklanych cząstek ścierają kutykule, gdy robal się po nich porusza. Cząstki jednocześnie wchłaniają oleje i tłuszcze. Niektóre same tworzą woskową warstwę. Oba procesy działają razem. Ścieranie tworzy mikrouszkodzenia na powierzchni. Wchłanianie usuwa warstwę ochronną. Rezultat to kutykuła, która już nie działa jak uszczelka. Gdy uszczelka zostaje przerwana, woda zaczyna opuszczać ciało robala przez uszkodzoną powierzchnię. Robal nie ma pojęcia, że to się dzieje. Nie ma receptora bólu, który przekazałby sygnał stresu. Żadna trucizna nie wchodzi do systemu. Żadne chemikalia, które ciało robala musiałoby przetworzyć czy wyeliminować. Robal po prostu dalej się porusza. Dalej ma kontakt z cząstkami. Dalej traci wilgoć w tempie, którego nie może zrównoważyć. Nie zostaje zatruty. Nie zostaje sparaliżowany. Odwadnia się. Rozmiar robala ma znaczenie. Grubość jego kutykuły ma znaczenie. Suchość otoczenia ma znaczenie. Mniejsze robale z cieńszymi warstwami zewnętrznymi tracą wilgoć szybciej. Większe chrząszcze i karaluchy z grubszymi egzoszkieletami potrzebują więcej czasu na osiągnięcie tego samego punktu. Ale kierunek końcowego wyniku się nie zmienia. Robal, który przeszedł przez odpowiednio nałożoną warstwę ziemi okrzemkowej i nie może uzyskać dostępu do wystarczającej wilgoci, żeby zastąpić to, co traci, zginie. Jedyna zmienna to kiedy. Czego robal nie może zrobić, czego żaden robal nie może zrobić, to przystosować się do tego tak, jak populacje przystosowują się do zabiegów chemicznych. Chemiczne insektycydy działają, celując w konkretne procesy biologiczne wewnątrz ciała robala. Środek nerwowy psuje receptor. Regulator wzrostu miesza z chemią linienia. Gdy losowa mutacja genetyczna daje jednemu osobnikowi nieco zmienioną wersję tego celu, receptor, który się wiąże inaczej, enzym, który przetwarza związek mniej efektywnie, ten osobnik przeżywa. Rozmnaża się przez pokolenia.

odpowiada na pytanie, które podkopywało chemiczne zwalczanie szkodników przez dziesięciolecia. I kryzys odporności w profesjonalnym zarządzaniu szkodnikami to nie marginalny problem. To główny problem operacyjny branży. Odporność na piretroidy w populacjach pluskiew w miastach Ameryki Północnej jest teraz tak szeroka, że wiele protokołów zwalczania szkodników już nie wymienia go jako pierwszej linii obrony przy zarażeniach mieszkalnych. Odporność na fosforoorganiczne w populacjach karaluchów jest udokumentowana od dziesięcioleci. Cykl zawsze ten sam. Nowy związek, początkowy sukces, rosnąca odporność, reformułowanie, wyższy koszt, spadająca skuteczność, znowu nowy związek. Chemia na bieżni się nie kończy, tylko staje się droższa i mniej skuteczna z każdym obrotem. Ziemia okrzemkowa w ogóle nie bierze udziału w tym cyklu. Nie ma chemii, na którą można się uodpornić. Nie ma receptora, wokół którego można mutować. Jest tylko ostra krawędź i woskowa powierzchnia. I te parametry nie zmieniły się przez 30 milionów lat. Jak szybko to naprawdę działa? Odpowiedź zależy od gatunku, otoczenia i rozmiaru ciała. Robale o miękkich ciałach, mszyce, małe gąsienice, ziółkowce mają cienkie kutykuły i minimalną masę ciała względem powierzchni. W suchych warunkach domowych z odpowiednim kontaktem śmiertelność może się zacząć w ciągu 12 do 24 godzin. Pchły i pluskwy są w środkowym zakresie. Ich ciała są wystarczająco małe, a kutykuły wystarczająco cienkie, że znacząca redukcja populacji zwykle następuje w ciągu 24 do 72 godzin ciągłego kontaktu z potraktowaną powierzchnią. Chrząszcze i karaluchy potrzebują więcej czasu. Ich egzoszkielety są znacznie grubsze i sztywniejsze, a ich masa ciała względem powierzchni daje im więcej zapasowej wilgoci do stracenia i zanim deficyt stanie się śmiertelny. Pełna śmiertelność w populacjach karaluchów i chrząszczy po zastosowaniu ziemi okrzemkowej w suchych warunkach domowych zwykle trwa od 3 do 7 dni. Nie natychmiastowe, ale trwałe. Potraktowana powierzchnia nie wygasa. Ziemia okrzemkowa nie paruje. Nie rozkłada się pod wpływem kontaktu z powietrzem. Nie degraduje do nieaktywnych związków z czasem. Szklane cząstki mają już 30 milionów lat. Czas geologiczny nie stępił ich krawędzi. Siedząc sucho w wnęce ściany pod deską podłogową, wzdłuż listwy, za lodówką czy w stelaży łóżka, proszek nadal funkcjonuje dokładnie tym samym mechanizmem, co w dniu aplikacji. Każdy robal, który przekroczy potraktowaną powierzchnię, napotyka te same warunki fizyczne tygodnie później, miesiące później. W zamkniętym środowisku domowym, tak gdzie poziomy wilgotności pozostają stale niskie, potencjalnie lata później. Aplikujesz raz i nadal działa bez degradacji, bez parowania, bez wymagania ponownej aplikacji według harmonogramu zaprojektowanego do podtrzymywania czyjegoś przychodu. Ta ostatnia kwestia jest warta zatrzymania się. Jedynym wyzwalaczem ponownej aplikacji ziemi okrzemkowej jest wilgoć, nie czas, nie kalendarz, nie data odnowienia kontraktu serwisowego, nie technik z atomizerem przybywający do Twoich drzwi 4 razy w roku. Lista robaków, z którymi sobie radzi, brzmi jak kompletny spis wszystkiego, za co właściciele domów płacą dezynsektor OM, żeby przyszli i się tym zajęli. Mrówki wzdłuż kuchennych listew, karaluchy za sprzętami i w pustych szafkach, pchły w włóknach dywanów i posłaniach dla zwierząt, pluskwy w szwach materacy i złączach stelaży łóżek, łorybiki cukrowe w łazienkowych szafkach i gdzie trzymasz książki, skorki w rabatach ogrodowych, chrząszcze i wołki w przechowywanych ziarnach i na półkach spiżarni, przędziorki na uprawianych roślinach, kleszcze na obrzeżach trawników, ślimaki na grządkach warzywnych, ziółkowce w ziemi doniczkowej, szkodniki produktów spożywczych na półkach spiżarni. Ta sama torebka za 8 zł, działająca przez ten sam fizyczny mechanizm, obsługuje całą listę. Badania to potwierdzają w wielu kategoriach szkodników. Badanie z 2015 roku, cytowane w wielu peer-reviewowanych przeglądach zarządzania szkodnikami, wykazało znaczącą i trwałą redukcję aktywności żerowania mrówek argentyńskich po zastosowaniu bariery z ziemi okrzemkowej. Potraktowana bariera nadal funkcjonowała przez cały okres obserwacji bez ponownej aplikacji. Badania opublikowane w wielu czasopismach entomologicznych potwierdzają skuteczność przeciwko populacjom pluskiew, w tym populacjom z udokumentowaną odpornością na chemiczne zabiegi piretroidowe, dokładnie tym szczepom,
które sprawiły, że standardowe profesjonalne protokoły chemiczne

techniczne stały się stopniowo mniej skuteczne w gęstych miejskich środowiskach mieszkalnych w całej Ameryce Północnej. Według danych cytowanych przez Narodowe Centrum Informacji o Pestycydach na Oregon State University, ziemia okrzemkowa w jakości spożywczej nie wykazała żadnych skutków reprodukcyjnych, rozwojowych ani nowotworowych w badaniach na ssakach prowadzonych przy wysokich poziomach ekspozycji. Zarówno profil bezpieczeństwa, jak i profil skuteczności są w opublikowanej literaturze od ponad 60 lat. Ten szczegół o pluskwach to nie przypisek. To najostrzejszy koniec znacznie większego problemu. Problem odporności pluskiew narasta od początku lat 2000, kiedy zabiegi na bazie pyretroidów stały się dominującym protokołem profesjonalnym. Badanie z 2016 roku wśród profesjonalistów zarządzania szkodnikami w wielu większych miastach USA wykazało, że znaczny procent zgłosił spadającą skuteczność zabiegów pyretroidowych na pluskwy. Dotknięte populacje nie tylko rozwinęły łagodną odporność. Rozwinęły populacje, gdzie odporność była normą, a podatność wyjątkiem. Chemiczne rozwiązania branży zwalczania szkodników stają się wyraźnie mniej skuteczne przeciwko dokładnie tym populacjom szkodników, które generują najbardziej stałe przychody z usług mieszkalnych. Pluskwy to nie wiejski przypadek graniczny. To gęsta miejska rzeczywistość. Szczepy, które przestały reagować na pyretroidy, to nierzadkie genetyczne odstępstwa. To teraz dominujące populacje w wielu miastach. Profesjonalni operatorzy coraz częściej sięgają po ziemię okrzemkową jako składnik protokołów odporny na odporność nie dlatego, że to nowe odkrycie, ale dlatego, że alternatywy chemiczne stopniowo zawodzą. Ta zmiana dzieje się cicho w profesjonalnej społeczności zarządzania szkodnikami od lat. Publiczne przekazy tej samej branży nie nadążyły. Produkt, który eliminuje każdą główną kategorię szkodników mieszkalnych przez mechanizm fizyczny, wokół którego żaden robal nie może wyewoluować, udokumentowany jako bezpieczny w pobliżu jedzenia, dzieci i zwierząt, kosztuje poniżej 25 zł za zapas wystarczający do potraktowania całego domu. Branża zwalczania szkodników robi rocznie 420 milionów złotych samo w Polsce. Znaczna część tego przychodu płynie z cyklicznych mieszkalnych kontraktów serwisowych, ustawionych wokół regularnych powrotnych wizyt, co kilka tygodni lub miesięcy. Te kontrakty nie są wyceniane na założeniu, że problem klienta zostanie rozwiązany. Są wyceniane na założeniu, że nie zostanie. Trwale rozwiązany problem to anulowany kontrakt. Oto pytanie, którego nikt w tej branży nigdy nie chce, żeby właściciel domu zadał. Jeśli ten proszek istnieje, a istnieje, jeśli jest zatwierdzony w UE od 1960 roku, jeśli rolnicy ekologiczni aplikują go bezpośrednio na uprawy spożywcze bez ograniczeń, jeśli peer-reviewowane badania potwierdzają jego skuteczność przeciwko dokładnie tym populacjom szkodników, przeciw którym zabiegi chemiczne zawodzą, no czemu standardowy mieszkalny kontrakt zwalczania szkodników kosztuje między 1000 a 3000 złotych rocznie? Czemu przeciętny polski właściciel domu wydaje między 800 a 1300 zł rocznie na profesjonalne usługi zarządzania szkodnikami według danych rynku Home Services? Czemu branża warta 420 milionów złotych nie wręcza każdemu nowemu klientowi torebki tego proszku za 75 zł i nie odchodzi od problemu na stałe? Już znasz odpowiedź. Rozwiązanie za 8 zł, które trwale kończy problem, za który klient obecnie płaci 1000 zł rocznie, to nie model biznesowy. To koniec biznesu. Struktura abonamentowa profesjonalnej kontroli szkodników zależy całkowicie od nietrwałości. Od problemu, który jest zarządzany, a nie rozwiązywany. Od zabiegu, który blaknie, wymaga odnowienia i przywraca technika do drzwi według harmonogramu, który nie ma nic wspólnego z potrzebami klienta, a wszystko z logiką przychodową kontraktu serwisowego. Chemia na bieżni to produkt. Dostajesz zabieg. Populacja spada, nowe osobniki przybywają lub odporne przeżywają. I w ciągu tygodni cykl zaczyna się od nowa. Rozwiązanie nigdy nie było zaprojektowane, żeby zakończyć cykl. Było zaprojektowane, żeby go utrzymać. Ziemia okrzemkowa, właściwie zastosowana w suchych warunkach, nie bierze udziału w tym cyklu. Siedzi tam, czeka. Każdy robal, który się po niej porusza, napotyka tę samą krawędź, którą zawsze miała. Fizyka nie zmieniła się przez 30 milionów lat i nie zmieni się tylko dlatego, że kontrakt serwisowy wymaga odnowienia. Oto dokładnie, jak jej używać i jedyny błąd, który sprawia, że zawodzi.
Po pierwsze, tylko spożywcza. To nie jest nieważne rozróżnienie. Dostępne komercyjnie są dwie fundamentalnie różne formy ziemi okrzemkowej. Jedna to jakość spożywcza, produkowana przez mielenie naturalnie złożonej skały osadowej z minimalną obróbką. Druga to kalcynowana ziemia okrzemkowa, obrabiana cieplnie w bardzo wysokich temperaturach do przemysłowego użytku filtracyjnego. Filtry basenów używają formy kalcynowanej. Ten proces strukturalnie zmienia krzemionkę, przekształcając znaczną jej część w krystaliczną krzemionkę. Związek szkodliwy dla tkanki płucnej przy powtarzanej ekspozycji i całkowicie nieskuteczny jako produkt do kontroli robaków. Te dwa produkty to nie to samo. Ziemia okrzemkowa spożywcza to jedyna forma odpowiednia do kontroli szkodników. Dostępna na Allegro, w centrach ogrodniczych, sklepach rolniczych i większości sieci budowlanych. Do Harris to jedna z najszerzej dystrybuowanych marek. Dwukilowa torebka kosztuje między 8 a 20 zł. 25-kilowa torebka wystarczająca do potraktowania całej posesji wewnątrz i na zewnątrz kosztuje między 50 a 80 zł. Myśl cienko. Ledwo widoczne pokrycie powierzchni jest skuteczniejsze niż ciężka, widoczna warstwa. Robale wyczuwają i aktywnie omijają oczywiste nagromadzenia proszku. Celem jest delikatna, spójna błona na powierzchniach, gdzie podróżują robale, nie bariera. Będą omijały. Aplikuj wzdłuż listew, pod i za sprzętami, w zawiasach szafek, wokół ram drzwi i okien, w pustych ścianach, gdzie dostęp pozwala, wzdłuż zewnętrznych linii ogrodzeń, wokół podstawy i obwodu grządek ogrodowych i wokół punktów wejściowych każdej struktury mieszkającej zwierzęta. Rozpylacz proszku lub butelka do ściskania sięga do szczelin i zamkniętych pustych przestrzeni, gdzie aplikacja ręczna nie może. W przypadku pluskiew konkretnie aplikuj cienką warstwę pod materacem wokół wszystkich złączy stelaża łóżka, w podstawie łóżka i wzdłuż listwy sypialni. Zostaw to nienaruszone. Oś czasu jest wolniejsza niż zabiegu chemicznego, ale populacja nie może na to rozwinąć odporności, co jest dokładnie powodem, dla którego stała się coraz bardziej rekomendowanym składnikiem profesjonalnych protokołów celujących w szczepy odporne na piretroidy, które obecnie dominują w miejskich środowiskach mieszkalnych, do przechowywania ziarna i w spiżarni. I to jest aplikacja, która zaskakuje większość ludzi. O, ziemia okrzemkowa spożywcza może być mieszana bezpośrednio z przechowywanymi suchymi ziarnami w przybliżeniu 1 kubek na 25 kg. Pokrywa każde ziarno i zabija każdego wołka, chrząszcza czy larwę, która próbuje się tym żywić z zerowym skażeniem chemicznym samego jedzenia. Rolnicy w wielu częściach świata używają tego od dziesięcioleci jako standardowej metody konserwacji ziarna. Większość gospodarstw domowych nie ma pojęcia, że to opcja. Jedno uczciwe ograniczenie należy się tutaj. Wilgoć sprawia, że ziemia okrzemkowa staje się zasadniczo bezużyteczna. Cząstki wchłaniają wodę, grudkowacieją i tracą ostrą geometrię, która czyni je skutecznymi w stale suchych środowiskach domowych.

dolar spada, kiepskie czasy wierzcie, coraz to jest gorzej w naszym mieście. Kiedy skończy kryzys się nareszcie, oraz innych smutków 200. Redukują, licytują ludzi, komornika Glosik ze snu budzi. Tu protesty, tu nadzory nowe, okropności epokowe.

Oj, niedobrze, oj, niedobrze, nawet źle. Kryzys długotrwały, krach na linii całej plejta i zawiłość, weksle masz na miłość. Wszystko bądźmy szczerzy, leży.

Teatralne sale stoją puste, już minęły dawno czasy tłuste. Bezrobocie, strajki w każdym mieście, pełno tylko jest w areszcie. Zaufania nikt na świecie nie ma, w poczynaniach wszelkich czuje trema. Tu afera, tu oszustwa nowe, horrendalne i chiobowe.

Oj, niedobrze, oj, niedobrze, nawet źle. Kryzys długotrwały, krew na linii całej plejta i zawiłość, weksle masz na miłość. Wszystko bądźmy szczerzy, leży.

0: W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.
1: Pan Walenty, człek z fasonem i wąsikiem podkręconym, ledwie świta dzień zaczyna, on już siada do pianina, gra i gra, tak hejże, hejże, ha. Aż się cały dom obudził, bądź pan cicho, krzyczą ludzie, a Walenty jak zaklęty nic nie słyszy, uśmiechnięty, gra i gra, tak hejże, hejże, ha. Aż wytrzymać z nim nie sposób, więc się sąsiad wziął na sposób, jak Walenty do pianina, to on w bęben bić zaczyna. Gra, nie gra, tak hejże, hejże, ha. Gość, co mieszkał wyżej troszkę, kupił w PDT harmoszkę, jak Walenty grać zaczyna, on harmonią ino, ino. Gra, i gra, tak hejże, hejże, ha. Koty, szczury, myszy białe od tej gry pouciekali, ani diabeł.

Szkoda nerwów tracić. Zrobię, że mu zajdzie w pięty. A tymczasem pan Walenty gra i gra. Tak hejże, hejże, ha. W końcu znalazł Maciej sposób. Poszedł, a z nim kilka osób. I Agnieszkę tak pospolu proszą porać, bo ten z dołu gra i gra. Tak hejże, hejże, ha. Szybko zeszła do niej Agnieszka, ta co to najwyżej mieszka. Rzecze pięknie, proszę pana, czemu pan tak wstaje z rana i gra, i gra. Tak hejże, hejże, ha. Od tej pory wszyscy spali, starzy, średni, nawet mali. Bo Agnieszka co dzień schodzi, ponoć aby mu przeszkodzić grać.

Autor 100 kilkudziesięciu książek. Nakłady przekraczające 40 milionów egzemplarzy w ponad 40 językach. Człowiek, który w 1964 roku opisał rzeczywistość wirtualną,

1942 roku. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Stanisław Wiśniewiecki i witam serdecznie w cyklu Historie Twórców. Dziś opowiem o człowieku, który nazywał się Stanisław Lem. Aby zrozumieć pisarza, który wstrząsnął światową wyobraźnią, trzeba cofnąć się do miasta, którego już nie ma, i do chłopca, który jeszcze nie wiedział, że jest Żydem. Mały chłopiec siedzi na dywanie w salonie mieszkania przy ulicy Brajerowskiej 4. W dłoni trzyma coś ciężkiego, błyszczącego, niezrozumiałego. To złoty krzyż na wstędze austriackiego orderu, wysłużony znak cesarsko-królewskiej armii, którą dawno temu rozwiązano, z państwa, którego już nie ma. Ojciec chłopca, dr Samuel Lem, laryngolog, nosił go kiedyś na mundurze, gdy służył jako lekarz wojskowy w armii Franciszka Józefa. Teraz order leży na dywanie. Zabawka dla kilkuletniego Stasia. Chłopiec nie wie, że trzyma w rękach ostatni materialny ślad świata, który za kilkanaście lat zniknie całkowicie. Nie wie również, że on sam przeżyje to zniknięcie i będzie o nim pisał przez następne 60 lat. Tyle, że zamaskowane w opowieściach o odległych planetach, o obcych oceanach i o robotach, które nauczyły się od ludzi najgorszego. Stanisław Herman Lem przyszedł na świat 12 września 1921 roku we Lwowie. Miasto, w którym się urodził, było wówczas jedną z najbardziej fascynujących stolic kulturalnych Europy Środkowej. Lwów dwudziestolecia międzywojennego mówił po polsku, po ukraińsku, w języku jidysz, po niemiecku. Tramwaje przejeżdżały obok katedry rzymskokatolickiej, katedry grecko-katolickiej Świętego Jura i wielkiej synagogi Tempel. Na rynku sąsiadowały polskie kamienice renesansowe, ormiańskie rezydencje i austriackie kawiarnie. Uniwersytet Jana Kazimierza należał do najważniejszych ośrodków matematycznych świata. To tu Stefan Banach, Hugo Steinhaus i Stanisław Ulam zakładali fundamenty współczesnej analizy funkcjonalnej. To właśnie w tym mieście, w tej atmosferze mieszaniny języków, religii i idei, mały Staś otwierał oczy na świat. Dom przy Brajerowskiej 4 mieścił się na drugim piętrze solidnej lwowskiej kamienicy. Mieszkanie było przestronne, zajmowało całe piętro. Po lewej stronie znajdowała się część prywatna, sypialnie, jadalnia, salon. Po prawej gabinet doktora Lema i poczekalnia, w której pacjenci wertowali gazety, czekając na wizytę u jednego z najbardziej cenionych laryngologów miasta. Samuel Lem był człowiekiem zamożnym, wykształconym w Wiedniu, biegle władającym niemieckim, cenionym kolegą przez profesorów lwowskiej medycyny. Żona Sabina prowadziła dom z cichą stanowczością, jaką wielu wspominających ją osób nazywało później wiedeńską. Stanisław był jedynakiem. Otaczały go książki, mapy, encyklopedie, czasopisma naukowe, niemieckie albumy anatomiczne ojca i ilustrowane wydania klasyków polskiej literatury. Już w pierwszych latach szkolnych dało się zauważyć w nim coś, czego nauczyciele nie potrafili nazwać zwyczajną zdolnością. W latach 30. w Polsce przeprowadzono pierwsze masowe badania ilorazu inteligencji wśród dzieci w wieku szkolnym. Wyniki udostępniano dopiero po wojnie. Okazało się wówczas, że mały Stanisław Lem miał najwyższy iloraz inteligencji wśród wszystkich przebadanych dzieci Polski Południowej. Wartości tego wyniku nigdy publicznie nie podano, lecz świadkowie, którzy znali dokumentację, zgodnie twierdzili, że liczba przekraczała wszelkie ówczesne skale. Dla samego Lema nie miało to zresztą żadnego znaczenia. Dowiedział się o tym dopiero jako dojrzały człowiek i skwitował informację typowym dla siebie, pełnym autoironii uśmiechem. Rodzina Lemów była żydowska, lecz w sposób, który dziś wymaga uważnego wyjaśnienia. Byli to Żydzi całkowicie zasymilowani, mówiący w domu po polsku, obchodzący Boże Narodzenie razem z polskimi znajomymi, uczestniczący w kulturalnym życiu miasta bez względu na wyznanie. Mały Stanisław nie chodził do hederu, nie uczył się hebrajskiego, nie przestępował progu synagogi. Wychowywał się w klimacie europejskiej kultury mieszczańskiej, w której pochodzenie miało znaczenie co najwyżej rodzinne, a nie tożsamościowe. Sam Lem powiedział po latach, że o swoim żydostwie dowiedział się dopiero wtedy, gdy Niemcy weszli do Lwowa. Aż do lata 1941 roku był po prostu polskim chłopcem z inteligenckiej rodziny. Chłopcem, który czytał Werna, Wellsa, Kiplinga i myślał o tym, kim zostanie, gdy dorośnie.

0: rośnie. Gimnazjum numer 2 imienia Karola Szajnochy, do którego uczęszczał, należało do najlepszych we Lwowie. Lem chłonął tam wszystko. Literaturę, historię, matematykę, biologię, nauki przyrodnicze. Był typem ucznia, który irytuje nauczycieli tym, że wydaje się wiedzieć więcej od nich, a jednocześnie fascynuje klasę swoim poczuciem humoru. Rówieśnicy zapamiętali go jako chłopaka chudego, wysokiego, o długich palcach i ciemnych, przenikliwych oczach. Ojciec kupił mu prywatnie używaną maszynę do pisania. Prezent, który w latach 30. był dla nastolatka rzeczą niemal królewską. Na tej maszynie powstawały pierwsze teksty, opowiadania, wiersze, fantazje inspirowane czytanymi książkami. Żaden z tych wczesnych utworów nie zachował się do dziś. Wszystko spłonęło razem z miastem. W czerwcu 1939 roku Stanisław Lem zdał maturę. Otrzymał świadectwo dojrzałości z bardzo dobrymi ocenami i złożył papiery na Wydział Medyczny Uniwersytetu Jana Kazimierza. Wybór medycyny nie był jego własną decyzją. Marzył raczej o fizyce albo o filozofii.
1: Jednak ojciec uznał, że w niespokojnych czasach lekarski dyplom to jedyny pewny zawód i Stanisław uległ. Lato tamtego roku spędził z rodzicami częściowo we Lwowie, częściowo na wypoczynku. Napisał później, że nigdy potem nie był już tak spokojny, tak bezpieczny, tak przekonany, że świat trzyma się kupy. Miał 17 lat. Przed nim rozciągały się studia, kariera, książki, podróże. Niewykluczona, że w głębi duszy czuł, iż nie zostanie lekarzem, że czeka go coś innego, większego, choć jeszcze nie wiedział co. Przyszłość wyglądała jak otwarta księga. W tym właśnie momencie warto zatrzymać kadr. Rok 1939, sierpień, mieszkanie przy Brajerowskiej 4. Doktor Samuel Lem siedzi w gabinecie między pacjentami. Pani Sabina przygotowuje obiad. Na biurku Stanisława leżą podręczniki anatomii. Na półce stoi ojcowski order z dzieciństwa, ten sam, którym kiedyś się bawił. Z ulicy dolatują głosy przekupek i stukot konnych powozów. 1 września o świcie niebo nad Lwowem przeszyły pierwsze niemieckie bombowce. 17 września od wschodu wkroczyły wojska sowieckie. W ciągu kilkunastu dni świat, w którym dorastał Stanisław Lem, przestał istnieć. Niezniszczony stopniowo, jak zmęczony materiał, lecz rozbity gwałtownie, raz na zawsze.
2: Złoty Krzyż Ojca, wiedeńskie meble, lwowskie kawiarnie, uniwersytet, synagoga, katedra, tramwaje. Język, sąsiedzi, całe życie. Wszystko to miało zniknąć w ciągu najbliższych 5 lat. A chłopiec, który jeszcze kilka tygodni wcześniej planował studia medyczne, miał wkrótce nauczyć się, że bycie człowiekiem w XX wieku oznacza przede wszystkim umiejętność przeżycia tego, co nie powinno się wydarzyć. Pani Sabina Lem stoi w przedpokoju mieszkania przy Brajerowskiej 4. Przed nią sowiecki oficer w świeżo wyprasowanym mundurze. Oficer właśnie oznajmił, że zajmuje jeden z pokoi rodziny. Nie pyta o zgodę, bo nie musi pytać. Pani Sabina jest drobną kobietą o ciemnych włosach i cichym głosie, ale w tym momencie coś w niej pęka. Podnosi głos i mówi obcemu mężczyźnie, że ma natychmiast opuścić mieszkanie. I najbardziej zdumiewające jest to, że oficer odchodzi. Kiedy doktor Samuel Lem wraca wieczorem ze szpitala i słyszy o incydencie, blednie. Wie doskonale, czym taka scena może się skończyć. Kilka tygodni później ten sam oficer pojawi się znów, tym razem z dokumentem przy działu kwaterunkowego i zajmie najlepszy pokój w mieszkaniu. Ten z widokiem na ulicę. Tym razem nikt go nie wypędzi.
1: Była to pierwsza lekcja, jaką rodzina Lemów otrzymała od nowej władzy. A polegała ona na prostym fakcie, że od tej pory nic w ich własnym domu nie należy do nich. 17 września 1939 roku, gdy Wojsko Polskie walczyło jeszcze rozpaczliwie z Wehrmachtem na zachodzie, od wschodu wkroczyły do Polski wojska sowieckie. 22 września Armia Czerwona zajęła Lwów bez większej walki. Obrona miasta złożyła broń na mocy kapitulacji, której warunki Sowieci natychmiast złamali. Oficerowie polscy zostali aresztowani, a część z nich trafiła później do lasów Katynia, Charkowa i Miednoje.
0: 18-letni Stanisław stał na jednej z bocznych ulic miasta, kiedy z pola rozwiniętego szyku schodził pułk polskiej artylerii. Zapamiętał tę chwilę do końca życia. Mongolscy kawalerzyści w sowieckich mundurach, każdy z naganem w prawej dłoni i granatem w lewej, kazali polskim artylerzystom zostawić działa, jaszcze, konie i karabiny. Kazali im zdjąć pasy. Kazali im odejść. Polscy żołnierze odchodzili w milczeniu. Lem powie po latach, że płakał wtedy razem z innymi gapiami. Czuł fizycznie, namacalnie, jak państwo, w którym się urodził, rozsypuje się w pył. Miasto zmieniło się w ciągu kilku tygodni nie do poznania.
1: Sowieci wprowadzili własną administrację, własny system sądowniczy, własne pieniądze i własny system represji. Polskich urzędników wyrzucano z pracy. Polskie napisy na sklepach zastępowano ukraińskimi lub rosyjskimi. Uniwersytet Jana Kazimierza przemianowano na Uniwersytet imienia Iwana Franki i przebudowano programowo. Wykłady odtąd w języku ukraińskim lub rosyjskim. Kadra wymieniana, profesorowie aresztowani lub deportowani. Zaczęły się masowe wywózki na wschód. Najpierw oficerów, potem urzędników państwowych, kupców, inteligencji, kolejarzy, leśników. Cztery wielkie fale deportacji w ciągu półtora roku wywiozły z Kresów Wschodnich setki tysięcy Polaków, Ukraińców i Żydów na Syberię, do Kazachstanu, do Workuty. Kto miał pecha trafić na listę, znikał w jedną noc. Wystarczył dzwonek o 3 nad ranem. Rodzinie Lemów udało się uniknąć tego losu głównie dlatego, że dr Samuel Lem był niezastąpiony w lwowskim szpitalu. Sowiecka władza potrzebowała lekarzy równie bardzo jak każda inna, a Lem senior był specjalistą znanym w całym mieście. Otrzymał pozwolenie na dalszą praktykę, choć jego gabinet prywatny przestał istnieć. Zabrano samochód, ograniczono dostęp do konta, zarekwirowano część mieszkania.
2: Pani Sabina wraz z mężem i synem nauczyli się żyć w dwóch pokojach, wśród własnych mebli, słysząc co wieczór, jak za ścianą skrzypią podłogi pod krokami nieproszonego lokatora. Ów lokator zresztą okazał się postacią zaskakującą. Był to sowiecki poeta, młody człowiek o chorobliwie bladej cerze, który wieczorami wracał do swojego pokoju z butelką wódki i przez północy pisał wiersze. Stanisław, ciekawy świata nastolatek, podchodził niekiedy pod drzwi i nasłuchiwał. Słyszał szelest papieru, zgrzyt pióra, westchnienia. Dopiero po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, kiedy Rosjanie uciekli w pośpiechu, 18-letni Lem wszedł do opuszczonego pokoju i zobaczył podłogę całkowicie pokrytą arkuszami zapisanymi poezją. Przyznał po latach, że nigdy nie zebrał się na odwagę, by te wiersze przeczytać. Czasem myślał, że powinien był to zrobić. Nie z ciekawości literackiej, lecz z ciekawości innego rodzaju. Chciał wiedzieć, o czym marzył człowiek, który należał do armii niszczącej jego miasto. Stanisław w listopadzie 1939 roku złożył papiery na Wydział Medyczny Lwowskiej Uczelni. Nie miał do tego szczególnego serca. Pragnął raczej studiów politechnicznych lub matematycznych, bo fascynowała go mechanika, elektrotechnika i logika.
3: Ojciec jednak stanowczo nalegał na medycynę.
2: Istniał też powód głębszy, o którym mówiło się tylko szeptem. Studenci byli formalnie zwolnieni z sowieckiego poboru do wojska. Kto nie studiował, mógł zostać w każdej chwili wcielony do Armii Czerwonej i posłany tam, skąd nie wracano. Indeks studenta medycyny stał się dla Stanisława Lema pierwszym w życiu dokumentem ratującym. Pierwszym z wielu. Lata od 1939 do 1941 upłynęły mu na studiach, lekturach i obserwacji miasta, które z każdym miesiącem stawało się coraz bardziej ponure. Na uniwersytecie zetknął się z nowym typem wykładowcy, profesorem ideologiem, który zamiast anatomii wykładał przede wszystkim marksizm-leninizm. Lem uczył się wtedy pewnej umiejętności, która miała go nie opuścić do końca życia. Siedzieć w sali wykładowej z kamienną twarzą, słuchać absurdów i wewnętrznie milczeć. Nauczył się również dostrzegać w oficjalnej mowie ideologicznej zjawisko, które dziesiątki lat później nazwie mistyfikacją kiczem. Moment, w którym ludzie posługujący się wielkimi słowami w istocie nie mówią nic poza tym, że chcą władzy. 22 czerwca 1941 roku o świcie Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki.
1: Operacja Barbarossa rzuciła 3 miliony żołnierzy Wehrmachtu na wschód. W ciągu kilku dni front przesunął się pod Lwów. Sowieci uciekli w popłochu, pozostawiając za sobą więzienia pełne aresztantów. Przed odwrotem NKWD-ziści zamordowali tysiące więźniów. W samym Lwowie znaleziono później ciała w kazamatach przy Łąckiego, Zamarstynowskiej i Brygidek. 30 czerwca do miasta wjechały niemieckie czołgi. Mieszkańcy początkowo wiwatowali, sądząc, że Niemcy to zło mniejsze. Ten błąd miał być jedną z najtragiczniejszych pomyłek w historii Kresów. Pierwsze dni okupacji niemieckiej zamieniły Lwów w teatr ludzkiego okrucieństwa. Nacjonalistyczne bojówki ukraińskie, podżegane przez Niemców i przez uliczną opowieść o żydowskiej odpowiedzialności za sowieckie zbrodnie, ruszyły na żydowskie dzielnice. Trwały 3 dni, potem wybuchły ponownie pod koniec lipca pod nazwą Dni Petlury. Zginęło kilka tysięcy Żydów lwowskich, pobitych na ulicach, zastrzelonych w bramach, utopionych w rynsztokach. Niemcy z zimną kalkulacją patrzyli, jak miejscowi wykonują brudną robotę. Rodzina Lemów słyszała krzyki z okna. Wiedzieli już, że sowiecka okupacja była zaledwie przedsionkiem. Teraz zaczynało się piekło, które przez następne 3 lata miało pochłonąć niemal wszystkich ich bliskich. I tu odpowiedź na pytanie, które musi paść, bo pada zawsze, gdy wspomina się tamte miasta. Dlaczego nie wyjechali? Dlaczego w lecie 1939 roku nie spakowali walizek, nie sprzedali mieszkania, nie wyruszyli na zachód albo za ocean? Odpowiedź jest prosta i bolesna. Nikt wówczas nie wierzył, że możliwe jest to, co stało się możliwe. Doktor Samuel Lem miał praktykę, pacjentów, dom, szacunek. Pani Sabina miała rodzinę, braci, siostry, kuzynów, ciotki rozsiane po całym Lwowie i okolicach. Stanisław miał zdaną maturę i przyszłość. Wyobraźnia ludzka, nawet najbardziej przenikliwa, ma swoje granice. Ci, którzy przeżyli, powtarzali potem jedno zdanie. Myśleliśmy, że jakoś przeczekamy. Był to ostatni normalny odruch człowieka przed końcem normalnego świata. Lato 1942 roku. Dziedziniec więzienia przy ulicy Łąckiego w Lwowie. 20-letni Stanisław Lem stoi pod murem jednego ze skrzydeł budynku. Skrzydło się pali. Ogień bucha z okien pierwszego piętra. Żar jest tak intensywny, że parzy twarz. Ale nie ogień jest tu najgorszy. Najgorszy jest zapach. Gryzący, słodkawy, mdlący zapach palonych ludzkich ciał. Obok Stanisława, wzdłuż muru, stoi kilkunastu innych mężczyzn.
4: Zostali wyciągnięci z ulicy kilkanaście minut wcześniej przez niemieckich żołnierzy, którzy potrzebowali szybkich rąk do jakiejś roboty. A potem równie szybko zdecydowali, że tych ludzi już do niczego nie potrzebują.
1: Po drugiej stronie skrzydła słychać regularne strzały. Pluton egzekucyjny pracuje sprawnie. Co kilka minut seria. Kilkanaście razy się powtarza. Oficer nadzorujący egzekucję przechadza się powoli wzdłuż muru. W ręku trzyma czystą, białą chusteczkę i przyciska ją do nosa, by zagłuszyć smród. Stanisław patrzy na niego uważnie. Zapamięta każdy szczegół munduru, każdy odruch, każdy grymas. Zapamięta zwłaszcza tę chusteczkę. Będzie ją pamiętał przez 64 lata. Między latem 1941 a latem 1944 roku Niemcy zamordowali niemal całą żydowską społeczność Lwowa. Przed wojną liczyła ona około 150 tysięcy ludzi. Po wojnie pozostało z niej kilkaset osób. Proces zagłady przebiegał etapami. Najpierw getto, utworzone jesienią 1941 roku w północnej dzielnicy miasta, odgrodzone drutem kolczastym i murem.
4: Potem tak zwane akcje, regularne wyłapywanie ludzi i wysyłka transportami do obozu zagłady w Bełżcu, oddalonego o niespełna 200 kilometrów. W samym Bełżcu zamordowano w komorach gazowych około 500 000 Żydów, głównie z Galicji Wschodniej. Tych, którzy do getta nie trafili od razu lub którym udało się z niego uciec, rozstrzeliwano w Piaskach Janowskich, piaszczystych wzgórzach na zachodnim skraju miasta, gdzie w ciągu niemal 3 lat zginęło 140 tysięcy osób. Rodzina Lemów znalazła się w tym kotle natychmiast. Doktor Samuel Lem
0: Jako lekarz i jako Żyd był jednym z pierwszych kandydatów do getta. Pani Sabina tym bardziej. Stanisław, młody, zdrowy, zdolny do pracy, mógł trafić albo do getta, albo od razu na egzekucję. I tu zaczęła się kluczowa decyzja jego życia. Rodzina postanowiła nie wchodzić do getta. Zdobyli fałszywe papiery aryjskie. Jak dokładnie, Lem nigdy nie opowiedział w szczegółach i prawdopodobnie nigdy naprawdę nie chciał opowiedzieć. Wiadomo tylko, że dokumenty kosztowały wszystko, co rodzina jeszcze posiadała. Kosztowności, srebro, pamiątki. Wiadomo też, że ktoś z niemieckich lub ukraińskich urzędników przyjął łapówkę i zamknął oczy. Od tej chwili Stanisław Lem przestał oficjalnie być Żydem.
5: Stał się Polakiem aryjskiego pochodzenia, z nowym nazwiskiem w dokumentach, z nową biografią, z nową twarzą, którą musiał wkładać co rano jak maskę.
0: Noszenie fałszywych papierów wymagało nieustannej czujności. Każdy patrol na ulicy, każda kontrola w tramwaju, każdy zwykły dzień mógł skończyć się dekonspiracją. Wystarczyłoby ktoś ze znajomych sprzed wojny zawołał Stanisława po imieniu na ulicy. Wystarczyłoby urzędnik niemiecki porównał zdjęcie z kartoteką. Wystarczyłoby sąsiad doniósł. Lem żył w tym napięciu przez niemal 3 lata, od jesieni 1941 do lipca 1944. Nauczył się wówczas pewnych rzeczy, o których w wywiadach mówił zawsze oszczędnie. Jak spać po 4 godziny na dobę, jak nie zdradzać twarzy, jak rozpoznawać na ulicy agentów gestapo i ukraińskich donosicieli, jak nie myśleć o tym, co dzieje się w getcie i w Bełżcu. Zwłaszcza tę ostatnią umiejętność, niemyślenia, musiał doprowadzić do perfekcji, bo w getcie i na Piaskach Janowskich ginęła właśnie cała jego szeroka rodzina. Ciotki, stryjowie, kuzyni, z którymi dorastał, z którymi jadał obiady, z którymi chodził na spacery po wałach hetmańskich. Wszyscy, co do jednego. Aby utrzymać rodzinę, Stanisław znalazł pracę fizyczną.
5: Zatrudnił się jako mechanik samochodowy, a potem jako spawacz w niemieckim zakładzie obsługującym wojskowe pojazdy firmy Rostoferfassung, zajmującej się odzyskiem surowców. Praca w niemieckim przedsiębiorstwie dawała 2 korzyści. Po pierwsze, niemiecki dokument poświadczający, że jego posiadacz jest potrzebny Rzeszy. Po drugie, dostęp do warsztatu, do narzędzi, do magazynu. Lem wykorzystał tę drugą okoliczność bez wahania. Wraz z kilkoma innymi młodymi Polakami systematycznie podkradał części, narzędzia, amunicję i przekazywał je polskiemu podziemiu. Nigdy nie mówił o tym publicznie w tonie bohaterskim. Uważał, że bohaterstwem w tamtych czasach było najprostsze, codzienne, przyzwoite postępowanie, a nie efektowne czyny. 15 lat po wojnie przyznał jedynie z ironicznym uśmiechem, że spawaczem był z prawdziwego zamiłowania i że gdy w 1945 roku rodzina przyjechała do Krakowa, zaproponował rodzicom, że może zostać spawaczem zawodowo, bo to pewny kawałek chleba. Matka o mało nie zemdlała. I w tym miejscu wraca scena z otwarcia. Dziedziniec więzienia, mur, oficer z białą chusteczką. Jak dokładnie Stanisław Lem znalazł się tamtego dnia w zasięgu patrolu, nie wiadomo. Prawdopodobnie szedł ulicą. Prawdopodobnie trafił na rutynową łapankę.
6: Niemcy zatrzymywali ludzi z ulicy, by sprzątali dziedziniec więzienia po walkach z pierwszych dni operacji Barbarossa. Gdy robota się skończyła, oficer uznał, że łatwiej będzie rozstrzelać świadków, niż ich odprowadzić. Ustawiono więc wszystkich pod murem. Lem później napisze w powieści Głos Pana, wkładając tę scenę w usta fikcyjnego uczonego o nazwisku Rapaport, że stojąc tam czuł, jak czas przestaje się poruszać. Wszystko nabiera wyrazistości nienaturalnej, krystalicznej. Widzi się każdy detal, każdy guzik, każdy cień, każdą plamę na murze. Umysł, stanąwszy w obliczu własnego końca, przestaje dostarczać emocji i zaczyna dostarczać obrazów o niezwykłej precyzji. I wtedy Lem zrobił rzecz, której nigdy sobie nie wyjaśnił. Zaczął wyobrażać sobie, że w chwili śmierci przeniesie się do ciała młodego niemieckiego oficera z białą chusteczką. Nie wierzył w reinkarnację, nie wierzył w duszę. A jednak umysł postawiony wobec niemożliwego
0: zaczął wytwarzać fantazje o przetrwaniu. Dopiero po latach Lem zrozumie, że to był najważniejszy moment filozoficzny jego życia. Zrozumie, że ludzki umysł nie znosi bez sensu i będzie wymyślał znaczenia nawet tam, gdzie ich być nie może. Że ten odruch, nadawanie sensu bezsensownej śmierci, jest źródłem zarówno religii, jak i mitologii nazistowskiej.
6: Że to ten sam mechanizm. I że jeśli kiedykolwiek w życiu napisze coś ważnego, to tylko wtedy, gdy opowie o tym odruchu uczciwie. Wtedy jednak nie myślał o filozofii. Stał pod murem i czekał na strzał. Strzału nie było. Na dziedziniec wjechał nagle samochód niemieckiej ekipy filmowej. Przybyli kręcić materiał propagandowy o sowieckich zbrodniach w więzieniu. W momencie, w którym pojawiły się kamery, zmienił się priorytet. Oficer z białą chusteczką przestał się interesować ludźmi pod murem. Żołnierze rozluźnili szyk. Lem zrozumiał, że jego życie zależy od ruchu dłoni pierwszego mężczyzny, który zauważy, że więzień ucieka. Przez 2, może 3 sekundy stał nieruchomo. Potem ruszył powoli wzdłuż muru, potem szybciej, potem wybiegł na ulicę i zniknął w bocznej uliczce. Nikt za nim nie strzelił, nikt go nie gonił. Wrócił do domu w środku nocy. Matka, która na niego czekała, nie zadała ani jednego pytania. W tamtych latach nie zadawano pytań. Po wojnie, gdy policzono straty rodziny, okazało się, że z szerokiej familii Lemów i Wolerów, rozrzuconej po Lwowie, Przemyślu i Stanisławowie, ocaleli tylko Samuel, Sabina i Stanisław. Odpowiedź na pytanie, dlaczego on przeżył, a tamci nie, jest tylko jedna i jest ona ostateczna. Żadnej odpowiedzi nie ma.
7: Jest przypadek, jest biała chusteczka, jest ekipa filmowa, która przyjechała nie w porę.
6: I jest umysł młodego człowieka, który przez całe następne życie będzie szukał w tym przypadku znaczenia, wiedząc doskonale, że znaczenia tam nie ma.
1: Lipiec 1944 roku. Armia Czerwona wkracza po raz drugi do Lwowa. Stanisław Lem, 22-letni, wychodzi z kryjówki razem z rodzicami. Żyją. Mają na sobie wytarte ubrania, kilka walizek, trochę dokumentów. Nie mają prawie nic poza sobą nawzajem. Miasto wokół nich istnieje jeszcze fizycznie. Te same kamienice, te same ulice, ten sam widok góry zamkowej. Ale w istocie to już inne miasto. Polacy, którzy zamieszkiwali Lwów od 6 stuleci, wiedzą już, że zgodnie z postanowieniami konferencji jałtańskiej miasto przypadnie Związkowi Sowieckiemu. Rozpoczyna się największa wymiana ludnościowa w historii Europy Środkowej. Polscy mieszkańcy Kresów Wschodnich mają być przesiedleni na zachód, na tak zwane ziemie odzyskane. Niemców wygania się z ziem, które do wojny były niemieckie. Miliony ludzi w ruchu, pociągi towarowe pełne mebli, walizek, dzieci. Lemowie wsiadają do jednego z takich transportów jesienią 1945 roku i jadą do Krakowa. Kraków po wojnie był miastem szczególnym.
6: Niemal nietknięty fizycznie. Dzięki sprawnemu manewrowi Armii Czerwonej i rozbrojeniu niemieckich ładunków wybuchowych, które miały wysadzić zabytki. Stał Wawel, stał rynek główny, stały kościoły. Ale ludzie byli inni. Zamordowano niemal całą krakowską społeczność żydowską. Zginęło wielu krakowskich profesorów wywiezionych w 1939 do obozu Sachsenhausen w ramach niemieckiej akcji wymierzonej w krakowskich uczonych. Miasto, które przed wojną liczyło ponad 250 000 mieszkańców, musiało się teraz zapełnić od nowa uciekinierami ze Lwowa, Wilna, Stanisławowa, Tarnopola. Wielu kresowiaków osiedlało się właśnie tu, bo Kraków przypominał im charakterem dawne galicyjskie miasta, bo był katolicki, polski, akademicki. Lemowie znaleźli mieszkanie na Śląskiej 8, niewielkie, ciasne, nieporównywalne z lwowskim apartamentem przy Brajerowskiej. Doktor Samuel Lem miał już 65 lat. Był człowiekiem wyczerpanym, złamanym doświadczeniem okupacji, stratą rodziny, stratą miasta. Próbował prowadzić praktykę lekarską, ale pacjentów było mało, pieniędzy jeszcze mniej.
0: Po raz pierwszy w życiu rodzina zaznała biedy w sensie dosłownym. Stanisław podjął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, tym razem bez entuzjazmu, ale z uporem. Nie skończył ich jednak. W 1948 roku odmówił przystąpienia do egzaminów końcowych. Przyczyna była prozaiczna i jednocześnie głęboko związana z doświadczeniem wojennym. Świeżo dyplomowany lekarz w powojennej Polsce był automatycznie wcielany do wojska jako lekarz wojskowy. Stanisław Lem nie chciał pod żadnym pozorem nosić munduru. Żadnego. Wolał zostać absolwentem bez dyplomu, zawodowym nikim. Tym nikim jednak pozostał jedynie w sensie formalnym. W głowie kipiało mu od pomysłów, od przemyśleń, od nieprzelanych na papier obrazów. Zaczął pisać. Najpierw wiersze, potem opowiadania. Stukał na używanej maszynie do pisania w kuchni mieszkania przy Śląskiej, podczas gdy matka gotowała obiad, a ojciec przyjmował nielicznych pacjentów w drugim pokoju. Chodził po redakcjach krakowskich czasopism ze swoimi rękopisami. W Odrodzeniu odprawiono go grzecznie. W kilku innych miejscach też. W końcu trafił do Tygodnika Powszechnego, wówczas ledwie dwuletniego pisma katolickiego, redagowanego przez Jerzego Turowicza. Tygodnik wydrukował jego debiut, potem kolejne opowiadania. Tak zaczęła się literacka droga Stanisława Lema. Nie w eleganckim towarzystwie literackim, lecz w katolickim tygodniku w mieście, do którego trafił jako uchodźca.
8: Lata od 1946 do 1949 to okres, w którym pisał wszystko, co mu przychodziło do głowy. Powstały wiersze, poematy, szkice, recenzje, opowiadania fantastyczne, realistyczne, satyryczne. Utrzymywał z tego rodzinę na bardzo skromnym poziomie. W tamtym czasie zetknął się też z wąskim kręgiem młodej krakowskiej inteligencji. Poznał Jana Błońskiego, przyszłego wybitnego krytyka literackiego, który stanie się jednym z jego najbliższych przyjaciół. Poznał Jana Józefa Szczepańskiego. Poznał wielu ludzi, z którymi miał dzielić następne półwiecze życia literackiego. I poznał Barbarę Leśniak, studentkę medycyny o ciemnych włosach i spokojnym uśmiechu, która miała w 1953 roku zostać jego żoną i pozostać nią do końca. Pierwsza poważna powieść, nad którą zaczął pracować, nosiła tytuł Szpital Przemienienia. Była to książka o okupacji, o szpitalu psychiatrycznym, o pacjentach mordowanych przez Niemców. Lem oparł ją luźno na losach lwowskiego szpitala Łazarza, ale przeniósł akcję, zmienił nazwiska, zaszyfrował własne doświadczenia w metaforze. Ludzie zamordowani nie byli tu Żydami, lecz pacjentami zakładu dla umysłowo chorych. Taka zmiana była konieczna, bo w 1948, 49, 50 roku opowiedzenie prawdy o zagładzie w Polsce stawało się coraz trudniejsze. Władza komunistyczna, początkowo relatywnie tolerancyjna wobec tematyki żydowskiej, zaczęła ją systematycznie wyciszać. Powieść Lema przeleżała w szufladach i w wydawnictwach prawie 10 lat. Ukazała się dopiero w 1955 roku, już w znacznie okrojonej postaci. W międzyczasie nad polską kulturą zapadła żelazna kurtyna socrealizmu. Od 1949 roku jedyną dozwoloną formą literatury stał się realizm socjalistyczny. Literatura o robotnikach budujących nową Polskę, o chłopach idących do spółdzielni, o bohaterskich komunistach walczących z wrogiem klasowym. Pisarz, który nie pisał w tej konwencji, nie był drukowany. Lem, który pragnął pisać o rzeczach poważnych, o okupacji, o stracie, o sensie ludzkiej egzystencji, stanął przed murem. W Warszawie powiedziano mu wprost, że jeśli nie przestanie drukować w Tygodniku Powszechnym, żadna jego powieść się nie ukaże. Znalazł się na literackim bezdrożu. Miał 28 lat, był utalentowany, ambitny, pełen pomysłów, ale nie miał dokąd pójść. I wtedy wydarzyło się coś zupełnie przypadkowego. Stanisław Lem spędzał akurat urlop w Tatrach. Szedł ścieżką w okolicach czarnego stawu gąsienicowego, gdy zaczepił go tęgi, jowialny mężczyzna średniego wzrostu. Rozmawiali o czymś niezobowiązująco. W pewnej chwili Lem rzucił uwagę, że szkoda, iż w Polsce nikt nie wydaje powieści fantastyczno-naukowych.
0: sam bardzo je lubi. Czyta Wellsa, czyta Verna, zastanawia się, czemu nic podobnego nie pisze się po polsku. Mężczyzna przytaknął, rzucił kilka uprzejmych zdań i poszedł dalej. Lem zapomniał o rozmowie. Okazało się, że jego rozmówca był szefem spółdzielni wydawniczej Czytelnik w Warszawie. Kilka tygodni później do mieszkania przy Śląskiej przyszła umowa, wydrukowana na urzędowym papierze z wykropkowanym miejscem na tytuł powieści. Lem miał dostarczyć powieść fantastyczno-naukową, długą, za pieniądze, jakich rodzina nie widziała od lat. Siadł do maszyny i zaczął pisać. Nie miał planu, nie miał konspektu, nie miał nawet bohaterów. Miał tylko intuicję, że pod maską gatunku fantastyczno-naukowego można powiedzieć rzeczy, których pod żadną inną maską powiedzieć się nie da. Można pisać o zagładzie całych cywilizacji, używając słowa cywilizacja kosmiczna. Można pisać o spotkaniu z obcym, używając słowa planeta.
9: Można pisać o ludzkiej bezradności wobec niezrozumiałej rzeczywistości, używając słowa kosmos. Cenzura socrealistyczna nie wiedziała, jak czytać takie teksty. Rakiety, gwiazdy, roboty – to wydawało się niegroźne, dziecinne, wręcz pożyteczne, bo popularyzujące naukę. A pod tą dziecinną powłoką można było przemycić wszystko. Powstawała powieść Astronauci i wraz z nią powstawała pewna cicha metoda, którą Lem miał stosować przez następne 50 lat. Metoda mówienia prawdy w kraju, w którym prawdy mówić nie wolno, przy użyciu języka, którego strażnicy prawdy nie umieją rozszyfrować. Fantastyka stała się jego tarczą i jego mieczem. Była maską i była zarazem najbardziej szczerym lustrem, w jakim ten 28-letni pisarz mógł wreszcie zobaczyć sam siebie. Wczesny ranek, rok 1953. Mieszkanie przy ulicy Śląskiej w Krakowie. Stanisław Lem siedzi przy biurku od 5 rano. Na blacie stoi czarna maszyna do pisania. Obok niej piętrzą się książki. Kilkanaście tomów na angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. Podręczniki biologii molekularnej, cybernetyki, fizyki kwantowej, teorii informacji. Kubek zimnej herbaty. Pełna popielniczka. Żona Barbara śpi w sąsiednim pokoju. Lem pisze od świtu do południa. Potem robi przerwę na obiad. Potem pisze od 2 do 7 wieczorem. Tak codziennie. Bez wyjątków. Bez świąt. Bez urlopów. Jan Błoński, jego przyjaciel, powie później żartem, że gdyby Lema zamknąć w piwnicy i podawać mu na łopacie chleb i wodę, napisałby wszystko, bo potrafi napisać wszystko. W tym żarcie zawarta jest prawda o człowieku, który w ciągu jednej dekady przekształcił się z nikomu nieznanego absolwenta medycyny bez dyplomu w najbardziej rozpoznawalnego polskiego pisarza fantastyczno-naukowego i w jednego z najciekawszych myślicieli powojennej Europy Środkowej. Astronauci ukazali się w 1951 roku. Powieść rozeszła się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. Była tłumaczona na czeski, niemiecki, rosyjski. Krytyka przyjęła ją życzliwie. Młody pisarz z Krakowa dostał nagle to, o czym marzył. Druk, honoraria, czytelników. Ale sam Lem do końca życia wspominał tę książkę z zażenowaniem. Mówił, że to jest powieść naiwna, pełna obowiązkowego wtedy optymizmu, napisana pod dyktando cenzury i w zgodzie z wymaganiami socrealizmu. Bohaterowie są jednowymiarowi. Świat przedstawiony zbyt idylliczny, przyszłość za różowa. Ale w tej samej powieści znajdował się już zalążek wszystkiego, co miało go uczynić wielkim pisarzem. Ostrożne pytanie o to, co się stanie, gdy ludzie spotkają w kosmosie inną cywilizację i czy w ogóle są w stanie się z nią porozumieć. To pytanie wróci dziesiątki razy, coraz głębsze, coraz bardziej niepokojące. Po astronautach przyszedł Obłok Magellana w 1955 roku. Druga powieść jeszcze mocniej uwikłana w konwencję optymistycznej wizji komunistycznej przyszłości. Lem pisał ją z pewną świadomością, że kompromituje się artystycznie, ale równocześnie wiedział, że nie ma innego wyjścia. Był żywicielem rodziny. Ojciec zmarł w 1954 roku,
0: matka pozostała na jego utrzymaniu. Barbara właśnie kończyła studia medyczne. Honoraria za astronautów i obłok Magellana były pierwszymi porządnymi pieniędzmi, jakie Lem zarobił w życiu. Mógł wreszcie wyprowadzić się z ciasnego mieszkania. Mógł pomyśleć o własnym domu. Mógł kupić żonie porządne ubranie. Uczciwie przyznawał się później do tego targowiska, na którym sprzedawał fragment literackiej duszy za materialne minimum. Mówił, że nie jest z tego dumny, ale nie udaje też, że było inaczej.
1: Przełom październikowy w 1956 roku zmienił wszystko. Chruszczow wygłosił w Moskwie tajny referat o zbrodniach Stalina. W Polsce do władzy wrócił Gomułka. Odwilż rozluźniła najbardziej drastyczne formy cenzury. Pojawiły się nowe czasopisma, nowe wydawnictwa, nowe możliwości. Lem wykorzystał tę chwilę natychmiast. W ciągu zaledwie kilku lat, między 1957 a 1961, napisał 4 powieści, które zmieniły polską i światową fantastykę. Eden w 1959, o załodze ziemskiego statku rozbijającego się na obcej planecie, gdzie próba zrozumienia miejscowej cywilizacji kończy się tragicznym nieporozumieniem. Śledztwo w tym samym roku. Hybrydowa powieść, w której morderstwo badane przez londyńskiego inspektora prowadzi do pytań metafizycznych. Powrót z gwiazd w 1961. O astronaucie, który wraca na Ziemię po 127 latach i znajduje społeczeństwo chemicznie pozbawione zdolności do agresji, co czyni je słabym, infantylnym, pustym. I wreszcie, również w 61., Solaris. Równolegle Lem pisał jeszcze coś innego, opowiadania.
10: Krótkie, błyskotliwe, pełne czarnego humoru i filozoficznej precyzji. Zaczął od cyklu o Pirksie Pilocie, młodym astronaucie, który przeżywa niezwykłe przygody w kosmosie. Pirks nie jest bohaterem klasycznym. Nie jest mądry, nie jest odważny, nie jest wybitny. Jest przeciętny i to właśnie czyni go postacią prawdziwą. Lem kocha Pirksa, bo widzi w nim siebie z okresu lwowskich lat. Młodego człowieka, który próbuje po prostu przeżyć w okolicznościach większych niż on sam. Równolegle rozwijał inną sarierz, której bohaterem jest Ion Tichy, kosmiczny podróżnik, komiczny kłamca w stylu barona Münchhausena, którego opowieści o odwiedzanych planetach są jednocześnie znakomitymi satyrami na ludzkość. Dzienniki gwiazdowe powstawały przez lata, rozrastały się, zmieniały. W tej serii Lem pozwalał sobie na najbardziej brawurowe eksperymenty stylistyczne i najbardziej gorzkie obserwacje. W 1953 roku ożenił się z Barbarą Leśniak. Ślub odbył się skromnie, bez wielkiego przyjęcia. Małżeństwo okazało się jednym z najszczęśliwszych w polskim środowisku literackim. Barbara była lekarzem radiologiem, pracowała w szpitalu, prowadziła dom, broniła męża przed światem, który chciał od niego coraz więcej.
1: W 1968 roku urodził się ich jedyny syn, Tomasz. Lem był wtedy już pisarzem znanym nie tylko w Polsce, ale także w Związku Sowieckim, w Niemczech Wschodnich i Zachodnich, we Francji, w Czechosłowacji, na Węgrzech. Jego książki tłumaczono w nakładach milionowych. Niemal cała ta sława pozostawała jednak poza żelazną kurtyną. Na Zachodzie, w świecie anglosaskim, Lem pozostawał wówczas postacią niemal nieznaną. W 1958 roku państwo Lemowie kupili parcele w Klinach, na południowych peryferiach Krakowa. Zbudowali tam niewielki dom jednorodzinny. Dom miał ogródek, sad, pracownię Lema na piętrze i spokój, którego pisarzowi brakowało w centrum miasta. Z okien pracowni widać było łąki, dalej wzgórze, jeszcze dalej pasmo Beskidów. Lem zamknął się w tym domu jak w laboratorium. Nie bywał na spotkaniach literackich, nie jeździł na festiwale, nie udzielał wywiadów telewizyjnych. Gdy pytano go, dlaczego tak nikogo nie odwiedza, odpowiadał, że pracuje. I rzeczywiście pracował. Owa praca polegała na czymś więcej niż tylko na pisaniu powieści. Lem przez całe lata 50. i 60. pochłaniał olbrzymie ilości literatury naukowej.
11: Czytał wszystko, co udało mu się sprowadzić. Zagranicznymi kanałami, przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez znajomych wyjeżdżających na zachód, przez antykwariatów w Wiedniu, Pradze i Berlinie. Czytał Norberta Wienera o cybernetyce, czytał Claude'a Shannona o teorii informacji.
12: Czytał biologów amerykańskich, fizyków niemieckich, matematyków rosyjskich. Uczył się sam, w zasadzie bez żadnego formalnego wykształcenia w tych dziedzinach, na poziomie, który zdumiewał zawodowych naukowców. Gdy w 1963 roku po raz pierwszy rozmawiał z profesorami krakowskiego środowiska akademickiego o swoich pomysłach, ci nie mogli uwierzyć, że siedzący przed nimi pisarz literacki zna cybernetykę i teorię ewolucji lepiej niż niejeden etatowy badacz. Po co to wszystko? Młody człowiek w pełni sił, autor dochodowych powieści popularnych, mógłby pisać po prostu kolejne Astronautki i Obłoki Magellana. Honoraria by wystarczały, sława rosła. Lem jednak nie chciał pisać łatwych książek. Chciał napisać coś, czego jeszcze nikt nie napisał. Chciał zbudować nowy język, taki, który pozwoli opowiedzieć XX wiek wraz z jego zagładą, jego technologią, jego lękiem i jego pustką.
13: Fantastyka była mu do tego potrzebna, ale fantastyka tradycyjna nie wystarczała. Lem szukał czegoś, co łączyłoby dyscyplinę naukową z literacką wyobraźnią, opowieść z filozoficzną refleksją, grozę z komedią. I to, czego szukał, znalazł się właśnie w tej dekadzie pracowitej ciszy w Klinach. Znalazł własny głos. Głos pisarza, który wie, że literatura może być czymś więcej niż zabawą i czymś mniej niż proroctwem. Może być narzędziem rzetelnego myślenia o świecie. Rok 1961 stał się momentem, w którym to wszystko miało zostać poddane próbie. Lem siadł wtedy do powieści, która miała mu przynieść światową sławę i która na zawsze zdefiniowała, co znaczą słowa obca inteligencja. Moskwa. Wiosna 1971 roku. Hotel w centrum miasta. Stanisław Lem i Andrii Tarkowski siedzą naprzeciwko siebie przy stoliku, przy którym stoi już opróżniona do połowy butelka koniaku. Rozmawiają od kilku godzin. Rozmawiają gorąco, gestykulują, podnoszą głosy. Obaj są ludźmi upartymi i obaj są pewni swojej racji. Tarkowski przyleciał do Moskwy, żeby przekonać Lema do ostatecznej wersji scenariusza filmu opartego na jego najważniejszej powieści. Lem przyleciał tu specjalnie, żeby Tarkowskiego przekonać do czegoś dokładnie przeciwnego.
14: 3 tygodnie spędza w stolicy Związku Sowieckiego. Wraca do hotelu codziennie z nową argumentacją. Codziennie próbuje wyjaśnić rosyjskiemu reżyserowi, że film, który ten planuje, nie ma z jego powieścią nic wspólnego. Po 3 tygodniach daje za wygraną. Wraca do Krakowa z poczuciem porażki, które będzie mu towarzyszyć przez resztę życia. Tarkowski nakręci Solaris po swojemu. Film stanie się klasyką światowego kina. A Stanisław Lem do końca swoich dni będzie twierdził, że najsłynniejszej ekranizacji jego powieści nigdy nie obejrzał w całości, bo nie wytrzymał nawet do połowy. Powieść Solaris powstała w 1960 roku i ukazała się drukiem rok później. Lem pisał ją w tempie, które go samego zaskoczyło. Gdy już miał pomysł, książka wyszła spod jego ręki niemal w jednym oddechu. Opowiada o planecie Solaris, krążącej wokół 2 słońc w odległym układzie gwiezdnym. Cała powierzchnia planety pokryta jest oceanem. Oceanem, który być może jest żywą, myślącą istotą. Badania tej inteligencji stanowią treść nauki zwanej solarystyką. Przez 50 lat ludzkość próbuje nawiązać kontakt z oceanem. Wysyła w jego kierunku sygnały, próbki, fale radiowe.
13: Ocean reaguje na te bodźce, tworząc na swojej powierzchni ogromne formacje materialne. Tajemnicze wytwory zwane mimoidami, symetriadami, asymetriadami, wertebridami. Naukowcy katalogują te zjawiska, publikują tomy rozpraw, tworzą teorie. Ale o prawdziwym kontakcie nie ma mowy. Ocean pozostaje absolutnie obcy. Akcja powieści rozpoczyna się w momencie, gdy psycholog Chris Kelvin przylatuje na stację orbitującą nad Solaris i stwierdza, że coś dzieje się z załogą. Jeden z naukowców zmarł krótko przed jego przylotem. Dwaj pozostali zachowują się dziwnie, unikają rozmowy, zamykają się w kabinach. Kelvin wkrótce dowiaduje się dlaczego. Ocean odpowiedział wreszcie na wieloletnie próby kontaktu, ale odpowiedział w sposób, jakiego nikt nie przewidywał. Do każdego z członków załogi przybył gość,
15: postać wydobyta z najgłębszych, najboleśniejszych wspomnień, często takich, z których sam zainteresowany nigdy nie zwierzył się drugiemu człowiekowi. Kelvina odwiedza Harry, jego zmarła żona, która 10 lat wcześniej popełniła samobójstwo po kłótni z nim. Harry jest fizycznie prawdziwa, można jej dotknąć, można z nią rozmawiać. Nie pamięta jednak swojego życia, swojej śmierci, nie wie nawet kim jest. Jest materialnym wspomnieniem, ucieleśnionym wyrzutem sumienia.
16: Ocean Solaris wykorzystał ludzką pamięć jako materiał do własnego, niezrozumiałego eksperymentu. Lem zbudował w tej powieści rzecz, której przed nim nikt w fantastyce nie zbudował. Pokazał, że spotkanie z obcą inteligencją może być czymś zupełnie innym, niż sobie ludzkość wyobrażała przez dekady. Nie bitwą z Marsjanami, nie przyjazną wymianą wiedzy, nie galaktycznym kongresem cywilizacji. Może być konfrontacją z czymś tak dalece obcym, że nie da się tego zrozumieć ani w kategoriach wrogich, ani przyjaznych. Że obcość nie polega na wyglądzie, na liczbie odnóży, na kolorze skóry, lecz na fundamentalnej niewspółmierności sposobu istnienia. Ocean Solaris nie jest zły, nie jest też dobry. Jest po prostu inny, w sposób, na który ludzki umysł nie jest przygotowany. Wszystko, co ludzie mogą zrobić z tym fenomenem, to rzutować na niego własne obrazy, traktować go jak lustro, w którym widzą własną tęsknotę, własne winy, własne zmarłe. I tu, w tej drugiej warstwie powieści, leży jej prawdziwa siła. Solaris jest książką o niemożności zapomnienia, o tym, że tego, co straciliśmy, nie odzyskamy nigdy, ale i nie zapomnimy nigdy. Chris Kelvin zakochuje się w Harry po raz drugi, wiedząc doskonale, że nie jest to jego prawdziwa żona. Jest to twór oceanu, konstrukcja, iluzja materialna. A jednak nie potrafi jej porzucić. Nie potrafi zabić tego wspomnienia powtórnie. Gdy ocean wreszcie wycofuje swoich gości ze stacji, Kelvin zostaje sam. Z rozpaczą jeszcze głębszą niż wówczas, gdy Harry umarła po raz pierwszy. W ostatniej scenie powieści schodzi na powierzchnię oceanu, dotyka jego falującej, galaretowatej masy i stwierdza, że on, najbardziej obca istota we wszechświecie, jest mu w tej chwili bliższa niż cokolwiek innego. Bo w jego dotyku pozostała jeszcze cząstka tego, co utracił. Wielu czytelników Lema powiedziało po latach, że dopiero znając jego biografię, rozumie się, co naprawdę zostało wpisane w Solaris. Pisarz, który stracił całą szeroką rodzinę we Lwowie, ciotki, wujów, kuzynów, z którymi dorastał, wiedział dokładnie, czym jest powrót zmarłych. Wiedział, że pamięć jest jak ocean, niekontrolowana, niewyczerpalna, produkująca obrazy umarłych z taką mocą, że stają się oni niemal materialni. I wiedział, że pragnienie kontaktu z nimi jest jednocześnie największą tęsknotą i największym zagrożeniem. Bo kontakt niemożliwy boli podwójnie. Raz dlatego, że go nie ma, a drugi raz dlatego, że jego namiastka nigdy nie wystarcza.
17: Powieść ukazała się w Polsce w 1961 roku i niemal natychmiast została przetłumaczona na kilkanaście języków. W Związku Sowieckim niemal natychmiast weszła do kanonu, w krajach zachodnich Europy również. W Stanach Zjednoczonych natomiast pierwsze tłumaczenie, dokonane przez pośrednika z francuskiego, a nie z oryginału polskiego, było tak słabe, że przez wiele lat amerykańscy czytelnicy nie wiedzieli, z czym w ogóle mają do czynienia. Lem do końca życia z gorzką ironią komentował tę sytuację. I wtedy pojawił się Tarkowski. Andrzej Tarkowski, jeden z najwybitniejszych reżyserów radzieckich, autor Andrzeja Rublowa, zakochał się w Solaris. Widział w niej, jak sam mówił, opowieść o winie, przebaczeniu i powrocie na Ziemię, o tęsknocie za domem, o duchowej drodze człowieka w pustce kosmosu. Napisał scenariusz, w którym znaczną część akcji przeniósł z orbity na Ziemię. Długie sceny w wiejskim domu ojca Kelvina, jazda przez tokijską autostradę, spadający deszcz o symbolice religijnej. Dla Tarkowskiego kosmos był metaforą duchowego zagubienia, powrót na Ziemię obrazem łaski. Dla Lema zaś kosmos był tym, co najbardziej fascynujące, a Ziemia tylko punktem wyjścia.
18: Reżyser i pisarz stanęli po przeciwnych stronach nieprzekraczalnej przepaści filozoficznej.
19: Rozmowy moskiewskie w 1971 roku były dramatyczne. Lem zarzucał Tarkowskiemu, że robi z Solaris zbrodnie i karę w kosmosie. Tarkowski odpowiadał, że pisarz nie rozumie duchowego wymiaru własnej książki. Lem replikował, że żadnego duchowego wymiaru nie ma, bo on tej książki nie pisał jako rosyjską powieść duszy, lecz jako traktat o granicach poznania. Tarkowski milczał. Po 3 tygodniach Lem wrócił do Krakowa. Film Solaris miał premierę w 1972 roku w Cannes, zdobył nagrodę jury, stał się klasyką światowego kina. Lem nigdy tego filmu nie zaakceptował. 30 lat później, gdy Steven Soderbergh nakręcił amerykańską wersję z Georgem Clooneyem, Lem stwierdził jeszcze krócej: tego też nie oglądałem, bo wiem, co tam będzie. I tu odpowiedź na pytanie, które musi paść. Dlaczego pisarz, który nienawidził obu ekranizacji swojej książki, jest do dziś na świecie znany przede wszystkim przez te właśnie ekranizacje? Odpowiedź brzmi paradoksalnie. Solaris okazała się większa od swojego autora. Lem napisał książkę o niemożności poznania obcej inteligencji.
20: Ale w tę książkę, niechcący, włożył całą swoją prywatną żałobę. Po zamordowanej rodzinie, po utraconym Lwowie, po całym świecie, który mu zabrano. I to właśnie ta żałoba, ukryta pod powierzchnią filozoficznego traktatu, porwała miliony czytelników. Tarkowski wydobył ją z książki i wzmocnił. Soderbergh zrobił to samo. Obaj reżyserzy rozumieli Solaris inaczej niż jej autor, ale nie byli w błędzie. Książka zawierała bowiem coś więcej niż Lem umiał o niej powiedzieć. Zawierała jego serce, którego on sam nie chciał pokazywać światu. A serce ujawniło się mimo wszystko i ujawniło się tak silnie, że w pamięci ludzkości Solaris pozostaje przede wszystkim opowieścią o miłości i pamięci, choć powstała jako opowieść o granicach rozumu. W mieszkanie na poddaszu berlińskiej kamienicy mężczyzna w średnim wieku zakłada na głowę kartonowy hełm, wkłada stopy do miski z wodą i zaczyna recytować monolog o podróżach kosmicznych. Tło za nim stanowi kuchenna zasłona, rekwizyty, widelec, latarka, wypchane zwierzę. Kamera trzymana przez kolegę chwieje się komicznie. To nie jest żart. To jest oficjalna niemiecka ekranizacja Dzienników Gwiazdowych Stanisława Lema z 2007 roku, nakręcona w mieszkaniu głównego aktora za symboliczne pieniądze przez zespół entuzjastów.
21: Niemiecki tytuł serialu można przetłumaczyć jako Ion Tichy, pilot kosmiczny. Lem, który widział niezliczone nieudane ekranizacje swoich książek, od pretensjonalnej rosyjskiej Solaris przez pomylone niemieckie wersje po amerykańskie przeróbki, po obejrzeniu tej berlińskiej amatorszczyzny, miał zupełnie niespodziewaną reakcję. Stwierdził, że to pierwsza ekranizacja jego prozy, która wreszcie oddaje ducha oryginału. Bo ten duch jest absurdalny, a absurd można pokazać tylko w kuchennych warunkach, z widelcem w ręku i miską wody pod nogami. Powaga go zabija. Istnieje dwóch Stanisławów Lemów. Pierwszy to poważny filozof z Solaris i z Głosu Pana, autor, którego świat zna z tarkowskich kadrów, ponurych orkiestracji Bacha i melancholijnych monologów o kosmosie. Ten Lem jest dostojny, smutny, głęboki. Ale ten Lem stanowi zaledwie część dorobku pisarza. Drugi Lem, znacznie mniej eksportowy, niemal nieznany zachodniej publiczności, to Lem absurdysta, komik, groteskiarz. Autor, którego bliżej szukać u Samuela Becketa, Eugina Ionesco, Franza Kafki i Witolda Gombrowicza niż u Artura C. Clarka. Ten Lem napisał Dzienniki Gwiazdowe, Bajki Robotów, Cyberiadę, Kongres Futurologiczny.
20: Ten Lem śmiał się z ludzkości tak gorzko, tak przenikliwie i tak inteligentnie, jak mało kto w XX wieku. I właśnie ten Lem, gdy się w niego naprawdę wczytać, jest bardziej przerażający niż ten pierwszy. Cyberiada ukazała się w 1965 roku i do dziś pozostaje jednym z największych osiągnięć polskiej prozy powojennej. Jest to zbiór bajek fantastycznych, których bohaterami są dwaj konstruktorzy, Trurl i Klapaucjusz. Obaj są robotami. Żyją w kosmosie zamieszkanym wyłącznie przez maszyny,
21: królów elektrycznych, rycerzy krzemowych, dworskich poetów z obwodami drukowanymi. Ludzie, nazywani w tym świecie bladawcami, stanowią niemal zapomnianą ciekawostkę biologiczną.

0: pewnych zwrotów szlacheckich, sentymentalnych kalek barokowych. Tłumaczenie tego języka na inne języki okazało się wyzwaniem, z którym poradziło sobie niewielu. W jednej z opowieści Trurl buduje maszynę do pisania wierszy. Chce udowodnić Klapaucjuszowi, że poezja to po prostu kwestia odpowiedniej konstrukcji obwodów. Maszyna początkowo psuje się, buntuje, wypruwa bełkot. Ale po wielu modyfikacjach zaczyna tworzyć dzieła tak doskonałe, że wpędzają w rozpacz wszystkich poetów w okolicy. Ci przychodzą pod drzwi Trurla z prośbami o zmiłowanie. Niektórzy popełniają samobójstwo, inni rezygnują z zawodu. Lem opowiada tę historię lekkim, bajkowym tonem, z uśmiechem i ironią. Dopiero przy powtórnej lekturze zauważa się, co tak naprawdę napisał. Napisał opowieść o momencie, w którym maszyna przekracza człowieka w dziedzinie, którą ten zawsze uważał za swoją wyłączną – w sztuce. Napisał w 1965 roku, 60 lat wcześniej niż to pytanie stało się poważnym tematem publicznej debaty. Dzienniki gwiazdowe są jeszcze inne. Ich bohater, Ion Tichy, to kosmiczny kłamca w stylu barona Münchhausena. Odwiedza planety zamieszkałe przez cywilizacje absurdalne, groteskowe, niewiarygodne. Na jednej planecie mieszkańcy całkowicie przekonstruowali swoje ciała przy użyciu biotechnologii i teraz żyją jako chmury gazu, jako ruchome geometryczne figury, jako czyste abstrakcje. Na innej roboty nauczyły się od ludzi sztuki przemocy i systematycznie eksterminują swoich dawnych twórców. Ten ostatni epizod, zawarty w opowiadaniu o 21. podróży Iona Tichego, jest jedną z najciemniejszych kart w całym dorobku Lema. Bohater przechodzi przez planetę, na której selekcjonuje się istoty przeznaczone do zagłady. Scena jest opisana stylem lekkim, niemal żartobliwym, ale każdy, kto zna biografię pisarza, rozpoznaje w niej bezpośrednie nawiązanie do lwowskiego dzieciństwa. Do dziedzińca więzienia przy ulicy Łąckiego, do białej chusteczki niemieckiego oficera, do śmierci całej rodziny. Lem zakamuflował zagładę w formie bajki fantastycznej. Uczynił to celowo. Nie mógł napisać o tym wprost z wielu powodów – politycznych, osobistych, psychologicznych. Ale napisał. W formie śmiesznej opowiastki, którą bezmyślny czytelnik przeczyta jak zabawną przygodę, a czytelnik uważny – jak wstrząsające świadectwo. I tu leży klucz do całego absurdystycznego Lema. Jego humor nie jest wesoły. Jego humor jest czarny, głęboki, pełen traumy. Samuel Beckett napisał kiedyś, że śmiech jest najwyższą formą rozpaczy. Albert Camus dowodził, że jedyną uczciwą reakcją na absurd istnienia jest uśmiech. Lem znajduje się w tej samej linii intelektualnej.
1: Gdy spotyka się z czymś, co nie daje się racjonalnie pojąć, a dla Lema takim czymś była przede wszystkim zagłada i II wojna światowa, nie próbuje tego opisywać na serio. Wie, że serio zabija sens. Wybiera śmiech. Ale nie śmiech wyzwalający, tylko śmiech, który jest rodzajem ostatecznego buntu. Śmiejemy się, bo płakać już nie starczy sił. Śmiejemy się, bo słowa powagi zostały zdewaluowane przez sam przedmiot, który miałyby opisać. Kongres futurologiczny z 1971 roku jest prawdopodobnie najostrzejszym satyrycznym dziełem Lema. Powieść opowiada o kongresie naukowym, który odbywa się w kraju targanym rewolucjami. Uczestnicy zostają rozproszeni po zamachu bombowym, ratują się w kanalizacji, biorą narkotyki halucynogenne, tracą kontakt z rzeczywistością. W drugiej części powieści Ion Tichy budzi się w świecie przyszłości, który wydaje mu się rajem. Technologia osiągnęła wszystko, ludzkość jest szczęśliwa, wojny zniknęły, choroby zostały pokonane. Stopniowo jednak odkrywa, że ten świat jest w całości chemiczną iluzją. Ludzie w rzeczywistości żyją w ruinach, w nędzy, w głodzie. Ale powietrze, które oddychają, jest nasycone substancjami psychoaktywnymi, które pokazują im wymyśloną utopię.
0: Czytelnicy 1971 lat brali kongres jako dowcip o komunizmie i o socjalistycznej propagandzie. Ale sam Lem twierdził, że to jest książka o czymś szerszym. o ludzkiej zdolności doradzania sobie z nieznośną rzeczywistością poprzez

0: produkowanie wygodnych iluzji. Dotyczy to komunizmu, dotyczy to kapitalizmu, dotyczy to każdego systemu, który obiecuje człowiekowi szczęście. I tu pada odpowiedź na pytanie, które musi paść. Dlaczego człowiek, który przeżył zagładę, pisze śmieszne bajki? Odpowiedź jest prosta. Pisze je dlatego, że tylko w formie śmiesznej może powiedzieć to, co niemożliwe do powiedzenia w formie poważnej. Tragedia została przez XX wiek zdegradowana. Przemówienia, monumenty, patetyczne filmy, wszystko to ociera się o kicz, o fałszywy patos, o tanie wzruszenie. Śmiech jest uczciwszy, nie udaje, że rozumie, nie obiecuje katarzis. Jest reakcją na bezsens, reakcją, która sama bezsensu nie ukrywa. Gdy Lem opisuje roboty selekcjonujące ludzi do zagłady, robi to językiem bajkowym, bo tylko taki język pozostaje wierny prawdziwej naturze tego, co opisuje. Zagłada była absurdem. Absurdu nie opisze się innym językiem niż absurdalny. A śmiech, który towarzyszy lekturze, to nie jest śmiech radości.
1: To jest śmiech kogoś, kto został nauczony prawdy tak gorzkiej, że pozwolenie sobie na łzę byłoby ostatecznym poddaniem się.
0: Lem nie poddał się. Śmiał się. A razem z nim przez ostatnie 60 lat śmieje się każdy uważny jego czytelnik. Śmiechem, który jest najciemniejszym z możliwych śmiechów, a zarazem najprawdziwszym. Rok 1964. Wydawnictwo literackie w Krakowie wypuszcza tom zatytułowany Summa Technologie. 500 stron zwartego tekstu filozoficznego, napisanego trudnym językiem naukowym, bez fabuły, bez bohaterów, bez opowieści. Autorem jest 43-letni pisarz science fiction, człowiek bez wyższego wykształcenia filozoficznego, bez tytułu naukowego, bez afiliacji akademickiej. Nakład szybko się rozchodzi, ale opinia fachowa pozostaje zdezorientowana. Ani to literatura, ani to nauka, ani to podręcznik. Lem pisze o rzeczach, o których w Polsce lat 60. rozmawia się co najwyżej na cybernetycznych seminariach. Pisze o sztucznej inteligencji, o maszynach zdolnych do samoreprodukcji, o hodowli informacji na sposób biologiczny, o hipotezie, którą sam nazywa fantomatyką, o tym, że w przyszłości możliwe stanie się wytwarzanie sztucznej rzeczywistości do złudzenia przypominającej prawdziwą.
1: Człowiek założy urządzenie podłączone do mózgu, zanurzy się w świat nieodróżnialny od realnego i będzie w nim żył bez świadomości, że to iluzja. 60 lat później, gdy potomkowie tego pomysłu zaludnią w goglach rzeczywistości wirtualnej salony gier całego świata, dziennikarze będą pisać, że Lem przewidział rzeczywistość wirtualną. Sam Lem w 1964 roku wiedział jedynie, że stawia pytanie, które z prędkością czasu musi stać się pytaniem najważniejszym. Summa Technologie nie była przypadkiem. Była rezultatem dekady samouctwa, o którym wiedzieli tylko najbliżsi przyjaciele pisarza. Lem od końca lat 50. sprowadzał przez znajomych z zagranicy podręczniki najnowszej cybernetyki, biologii molekularnej, teorii informacji, termodynamiki statystycznej. Czytał Wienera, Shannona, Ashbiego, von Neumanna. Korespondował z polskimi cybernetykami, z Mazurem, z Kotarbińskim, z Greniewskim. Odwiedzał krakowskie laboratoria elektroniczne, dyskutował z fizykami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdy siadał do pisania Summy, miał w głowie mapę wiedzy, której pozazdrościłby mu nie jeden profesor. Tyle, że w odróżnieniu od profesorów nie zajmował się jednym wąskim wycinkiem. Interesowało go wszystko jednocześnie. Jak ewolucja biologiczna łączy się z ewolucją technologiczną? Czy cywilizacja posiada prawa rozwojowe, analogiczne do praw, jakim podlegają organizmy żywe? Czy można ten rozwój modelować matematycznie? Czy można przewidywać, w którą stronę pójdzie za 100, za 200, za 1000 lat? Już wcześniej, w 1957 roku, Lem wydał Dialogi, tom rozmów filozoficznych o cybernetyce, napisanych w formie wzorowanej na Galileuszu. Potem, w 65, wyszła Summa. W 70 wydał dwutomową Fantastykę i Futurologię, monumentalną analizę krytyczną światowej literatury fantastyczno-naukowej. W 1968 opublikował Filozofię przypadku, traktat o teorii dzieła literackiego, widzianej jako proces komunikacyjny. Każda z tych książek stawiała Lema w miejscu, w którym żaden inny polski pisarz tamtego czasu nie stał. Był jednocześnie autorem beletrystycznych arcydzieł, filozofem, krytykiem literackim i futurologiem o międzynarodowej renomie. W zachodnich ośrodkach akademickich zaczęto go cytować jako myśliciela. W Niemczech Zachodnich miał status niemal kultowy. W Stanach Zjednoczonych tylko w kręgach specjalistów, ale kręgi te rosły z roku na rok.
2: W tym samym czasie między pisaniem Summy a pisaniem fantastyki i futurologii Lem stworzył powieść, którą wielu krytyków uznaje dziś za jego szczytowe osiągnięcie literackie. W 1968 roku ukazał się Głos Pana. Jest to książka całkowicie odmienna od wszystkiego, co Lem napisał wcześniej. Nie ma w niej podróży kosmicznych, nie ma obcych planet, nie ma robotów, nie ma bajkowego humoru. Akcja toczy się w bazie wojskowej gdzieś w Ameryce. Narracja prowadzona jest w pierwszej osobie przez matematyka Piotra E. Hogartha, człowieka starzejącego się, piszącego wspomnienia, świadomego własnej śmierci. Hogarth uczestniczył w sekretnym projekcie rządowym zwanym Głos Pana, którego celem było rozszyfrowanie sygnału radiowego otrzymanego z kosmosu. Sygnał pochodzi z niezidentyfikowanego źródła, jest rytmiczny, matematyczny, niewątpliwie sztuczny. Przez kilka lat najlepsi naukowcy świata próbują odszyfrować jego znaczenie. Wszyscy ponoszą porażkę. Każdy otrzymuje coś innego. Jeden widzi w sygnale informacje biologiczne, drugi dane fizyczne, trzeci kod filozoficzny. Sam sygnał nie zostaje nigdy zrozumiany. Głos Pana jest powieścią o granicach poznania. O tym, że gdy ludzkość stanie w obliczu rzeczywistości zbyt obcej, rzutuje na nią wszystko, co wie o sobie samej. Każdy czyta w sygnale własny portret. Każdy wyciąga z niego wnioski, które potwierdzają jego wcześniejsze przekonania. Filozof widzi w sygnale filozofię, biolog – biologię, teolog – teologię. Rzeczywiste przesłanie obcych, jeśli w ogóle istnieje, pozostaje poza zasięgiem. W tej powieści Lem po raz pierwszy otwarcie opisał scenę z dziedzińca więzienia przy ulicy Łąckiego. Wkłada te wspomnienia w usta drugorzędnego bohatera, uczonego o nazwisku Rapaport. Rapaport opowiada Hogarthowi o tym, jak podczas wojny stał pod murem w pewnym wschodnioeuropejskim mieście, jak obserwował niemieckiego oficera z białą chusteczką, jak wyobrażał sobie własną reinkarnację w ciele tego oficera, jak został uratowany przez nagłe pojawienie się ekipy filmowej. Lem pisał te strony, wiedząc, że wprowadza do polskiej literatury scenę autobiograficzną pierwszego rzędu, scenę, do której nigdy nie przyzna się publicznie. Dopiero dziesięciolecia później, w prywatnych rozmowach z zaufanymi przyjaciółmi, potwierdzi, że Rapaport to był on sam. Nieprzypadkowo ten właśnie epizod znalazł się w tej właśnie powieści. Głos Pana jest książką o bezsensie nadawania sensu. Rapaport, stojąc pod murem, wymyślał sobie fantazję reinkarnacyjną, bo ludzki umysł nie znosi absolutnej pustki znaczeniowej. Gdy staje w obliczu własnej śmierci, pozbawionej jakiegokolwiek powodu, odruchowo wytwarza narrację, która tę śmierć oswoi. Ta sama zasada działa w przypadku tajemniczego sygnału z kosmosu. Ludzie nie mogą znieść myśli, że sygnał może być nieprzetłumaczalny, więc tłumaczą go, każdy po swojemu, każdy wedle własnych uprzedzeń. Powstaje całe imperium znaczeń, które w ogóle nie dotyczą sygnału, dotyczą wyłącznie tłumaczy. Lem wyciągał z tego wniosek, który jest kluczem do zrozumienia całej jego filozofii. Nie znamy świata. Znamy tylko własne projekcje na świat. I najgorsze jest to, że nie potrafimy dostrzec różnicy. Ta myśl wracała u Lema w rozmaitych formach przez następne 20 lat. W sumie technologie w formie traktatu o cybernetyce. W głosie Pana w formie powieści. W doskonałej próżni i w wielkości urojonej
1: dwóch tomach recenzji z książek nieistniejących w formie postmodernistycznej gry literackiej. Lem pisał recenzje z książek, których nikt nie napisał, bo uważał, że współczesna kultura produkuje tyle tekstów, iż znaczenie każdego pojedynczego tekstu jest niewielkie. Ważniejsze są idee.
2: Można więc opisać samą ideę książki, bez jej konkretnej realizacji. Takie utwory wymagały od czytelnika wyjątkowej uważności. Lem wymagał tej uważności bezwzględnie. Gdy mu zarzucano, że pisze zbyt trudno, odpowiadał krótko: nie piszę dla każdego. Piszę dla tych, którzy chcą myśleć. I tu pada odpowiedź na pytanie, które ciąży nad całym okresem lat 60. i 70. Jak człowiek bez dyplomu filozoficznego, bez dostępu do zachodnich ośrodków badawczych, bez internetu, bez komputerów, piszący w komunistycznym Krakowie na drewnianym biurku z podupadłą maszyną, przewidział tak dokładnie rozwój nauki i techniki na półwiecze naprzód? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Lem nie przewidywał technologii. Lem przewidywał człowieka. Wiedział, że każde nowe narzędzie, które ludzkość wyprodukuje, będzie służyło tym samym pragnieniom, jakie kierowały ludźmi od zawsze. Pragnieniu władzy, pragnieniu ucieczki od rzeczywistości, pragnieniu iluzji, pragnieniu dominacji nad innymi. Lem dostrzegał te pragnienia już we Lwowie 1941 roku. Widział, jak ubrane w mundury SS, jak wystrojone w retorykę ideologiczną, jak ukryte za pozorem naukowego postępu sprowadzają ludzi do mordu. Gdy pisał Summę technologię, nie zgadywał, czym będzie internet.
1: Zgadywał, czego ludzie będą w internecie szukać. Zgadywał trafnie. Bo człowiek, który raz ujrzał, do czego ludzie są zdolni, widzi to potem we wszystkim, co tworzą. Lem zobaczył to we Lwowie i od tamtej pory nie potrafił już niczego innego widzieć. Berlin Zachodni, zima 1982 roku. Zamożna dzielnica na wzgórzach miasta, rzadko zabudowana willami, między drzewami migocą światła sąsiadów. W niewielkim wynajętym domku z ogródkiem, w którym rośnie śliwkowe drzewo, Stanisław Lem siedzi przy biurku i nie pisze. Od kilku tygodni nie pisze. W oknie widać czysto uprzątniętą niemiecką ulicę. Spokój, porządek, dobrobyt. Wszystko to, o czym marzyli ludzie w komunistycznej Polsce. Lem ma do dyspozycji zachodniego wydawcę, zachodnie honoraria, zachodnie księgarnie, w których wolno kupić każdą książkę świata. W Polsce od 2 miesięcy obowiązuje stan wojenny. Jaruzelski wprowadził godzinę milicyjną. Internowano tysiące działaczy Solidarności. Lem wyjechał z rodziną kilka tygodni przed 13 grudnia. Wyjechał legalnie, na zachodnim paszporcie, jako gość niemieckich wydawców. Kiedy w polskiej prasie emigracyjnej ukazał się artykuł, że Lem wybrał wolność, napisał ostrą odpowiedź. Nie wybrałem żadnej wolności. Jestem wciąż obywatelem polskim.
2: Wrócę, kiedy będę mógł wrócić. Siedząc tej zimy w Wiedniu, w kraju, w którym nic mu nie brakowało, był nieszczęśliwy w sposób głęboki, trudny do wytłumaczenia ludziom z Zachodu. Jeden z wiedeńskich znajomych, zacny profesor, powitał go słowami, że pan Lem przyjechał wreszcie zakosztować słodyczy europejskiego życia. Lem uznał, że zaraz go cholera ogarnie. Odpowiedział grzecznie, ale w sercu pomyślał jedno: nie chcę waszych słodyczy, chcę wracać. Lata austriackie, 6 lat od 1982 do 1988, były dla Stanisława Lema czasem zdumiewająco produktywnym i zarazem czasem cichego kryzysu. Materialnie niczego mu nie brakowało. Miał wynajęty domek, ogródek, owoce z własnego drzewa. Żona Barbara pracowała jako lekarz-radiolog w wiedeńskim szpitalu. Syn Tomasz uczęszczał do austriackiej szkoły. Niemieccy wydawcy zapewniali komfortowe warunki pracy. Honoraria przychodziły punktualnie, książki tłumaczono natychmiast po ukończeniu. Dlaczego więc nie był szczęśliwy? Tego nie umiał wyjaśnić nawet sobie samemu. W wywiadach udzielanych dopiero po powrocie do Polski powtarzał jedno zdanie. Wspominamy z żoną Austrię bardzo ponuro.
1: Było to stwierdzenie dziwne w ustach człowieka, który spędził 6 lat w jednym z najbardziej kulturalnych miast Europy, w dostatku i w spokoju. A jednak prawdziwe. Lem potrzebował polskiej mowy na ulicy, polskich gazet w kiosku, polskich znajomych przychodzących na herbatę. Potrzebował Krakowa. Potrzebował Klin. Potrzebował własnego biurka, na którym przez ponad ćwierć wieku narastała warstwa papierów, notatek, wycinków, nieskończonych rękopisów. Wiedeński komfort nie wystarczał. Komfort nie był tym, po co się żyje. W tym właśnie okresie, paradoksalnie w latach emigracyjnych, Lem napisał jeden z najważniejszych tekstów swojego życia, który pozostanie w znacznej mierze nieznany poza wąskim gronem polskich badaczy i niemieckich tłumaczy. Tekst nosi tytuł Prowokacja. Formalnie jest to recenzja z dwutomowego dzieła niemieckiego historyka nazwiskiem Horst Aspernikus. Horst Aspernikus nie istnieje. Jego książka również nie istnieje. Lem napisał recenzję z utworu zmyślonego, tak jak wcześniej pisywał recenzje z książek nieistniejących w tomach Doskonała próżnia i Wielkość urojona. Różnica polega na tym, że tym razem temat nie jest filozoficzną zabawą. Tematem fikcyjnej książki jest ludobójstwo. Pierwszy tom nosi tytuł Ludobójstwo, drugi Obce ciało śmierci. Lem, posługując się maską fikcyjnego historyka, napisał najgłębsze, najboleśniejsze i najbardziej niekomfortowe rozważanie o zagładzie, jakie wyszło spod polskiego pióra w XX wieku. Teza Aspernikusa Lema jest następująca. Zagłada Żydów europejskich nie była odwetem historycznym, nie była starciem etnicznym, nie była kontynuacją średniowiecznych pogromów. Była wydarzeniem swoiście nowoczesnym, takim, jakie mogło się wydarzyć wyłącznie w warunkach dwudziestowiecznej modernizacji. Wszystkie próby wytłumaczenia zagłady przez odwołanie do zwierzęcej agresji, do plemiennego konfliktu, do nienawiści rasowej są zdaniem Aspernikusa błędem. Spychają zagładę w przeszłość, czynią z niej zjawisko archaiczne, zaszłość pierwotną, którą cywilizacja rzekomo przezwyciężyła. W rzeczywistości, twierdzi fikcyjny historyk, a za nim prawdziwy Lem, zagłada jest wydarzeniem naszej teraźniejszości i naszej przyszłości. Narodziła się z samej nowoczesności, z biurokracji, z technologii, ze sposobu organizacji pracy. I będzie wracać w nowych formach tak długo, jak nowoczesność istnieje. Kluczowa teza tekstu brzmi jednak inaczej i jest znacznie bardziej niepokojąca. Lem twierdzi, że nazizm nie był wyrazem jakiejś głębokiej ideologii. Nie był nawet szczerym rasizmem.
2: Cała aparatura ideologiczna III Rzeszy, antropologia rasowa, mistyka krwi i ziemi, teoria żydowskiego spisku, była wyłącznie, mówiąc słowami samego pisarza, ornamentem dekoracyjnym, który miał usprawiedliwić pragnienie zabijania. Naziści nie mordowali, ponieważ wierzyli w swoje teorie. Wymyślili swoje teorie, ponieważ chcieli mordować. Potrzebowali języka, który upoważniałby ich do tego, czego pragnęli. Ten język musiał być wzniosły, transcendentny, metafizyczny. Musiał pozwalać im widzieć siebie nie jako morderców, ale jako zbawców, oczyszczaczy, budowniczych nowego świata. Tak powstała estetyka nazistowska. Mundury od Hugo Bossa, orły, runy, czarno-czerwone sztandary, pochodnie, monumenty. Cała ta efektowna scenografia była tylko teatralnym kostiumem. Pod kostiumem ukrywała się prosta, banalna, najbardziej pierwotna chęć krzywdzenia innych ludzi. Lem nazwał to zjawisko etyką kiczu. Słowo kicz ma w tym tekście znaczenie ścisłe i przerażające. Kicz to nie tylko brzydka sztuka. Kicz to fałszywa wzniosłość, transcendentna pozłota nałożona na banalne pobudki. Kicz w sztuce jest irytujący. Kicz w moralności jest śmiertelny. Bo kicz moralny pozwala ludziom wykonywać najgorsze czyny z przekonaniem, że wykonują dobro.
1: Żeby naprawdę robić źle, ludzie muszą wierzyć, że robią dobrze. Ta wiara nie musi być prawdziwa. Musi być efektowna. Musi się ładnie nosić, ładnie brzmieć w przemowach, ładnie wyglądać na plakatach. Reszta zrobi się sama. Oficer z białą chusteczką, którego młody Lem oglądał we Lwowie w 1942 roku, nie był potworem. Był elegancko ubranym urzędnikiem z kiczowatą mitologią w głowie, który wykonywał pracę, do której jego mitologia go upoważniała. To jest właśnie nowoczesne zło. Zło, które nie boi się własnego odbicia w lustrze, bo widzi tam nie mordercę, tylko funkcjonariusza wyższych wartości. I tu pada odpowiedź na pytanie, dlaczego Lem, który przez całe życie unikał pisania wprost o zagładzie, który chował ją za obcymi oceanami i robotami eksterminującymi ludzi, zdecydował się akurat w Wiedniu, w emigracyjnym komforcie, napisać prowokację. Odpowiedź jest taka. Siedząc w sytej, pięknej, zadbanej Austrii, Lem dostrzegł coś, czego w komunistycznej Polsce nie widać. Dostrzegł, że nowoczesna Europa Zachodnia nie zrozumiała niczego. Wszystko zostało wyparte, zmyte, schowane pod kicz miłej pamięci historycznej. Muzea zagłady, pomniki, przemówienia.
2: Ale sama struktura moralna, która umożliwiła zagładę, czyli zdolność ludzi do wytwarzania kiczowatych mitologii usprawiedliwiających przemoc, pozostała nienaruszona. Zmieniły się tylko kostiumy. Lem widział już nowe mitologie rodzące się na jego oczach. Widział terroryzm z jego teatralną retoryką męczeństwa. Widział reklamowe obietnice postępu, pod którymi kryły się banalne interesy. Widział, jak zachodnia lewica i zachodnia prawica na wyścigi produkują nowe kicze moralne, każdy pod własne cele. I zrozumiał, że jego obowiązkiem jest zostawić po sobie tekst, który przetrwa jako ostrzeżenie. Prowokacja kończy się zdaniem, które jest nie tyle zakończeniem, co pytaniem pozostawionym w powietrzu. Co jeszcze zostało ludzkości do wymyślenia w dziedzinie tych ciemnych aktywności? Jakie nowe gry ze śmiercią wynajdzie? W 1980 roku, gdy tekst ukazał się drukiem, pytanie wydawało się teoretyczne. Po 45 latach, które minęły od tamtej chwili, brzmi coraz mniej teoretycznie. Lem wiedział, że nie pisze traktatu historycznego. Pisał list do potomnych. List, który zostawił otwarty na biurku przy oknie wiedeńskiej willi, za którym kwitło obojętne śliwkowe drzewo. Kliny pod Krakowem. Wiosna 2005 roku.
1: Stanisław Lem siedzi przy oknie swojej pracowni na pierwszym piętrze domu, który zbudował niemal pół wieku wcześniej. Na kolanach ma pled, bo kolana zawsze marzną. Przed nim otwarta teczka z listami, których od dawna nie czyta. Na zewnątrz kwitnie sad. Ma 83 lata. Kilka miesięcy wcześniej przeszedł kolejną operację jelita, trzecią lub czwartą, sam już liczby nie pamięta. Lekarze wycinali mu systematycznie kolejne fragmenty, coraz więcej. Chodzi z trudem. Pisze już tylko krótkie felietony, dyktowane sekretarzowi. Beletrystyki nie pisał od lat. Ostatnią powieść, Fiasko, ukończył jeszcze w Wiedniu w 1987 roku. Potem powiedział dość. Gdy dziennikarze dopytywali, dlaczego porzucił literaturę piękną, odpowiadał żartobliwie porównaniem do gościa, któremu gospodarz podaje kolejne kawałki tortu. Bardzo chętnie. Poproszę jeszcze jeden. Owszem, trzeci, czwarty, piąty. Na już, dziękuję bardzo, mam dosyć. Literatury miał dosyć. W głębi serca wiedział, że napisał już wszystko, co chciał napisać. Świata ludzkiego i tak nie da się poprawić. Ani papież, ani pisarz tego nie dokonają. Przyznawał to z uśmiechem, bez goryczy, ale przyznawał. Powrót z Wiednia do Krakowa w 1988 roku odbył się niemal po cichu. Barbara, żona Lema, powiedziała mężowi pewnego dnia, że Gorbaczow wydaje się mówić serio o reformach i że sytuacja w Polsce prawdopodobnie się ułoży. Lem nie protestował. Czekał na taki sygnał od lat. Wrócili do domu w Klinach. Znaleźli wszystko na swoim miejscu. Biurko, maszynę do pisania, książki, piece kaflowe, sad. Jakby Austria nie wydarzyła się wcale. W 1989 roku upadł komunizm. W 91 rozpadł się Związek Sowiecki. Polska, którą Lem opuścił w obawie przed dławiącą zimą stanu wojennego, przestała istnieć. W jej miejsce pojawiła się Polska inna. Wolna, chaotyczna, zachłyśnięta kapitalizmem, otwarta na świat. Lem obserwował tę transformację uważnie. Nie zachłysnął się nią. Nie zachłysnął się, bo widział już podobne zachłyśnięcia. W latach 90. zaczął pisywać felietony do Tygodnika Powszechnego, do tego samego pisma, w którym debiutował niemal pół wieku wcześniej. Pisał również do magazynu komputerowego PC Magazine, po polsku, który zatrudnił go jako komentatora cywilizacji cyfrowej. Powstały zbiory felietonów: Tajemnica chińskiego pokoju, Bomba megabitowa, Dylematy, Moloch, Krótkie zwarcia. W tych tekstach Lem komentował wszystko, co działo się wokół.
2: Pojawienie się internetu, o którym pisał z mieszaniną fascynacji i zaniepokojenia, bo dostrzegał w nim spełnienie części przewidywań ze Summy technologie, ale też zapowiedź nowych form kiczu informacyjnego. Pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej, wojny na Bałkanach, rozpad Jugosławii, który przyniósł europejskie czystki etniczne 60 lat po zagładzie i dokładnie potwierdził tezę prowokacji. Zamachy z 11 września 2001 roku, w których Lem natychmiast rozpoznał kiczowy męczennik nowego typu, telewizyjnie wyreżyserowany, dostarczający prostym ludziom z obu stron konfliktu gotowych identyfikacji, upraszczających rzeczywistość do bajki o dobru i złu. Interwencje w Iraku w 2003 roku. Powolne rozpadanie się zachodnich iluzji o końcu historii. Każde z tych wydarzeń Lem komentował z gorzkim spokojem człowieka, który już wcześniej wiedział, czym to się skończy. W tych samych latach, gdy świat się zmieniał, zmieniał się też dom w Klinach. Umierali przyjaciele. Odchodził Jan Błoński. Odchodzili koledzy z krakowskich kawiarni i redakcji. Barbara, towarzyszka życia, dłużej niż mąż zachowywała dobrą formę, ale też zaczęła niedomagać. Syn Tomasz wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych. Ukończył Princeton, pracował jako tłumacz i pisarz. Lem odwiedzał go parę razy, choć nigdy nie polubił Ameryki, którą uważał za siedzibę kiczu literackiego i moralnego jednocześnie. W Klinach bywało coraz ciszej. Sekretarz pomagał z korespondencją, która wciąż napływała z całego świata. Listy od czytelników niemieckich, rosyjskich, hiszpańskich, japońskich. Raz w tygodniu pojawiał się ksiądz Adam Boniecki z Tygodnika Powszechnego. Raz na jakiś czas przychodzili Jerzy Jarzębski, wybitny krytyk i znawca twórczości pisarza, Tomasz Fiałkowski, przyjaciele. Lem nie narzekał na samotność, ale widać było po nim, że każda wizyta go ożywia. Mówił, że jest samotnikiem, lecz samotnikiem, który jednak potrzebuje ludzi. W rozmowach z dziennikarzami i przyjaciółmi z tych ostatnich lat wracał coraz częściej do jednego tematu – do czasu geologicznego. Mówił, że zawsze interesowała go historia nie w sensie wojen i polityki, lecz w sensie głębokim – epoki permu, kredy, trzeciorzędu. Zagłada dinozaurów 65 milionów lat temu. Wielkie wymieranie permskie 250 milionów lat temu, podczas którego zginęło 95% wszystkich gatunków biologicznych Ziemi. Uderzenia asteroid. Zmiany klimatyczne o skali wykraczającej poza ludzką wyobraźnię.
3: Cała historia ludzkości jest w tej perspektywie, mówił Lem, chwilą, sekundą na zegarze wieczności. Cały okres trwania wiary judeo-chrześcijańskiej to kilka tysięcy lat. Nic w porównaniu z wiekiem Ziemi. Ludzie są jędkami, jednodniówkami, trzepoczącymi przez mgnienie oka nad olbrzymim przestworem. I ta świadomość, daleka od pesymizmu, była dla niego pocieszeniem. Świat ludzki jest świnią, powtarzał za zmarłym przyjacielem Andrzejem Kijowskim. Ludzie zachowują się koszmarnie i będą się tak zachowywać dalej, ale świat jest większy niż ludzie. Matematyka, teoria mnogości, astrofizyka, kosmogonia to są, jak mówił, bardzo ciekawe rodzaje azylu dla poczucia chwilowego istnienia. W religię nie wierzył, mówił to otwarcie. Nie zajmował się rozmyślaniem od rana do wieczora na temat śmierci, bo uważał to za bezsensowne. Jak długo się żyje, to się żyje, a potem się przestanie. Wszyscy przestaniemy. Bolało go jednak rozstawanie się z bliskimi. Przyznawał, że własna śmierć to dla niego abstrakcja, bo dopóki jestem, jej nie ma, a kiedy ona jest, to mnie nie ma. Ale gdy umierali przyjaciele, gdy odchodzili rodzice, gdy znikali ludzie z jego przeszłości, to bolało naprawdę. Do Lwowa nigdy nie wrócił.
2: Kilkakrotnie proponowano mu wizyty, gdy jeździł do Związku Sowieckiego jako członek polskich delegacji literackich.
1: Zawsze odmawiał. Mówił krótko. Rozdrapywanie blizny nie ma sensu. Lwów pozostał w nim jako miasto niezastępowalne, a jednocześnie jako miasto, do którego nie można wrócić, bo nie ma już ani domu, ani ludzi, ani ulicy takiej, jaką pamiętał. Pewnego roku ktoś przysłał mu ze Lwowa pocztówkę z Placem Mariackim. Na pocztówce była inna nazwa, inny napis. Lem odłożył kartkę, popatrzył przez okno na krakowski sad i nic nie powiedział. Zmarł 27 marca 2006 roku w krakowskim szpitalu przy ulicy Prądnickiej po zaostrzeniu choroby serca. Miał 84 lata. Pochowano go na cmentarzu salwatorskim w Krakowie, skąd widać Wisłę i Wawel. Grób jest skromny. Nazwisko, daty, nic więcej. Nie chciał pomnika. Nie chciał uroczystych mów. W dniu pogrzebu towarzyszyły mu tłumy, profesorowie, pisarze, czyternicy, nieznajomi ludzie, którzy przyszli pożegnać kogoś, kto ukształtował ich sposób myślenia. Nakład jego książek osiągnął wówczas ponad 30 milionów egzemplarzy w ponad 40 językach. Dziś, 20 lat po jego śmierci, szacuje się go na ponad 45 milionów w 50 językach.
2: W Niemczech uczą się z niego filozofii. W Rosji cytują jak klasyka. W krajach anglojęzycznych, które kiedyś tak niechętnie go przyjmowały, uznawany jest dziś za jednego z najważniejszych pisarzy drugiej połowy XX wieku. W Polsce wszedł do kanonu szkolnego. Każde dziecko czyta bajki robotów. Każdy licealista czyta Solaris. Co zostało po człowieku, który całe życie szukał sensu tam, gdzie sensu nie ma? Zostało to, co silniejsze niż sens. Została uczciwość. Lem nie dał czytelnikowi pocieszenia. Nie obiecywał nieba, nie obiecywał postępu, nie obiecywał zbawienia ani indywidualnego, ani zbiorowego, ale dał coś trudniejszego. Prawdę. Prawdę o tym, że człowiek jest istotą zdolną do największego zła, jeśli tylko ubierze je w dostatecznie błyszczący kostium. Prawdę o tym, że rzeczywistość jest znacznie obcejsza niż potrafimy sobie wyobrazić i że nasze próby jej opisania mówią więcej o nas samych niż o niej. Prawdę o tym, że technologia nie zbawi nikogo, bo technologia wzmacnia to, czym człowiek już jest. Te prawdy były niewygodne, gdy Lem je pisał. Są niewygodne i dziś. A w epoce, która coraz bardziej przypomina tę, od której uciekał, epoce nowych ideologii obiecujących transcendentne cele za cenę konkretnych ofiar, stają się coraz bardziej potrzebne.
1: Chłopiec, który we lwowskim salonie bawił się austriackim orderem ojca. 20-latek, który stał pod murem płonącego więzienia. Pisarz, który ukrył zagładę w opowiastce o robotach. To wszystko była ta sama osoba. I cała jego twórczość była jedną długą próbą wyjaśnienia światu, dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły i dlaczego mogą się wydarzyć znowu. Próbą, która nigdy nie dała odpowiedzi ostatecznej, bo ostatecznej odpowiedzi nie ma. Ale dała coś ważniejszego. Narzędzia, dzięki którym uważny czytelnik może rozpoznać zło, zanim zło wyjdzie na ulicę. Drodzy Państwo, dziękuję, że pozostali Państwo ze mną do końca tej opowieści o Stanisławie Lemie, pisarzu, filozofie, człowieku, który z mroku XX wieku wydobył światło trudnej, ale uczciwej myśli. Do zobaczenia w następnym odcinku.
4: Radio Jutrzenka, Warszawa 99,5 FM.

To jest tyle wszystkiego na świecie, tęsknoty, uśmiechów, radości i burz. Lecz nie ma niestety, o ludzie, czy wiecie, nie ma nie.

wypowiadał swe żale. Matką mu była ciemna ulica, ranne budziło go słońce. Rósł na potęgę, miał piękne lica, oczy niebieskie, marzące. Miał on kochanki piękne i młode, co mu sny złote wróżyły. Za czarną mańkę i rudą zochę z majchrem on szedł na robotę. Raz go skusiło to jakieś licho, gdzie za pomocą drabiny chciałby coś ukraść i to bardzo cicho. Wdarł się do komnat hrabini. Hrabinia piękna w puchach leżała, swe piersi mieniała odkryte. Na jego widok nieco zadrżała, widząc w nim tylko Benedytę. On co przed nikim nie zaznał trwogi, obce mu były uczucia, nie widząc żadnej

co przed nikim nie zaznał trwogi. Ryw mu się w żyłach zboczyła, złapał hrabinę za jej bujne seploty. Hrabina!

W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.

Jestem lump, zgaś to światło, jaki diabeł cię przysłał. Muszę oczy otworzyć, a już spałem jak dziecko. Dokąd jadę? Przed siebie. Nie widziałeś Odyssa? Jeśli chcesz, to powtórzę ci to samo po grecku. Pupa obrosta mu dzęcon idze ston Odyssea. Dziwisz się, że tak mówię? W środku nocy mnie budzisz. Z walizami, z gitarą, kto ty jesteś? Segowia? Myślisz sobie włóczęga? Jestem lump, mówią ludzie. Co mnie ludzie obchodzą? Głowę mam jak na głowniach. Czyżby myśli bolały? Ja już piję niedużo. Jeszcze trochę zostało, nie częstuję, nie starczy. W końcu jestem w podróży, te podróże mi służą. Znają mnie boczne tory, jak każdego

Nie bój się, ja nie biję, dzieci mnie się nie boją, tylko matki się brzydzą i nie dziwię się raczej. Więc chcesz zostać Segowią, życzę miłej katorgi. 90 lat z ręki nie wypuszczał gitary. Piszesz wiersze, a po co? Nie wystarczy nam Norwid? Kamizelka niewąska, chwytasz życie za bary. Wszystkie miejsca zajęte, tu jest przedział służbowy, gdzie się tłuczesz po nocy z zasmarkanym pachorem. Tutaj ja z Telemachem mamy ważne rozmowy. Zawsze znajdzie się ktoś, kto się znajdzie.

Czysta potrzeb redukcja, co niezbędne to w grobie. Ale o mnie nie mówmy, nieciekawy to temat. Ty masz wszystko przed sobą, opowiadaj o sobie.

Zdaje się, że przysnąłem, gdzie jesteśmy? Znów tutaj. Musi tu być sklep nocny, pójdę, sprawdzę i wracam. Dajże spokój, nie trzeba, na co mi ta waluta? O, niebieski łoniuszko. Dobra, oddam witacę. Swarsu zozo.

0: 12 śpiewników zawierających pieśni do słów Mickiewicza, Nadyńca i Kraszewskiego, a także opery m.in. Halkę, Hrabinę i Straszny Dwór, balety, operetki, kantaty i ballady. Zmarł na atak serca 4 czerwca 1872 roku. Pogrzeb artysty stał się jednocześnie manifestacją narodową. 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej urodził się Henryk Sienkiewicz, polski powieściopisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W 1858 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Warszawie. Nie uzyskiwał w nim jednak najlepszych not. Później, zgodnie z wolą rodziców, zdał na Wydział Lekarski Szkoły Głównej Warszawskiej. Jednak z czasem przeniósł się na studia prawnicze, by ostatecznie studiować na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Jest autorem takich nowel jak Szkice węglem, Janko Muzykant, Latarnik i Sachem, a także powieści m.in. trylogii Ogniem i Mieczem, Potop i Pębłodyjowski, Quo Vadis, Krzyżaków, W pustyni i w puszczy. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Szwajcarii. Zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey, gdzie został pochowany. W 1924 roku prochy pisarza uroczyście złożono w Warszawie w katedrze świętego Jana. 5 maja 1886 roku w Wilanowie urodził się Mieczysław Maciejowski, generał brygady, oficer Wojska Polskiego. W 1907 roku przez 10 miesięcy studiował na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. 5 sierpnia 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich, otrzymując przydział do artylerii. W listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Od 1 lutego do 4 maja 1920 roku dowodził dywizjonem, najpierw w 7 Pułku Artylerii Polowej, a następnie w 2 Pułku Artylerii Polowej Legionów. Po wojnie obronnej 1939 roku był internowany w Rumunii. Od 1 października przebywał w obozie generalskim w Baile Herakulane, gdzie zmarł 17 maja 1940 roku, prawdopodobnie śmiercią samobójczą.
1: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

liściu kaliny. Jesień, jesień już. Po ciszy na stawie, po krzyku żurawi. Jesień.

ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalewki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, o krok, prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szubarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota

jesień już. I po tym, że w górze wiatr wróży kałuże, tak jesień już. I po tym, że przecież jak zwykle polecie jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym berberysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy naletki z dzikiej róży, z porzeczki.

Cyprian Kamil Norwid. Ciemność. On skarży się na ciemność mej mowy. Czy choć świecę raz zapalił sam? Sługa mu ją wnosi pokojowy. Wielość przyczyn tak ukryto nam. Nić objąwszy iskrą, zrazu płonie, zalewa wosk, który górą wystawa. Gwiazda jaśni powoli tonie, modra światłość jej i bladawa. Już myślisz, że zgaśnie, że z dołu ciecz rozgrzana wszystko pochłonie. Wiary trzeba, nie dość skry i popiołu. Dałeś wiarę? Patrz, patrz jak płonie. Podobnież są i pieśni me o człowieku, którymi chwili skąpisz marnej, nim rozgrzawszy zimnotę wieku, płomień błyśnie ofiarny.

Kto z północnych wybrzeży Bałtyku, kto ze śnieżnych wysokich jest Tatr, nas tu zewsząd bez miary, bez liku, jeden groźny nas przyjaciel. Tu na Rosji bezbrzeżnej przestrzeni przyjacielską podano nam dłoń. Myśmy teraz bratani złączeni, w naszym ręku dziś groźna jest.

wiernych dróg. Chociaż ciężka jest droga żołnierza, chociaż krwią jest znaczony jej szlak, gdy do celu świętego on zmierza, wytrwałości nie będzie mu brak. My dziś raz

do północnych wybrzeży Bałtyku, do Warszawy na Śląsk i do Tatr. Idzie wojska bez miary, bez liku, kraj wyzwolić z kajdanów i kwat. Z każdym dniem jest nas więcej i więcej, żadna moc nie powstrzyma już nas. Miłość braci dostaniem podzięce, wolność, wolność, wolność.

0: Radio Jutrzenka. Warszawa 99 i 5 FM. 99 i 5 FM.
1: A paszem Stasiek był w krągu na łyko ulicę, w spelunkach ciemnych tam, gdzie podłe życie wrem. Bo jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedaje ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć nieraz bił, skatował aż do krwi. Lecz kiedy znów przepraszał swobodankę, no to tak do niej szeptał: Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć, wciąż bym się upatrywał w twoje oczy. I przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twoje ciało słodko pręży się przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Gdy Stach przekonał się, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał z tym okrutnym ha-ha-ha. W spelunkach tam, gdzie Granda wódkę piła, i Stasiek pił, choć serce z bólu ka. Po roku znów Stach spotkał swoją i w ręku błysnął długi, ostry nóż. Nożem w serce pchnął swoją Bogdankę, a nad jej trupem szeptał: cóż jam zrobił, cóż. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć, wciąż bym się upatrywał w twoje oczy. I przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twoje ciało słodko pręży się przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal.
2: Co za czasy szalone, co za triumf techniki. Jeśli dalej tak pójdzie, to dobra strach. Świat obłędnie gna naprzód i osiąga wyniki, jakich nikt nie przeczuwał w senat. Mnie ta pasja postępu opętała od dziecka, tak do licha, za duchem gabinetów i sal. Ilu kręci ziemiańska czy resursa kupiecka, a ja tylko na rower i w dal. Ten pęd porywa mnie, stalowy rumak zomknie, po szosie śmiga niby ptak, aż tchu mi w piersiach brak. Tu bór, tam las, tu jakiś most, już miasto o 20 wiorst. I nóżką raz, i nóżką dwa, ach, jakiś czar to ma. Wciąż szybki i szybki, aż jak w uszach świszcze, gdy widzę przeszkodę, zdobywam ją w mig. Dziewczęta wołają, ach, mistrzu nad mistrze, choć jaka postawa i szyk. Ten pęd, gdy naprzód gnam, prawdziwy szał, opowiadam wam. Ten sport rozkoszy daje wrót, to ósmy świata cud. Na dynasach, koledzy, każdy zdobny tam żeton, zaraz oczy ci rwie. Ten zapiknik w nasielsku, ten zawiścik do strugi, każdy z nas, że zrzekłbyś az WTC. Ktoś się kąpie w szampanie albo spija koniaki, inny woli karcianta albo szersie la femme. Potem bóle ma w krzyżach i muskuły jak flagi, a ja proszę, bo sposób swój mam. Ten pęd porywa mnie, stalowy rumak chyżomkę nie. Po szosie simiga niby ptak, aż tchu mi w piersiach brak. Tu bór, tam las, tu jakiś most, już miasto o 20 wiorst. I nóżką raz, i nóżką dwa, jakiś czar to ma. Wciąż szybciej i szybciej, aż wiatr w uszach świszcze. Gdy widzę przeszkodę, zdobywam ją w mig. Dziewczęta wolają, a w mistrzu nad mistrzem, patrz jaka postawa i szyk. Ten pęd, gynam, wśród gynam, prawdziwy szał, powiadam wam. Ten sport rozkoszy daje wrót, to ósmy świata cud. Za cyklistą gotowe panny w ogień wyskoczyć. Ma się w sobie ten psi jakoś jakiś magnes, czy co? Z rozwódkami tysiące mógłbym faktów przytoczyć. A mężatki dopiero, ho-ho! Gdy zdradzony mąż w szale chwyta fuzję czy flower i wybiega z zagachem, aby pomścić swój ból. Ja zabieram mu żonę, z nią wsiadam na rower i drwię sobie z rogacza i z kul. Ten pęd porywa nas i nóżka we nóżkę raz i raz. I palko diabli, co tam mąż wydrzewia. Pęd, co za ruch, dzyń, dzyń, serce buch, buch. Wraz z tobą tak przez życie mknąć, cyklistą moim bądź. Wieczorem na łączkę dajemy gdzieś susa, tam lubą Bohdankę koliszę do synu. A kiedy zasnę i dalej na rower i lu. Ten pęd porywa mnie, z powrotem więc do miasta mknę. Tak w dobie techniki żyje człowiek. Wiwat dwudziesty wiek!
3: Cyprian Kamil Norwid. Emancypacja kobiet. Fragment. Kobieta, zdaniem naszym, jest organizacją naturalnie wyższą od mężczyzny. Zasadniczy zarys budowy ciała ma piękniejszy, bo nieledwie na dwie równe połowy podzielony szkielet. Cały ustrój nerwowy subtelniejszy. Wytrwałość większą. Głód, pragnienie i troski dłużej od mężczyzny znosi. Zaiste, tak musi być naturalnie, albowiem organizm onejże często za dwa ręczy żywoty w macierzyństwie. Musi przeto i doskonalej być uposażonym. I tak też jest. Z tej to zarazem wyższości kobiety pochodzi osobny jej urok i wpływ społeczny, a który w rzeczywistości nadaje jej kapłaństwo. Albowiem kobieta, będąc najżywszym węzłem pomiędzy samotnym ja a publicznym my, stawa się pierwszą kapłanką naturalnie immolującą egoizm i dającą ugruntowanie zbiorowemu ciału społecznemu.

0: niech gość ten ma uśmiech na twarzy.
1: A panenko ma słodziutki ten grób, jak sokry kolana i mnio.
0: I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie.
1: I szkoda Katania, bo co chcesz komu,
0: nie ma jak bo.
1: Możliwiejszy dużo ładniejszych jest miast, lecz Bóg to jest jeden na świecie.
0: I z niego wyjechać, tak gdzież ja bym mógł, ta mamcia, ta skaż mnie w bok.
1: Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
2: Tylko we Lwowie!
0: Gdzie śpiewem tytulu i budzę ze snu?
2: Tylko we Lwowie!
1: I bogacz, i dziad, tu słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
0: A panny to ma słodziutki ten gród, jak sokry kolada i mniód.
1: I gdybym się kiedy urodzić miał znów,
2: tylko we Lwowie!
0: I szkoda Katania, i co chcesz tu?

choć na kwadrans na koniach z nim wpadł. Dziś już nie musimy piechotą się wlec na spotkanie.

że po Moskwie nie suną już sanie i nie ma już sań i nie będzie już nigdy, a żal.

tak jest, że gotowiśmy czołem im bić. A przecie mi żal, że jak dawniej śnią nam się Boży wyszcza. I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem im bić. No cóż, nie na darmo zwycięstwem nasz szlak się uświetnił. I wszystko już jest, cicha przystań, no Nonairon i Wikt. A przecie mi żal, że nad naszym zwycięstwem

0: wiem dał, że już jutro wydarzy się coś.
1: Cyprian Kamil Norwid. Idee i prawda. Na wysokościach myślenia jest sfera, skąd widok stromy. Mąci się w głowie i na zawrót zbiera. W chmurach na gromy. Płakałbyś może, lecz łzę wiatr ociera pierw, nim błysnęła. Po cóż się wdzierać, gdzie światy są zera? Pył arcydzieła. Zły anioł jednak uniósł Ecce Homo na opok szczyty, gdzie stojąc jeden i patrzając stromo, człek gardzi byty. Jakoby wyrwał się z jawu kryjomo skrzydły nikłemi i mierzyć chciał się sam swoją widomą wagą na ziemi. I ściągałby go magnetyzm globowy w sfery dotkliwe, gdzie nie doświadcza nic zawrotów głowy, nic, co szczęśliwe. Aż wielki smętek lub kamień grobowy z tych sfer bezpiecznych wypchnie znów na szczyt myślenia budowy w obłęd dróg mlecznych. Bo w górze grób jest ideą człowieka, w dole grób ciału. I nieraz szczytne wczorajszego wieka dziś tycze kału. Prawda się razem dochodzi i czeka.

Cyprian Kamil Norwid. Kółko. Jak niewiele jest ludzi i jak nie ma prawie pragnących się objawić. Przechodzą, przechodzą, odpychają się tańcząc sobą lub w zabawie poufnej. Kłamią płynnie, serdecznie się zwodzą, nie współcześni, nie bliscy, ani sobie znani, ręce i mając, ślimiąc się szczelnym uściskiem. Głębia pomiędzy nimi wre i oceani, a na jej pianach oni. Bliscy czym? Nazwiskiem? Świat zaś mówi, to swoi, to kółko domowe, to nasi. Szczerzej niebo łączy lazurowe tysiąc ludów, co rżną się przez wieki, bo szczerzej z każdego, aby jeden wspólne niebo wierzy. Oni zaś tańczą, łonem zbliżeni do łona, polarnie nieświadomi siebie i osobni. Dość, że nad nimi jedna lampa zapalona i moda jedna, wszystkich wzajemnie podobni. To nasi mapę życia, gdyby kto z wysoka kreślił, jak mapę globu, góry i pustynie przeniosłyby się w krótkie jedno mgnienie oka, ocean by zaś przepadł, gdzie łza drobna płynie.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

mają, nic w ogóle nie bolało. A jak walczył na arenie,

niebo. O jak kogo wziął Nelsona, mokra plama była z niego. Każdy pękał, niech jasko nam. Łona ordynacki u stajewskich braci był cyrk, na sto fajerek. Nieraz to ze śmiechu tak się człowiek spocił, że miał bóle nerek. Cyrk stajewski draczne sztuki pokazywał i w ogóle różne cuda. Każdy się przekonał, że no nie fiasko nam, wdechem była Buda. Każdy się przekonał, że no nie fiasko nam, tam na ordynackiej to był

0: Do sportu wiosennego. Pierwszym sportem, którym inaugurujemy zwykle sezon sportów letnich, jest tenis. Najbardziej wśród kobiet popularny, najbardziej lubiany, a kto wie, czy nie właśnie z powodu rozmaitości garderoby. Prócz tego systematyczna, codzienna gra w tenisa utrzymuje smukłość linii, świeżość cery, pozwala w całej pełni korzystać z powietrza i słońca. Oczywiście z późniejszych letnich sportów równie popularne jest pływanie oraz jazda konna. Wracając jednak do nowych sukien tenisowych, musimy przede wszystkim podkreślić ich wielobarwność. Z kolorów błękitnych, cytrynowych, bananowych, różowych, jasnych, seledynowych składa się tegoroczna kolekcja sukienek tenisowych. Fasony proste, dużo guzików, spódniczki w szerokie zakłady, plisy i fałdy. Nieodzownym dodatkiem są kieszonki, cięte lub nakładane. Najszykowniejsze to te w formie papierowych woreczków, osadzone nisko i odstające. Barwne szale i apaszki z gaz woalu wiąże się w dekoratywne węzły raczej przed i po grze w tenisa. Jednak musimy mimo wielobarwności, białe sukienki cieszą się nie tylko nadal wielką popularnością wśród zwolenniczek białego sportu, ale nawet niektóre domy mody za granicą lansują wyłącznie ten kolor do sportu tenisowego. Nowym, dotąd niespotykanym typem sukni tenisowej jest jej połączenie z kamizelką i paskiem, bardzo szerokim, tworzącym pewnego rodzaju paskinę zapinaną na trzy duże guziki z małymi, ciętymi kieszonkami. Kamizelka króciutka sięga właśnie owego paska, silnie wcięta, którą podczas gry zrzuca się z ramion. Kolor kamizelki i paska ciemny, granat, bordowy, czarny, brązowy, zielony, butelkowy. Coraz więcej na korcie tenisowym spotykamy spódniczkę spodniową, którą jednak nosimy raczej tylko do puloverów. Pulowery z krótkimi rękawami i wysokim pod szyję sięgającym kołnierzem są nieco dłuższe, zaś monogramy lub maskotki umieszczane ostatnio dyskretnie z boku obecnie zabierają większą część jego powierzchni. Suknie przeznaczone do sportu tenisowego są w obecnym sezonie naprawdę niezwykle szykowne i dzięki swej różnorodności twarzowe. Zasadą jednak na korcie tenisowym powinna być prostota kroju, wygoda i wielobarwność.
1: Artykuł pochodzi z dziennika Chwila z 2 maja 1936 roku.
2: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

0: starych płyt gramofonowych, jedną najpiękniejszą znam.
1: Ja śpiewam piosenki, brzmią czułe dźwięki,
0: a ja sobie gram.

po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co, ona daremna pracą, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka, mówię to outrenu. Jako septik sybaryta, co wyraźnie po mnie znać, ja ubóstwiam jeść dosyta i 8 godzin spać. Więc nie pytam was, czy aby jakikolwiek sens to ma, że ktoś jest z głodu słaby, niewyspany tak jak ja. Ach, po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co?

Na co? Ona daremna pracą, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pulapka, zabawa, ciuciu babka. Mówię to entre nous.

co? Po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pis. Na co? Na co? O, na daremna praco. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz, ty to ono tam, ty tam,

Na oczy spłynie moje myśli, szybują przez lufci, żeby cię ujrzeć w ową chwilę, gdy włosy czeszesz przed lustrem. A kiedy zaśniesz w ciepłej pościeli, znużone długim przelotem, jak ptaki głowy w skrzydła wtulają, patrząc na sen twój.

pory roku niech grają we śnie twoim i tańczą. Jesień prężąca liście do lotu, lato w upale słonecznym.

Każdy w życiu ma przygodę, życie jest ciekawe. Jedni mówią pijcie wodę, inni znowu kawę. Ja żelazny mam organizm, więc mi szkodzi woda, bo broń Boże bym za

Mija czas wśród pieszczot i upojeń i płynie noc za nocą, dzień za dniem. Ale lęk pozostał w sercu moim i truje je przeczuciem jakim złem. I trwam w tej męce i słyszę słowa czyjeś, że wszystko w nas zabije czas. Bez śladu, twa wielka miłość.

i skończy się kochanie, i bez jednego słowa pójdziesz w dal. Tylko mi po tobie pozostanie tęsknota wielka i serdeczny żal. Cóż będą warte dzisiejsze twoje słowa, gdy zaczniesz gdzieś od nowa żyć? Bez śladu twa wielka miłość minie.

0: Jesienią 1942 roku z przekształcenia utworzonych dwa lata wcześniej kobiecych patroli minerskich powstał DYSK – Jednostka Dywersji i Sabotażu Kobiet. Oddział ten wsławił się takimi akcjami jak zniszczenie torów kolejowych pod Radomiem w nocy z 16 na 17 listopada 1942 roku, czy wysadzenie we współdziałaniem z oddziałem KDW mostu na Krzewie pod Łukowem. W czasie Powstania Warszawskiego DYSK walczył w zgrupowaniu Radosław. Przygotował m.in. sygnalizację świetlną dla alianckich samolotów. Pełnił również funkcje łącznościowe, sanitarne, gospodarcze i obserwacyjne. W czasie walk zginęło 11 członki oddziału, a 9 zostało rannych. Akty Dziewczęta, DYSK we wspomnieniach i relacjach to książka napisana przez jedną z uczestniczek tamtych wydarzeń, panią Jadwigę Podrygało. W jutrzence prezentujemy Państwu tę pozycję od początku do końca w odcinkach. Czyta pani Joanna Drożyńska.
1: Powstanie. Wola. Koniec lipca był słoneczny i upalny. Przez Warszawę naród panów uciekał pospiesznie przed nacierającą Armią Czerwoną. Na chodnikach podnieceni warszawiacy przyglądali się widocznej klęsce okupanta. Przez megafony rozmieszczone na latarniach ulicznych 27 lipca Niemcy ogłaszali zarządzenie gubernatora Fischera, żądające stawienia się 100 tysięcy mężczyzn i kobiet w wieku od 16 do 65 lat z łopatami w 6 wyznaczonych punktach do kopania okopów na przedmieściach Pragi. Następnego dnia, około południa, okazało się, że ludność stolicy nie stawiła się na roboty. Po prawie 5 latach okupacji Warszawa czekała z niecierpliwością na sygnał do walki. W oddziałach Armii Krajowej w stolicy zarządzone zostało 27 lipca ostre pogotowie, a następnie zmienione na zwykłe. Dowództwo Armii Podziemnej czekało na wiadomość z Londynu o wyrażeniu zgody na akcję zbrojną. 28 przeszła depesza z Londynu o uchwale rządu, postanawiającej, że termin i rozmiary powstania ma ustalić pełnomocnik rządu, Sobul, Jan Stanisław Jankowski. Rozpoznania linii frontu wskazywały, że przednie oddziały Armii Czerwonej nacierają na przedmieścia praskie. 30 lipca w niedzielę radiostacja imienia Tadeusza Kościuszki czterokrotnie wzywała ludność Warszawy do podjęcia działań zbrojnych. Związek Radziecki był jednym z państw wchodzących w skład koalicji antyhitlerowskiej. Zgrupowane oddziały na kwaterach niecierpliwie czekały na sygnał wybuchu powstania. Żołnierze AK chcieli wyzwolić miasto własnymi rękoma. 31 lipca po południu na odprawie komendy głównej podjęto decyzję zatwierdzoną przez pełnomocnika rządu Sobola o rozpoczęciu działań wojennych w Warszawie w dniu 1 sierpnia o godzinie 17. Pułkownik Antoni Chruściel, monter, komendant Okręgu Warszawskiego, dostaje rozkaz podjęcia walki zbrojnej. W związku z tym wysyła rozkaz. Alarm. Do rąk własnych komendantów obwodów i kierowników wydziałów okręgu. 31 lipca, godzina 18. Nakazuję W. 1 sierpnia, godzina 17. Adres okręgu Jasna 22, mieszkania 20. Czynny od godziny W. Otrzymanie rozkazu natychmiast kwitować. Ze względu na godzinę policyjną łączniczki nie do wszystkich komendantów dotarły tego wieczoru. Następnego dnia rano zawiadomiły pozostałych. W punkcie kontaktowym dysku w sklepie norymbersko-galanteryjnym przy ulicy Chorzej 9 po otrzymaniu rozkazu montera od Zofii przekazywałam wiadomość przybywającym łączniczkom poszczególnych sekcji o stawieniu się oddziału o godzinie 16 w fabryce Telefunken przy ulicy Mireckiego na Woli. Hasłem było Dobrody, kryptonim brygady, w skład której wchodziły oddziały dyspozycyjne KDW, w tym i dysk, a odzew Byczo jest. Tu była koncentracja całego zgrupowania Radosław. Miałam stawić się na Mireckiego dopiero po wydaniu ostatniej paczki z bronią ze schowka pod wystawą. Byłam zmartwiona. Transport broni, zapowiedziany poprzedniego dnia z ulicy Bugaj, nie dotarł na Chorzą. Ostatnią paczkę broni zabrali chłopcy na punkt koncentracyjny batalionu Oaza na Sadybie. Z nimi poszli dwaj moi bracia, Lubek Lubomir Tomaszewski i na ochotnika najmłodszy, Jurek. Miał niespełna 16 lat. Był skrzypkiem, uczniem profesora Hermana. Na miesiąc przed powstaniem grał utwory Wieniawskiego na konspiracyjnym koncercie w salonie doktorowej kijewskiej w Alejach Ujazdowskich. Chcieliśmy, aby najmłodszy brat został z rodzicami w Śródmieściu. Uparł się. Część jego grupy zawiszaków wpadła, z pozostałymi stracił kontakt, ale chciał walczyć. Matka ze łzami w oczach, znacząc krzyż na czole, powiedziała: idź, jesteś Polakiem. W Oazie był łącznikiem. Otrzymał pseudonim Jurosław. Zginął w przeddzień kapitulacji Mokotowa, 26 września 1944 roku, blisko włazu kanałowego na ulicy Bałuckiego, róg Szustra. Miał zanieść kanałami meldunek do dowódcy powstania w Śródmieściu. Pożegnawszy się z rodzicami, zabrałam ze sobą worek plecak uszyty z lnianego płótna oraz zgodnie z instrukcją żywność na 3 dni i kilka potrzebnych rzeczy osobistych. Na ulicach panował wzmożony ruch. Ludzie z plecakami lub małymi walizeczkami spieszyli w różne strony chodnikami i środkiem jezdni. Tramwaje były przepełnione. Musiałam na wolę iść pieszo. Gdy zbliżałam się do ulicy Marszałkowskiej, niedaleko Królewskiej, usłyszałam strzały i wybuchy granatów. Ulice pustoszały. Walka w tym rejonie zaczęła się przed godziną W. Nie było możliwe iść dalej. Zrozpaczona wróciłam. Na miejsce koncentracji, w fabryce Telefunken, nie wszystkie dziewczęta z dysku dotarły. W różnych dzielnicach powstanie zaczęło się wcześniej, uniemożliwiając tym stawienie się wielu osobom o wyznaczonej godzinie w miejscach zbiórek oddziałów, a także dostarczenie im broni pobranej z magazynów. Z przybyłych dziewcząt komendantka dysku Wanda Gertz zorganizowała 2 drużyny. Pierwszą miała dowodzić Staszka Jadwiga Mora-Mieszkowska, drugą Magda Helena Ujazdowska-Konopacka. Do Telefunkena zgłosiła się grupa tak zwanych starszych pań, towarzyszek Leny z I wojny światowej, walk o niepodległość z POW. Zaprzysiężone w dysku w kwietniu 1942 roku podlegały jej bezpośrednio. Ona sama dawała im zlecenia prac konspiracyjnych. W miejscu koncentracji Brody 53 przydzielono im pracę kancelaryjną. Pisały niezmordowanie na kilku maszynach biurowych. Drużyny czekały w pogotowiu na broń. Po otrzymaniu jej miały dołączyć do oddziałów męskich i razem z nimi walczyć. A broni wciąż było za mało. Janka przypomniała, że na Złotej, w skrytce oddziału, jest kilka pistoletów z amunicją, 2 granaty i część butelek zapalających z benzyną. Po otrzymaniu zezwolenia na ulicę Złotą poszedł patrol w składzie Ewa jako dowódca oraz Monika i Zairenia. Przemykając się przez tereny niczyje lub objęte walką, przyniosły wszystko na kwaterę. Lena oddała 1 pistolet Ewie, ponieważ był jej własnością, a resztę starszym paniom, peowiaczkom. Granaty i butelki przekazała kapitanowi Janowi. Dziewczęta były rozgoryczone. Czy po to były jedną z najbardziej bojowych organizacji kobiecych? Czy po to miały ukończoną podchorążówkę, były wyszkolone teoretycznie i praktycznie do zadań liniowych i miały wiele akcji dywersyjnych na swoim koncie, by teraz siedzieć bezczynnie, gdy przez lata okupacji marzyło się o walce? gdy tak zniecierpliwione czekały na skierowanie ich do prac pomocniczych, nastąpił atak Niemców na fabrykę. Tak wspomina to czarna Bohdana Kraszewska-Domańska. Wybuchło nagle, ogłuszający huk, walące się cegły, kurz. Do sali wpada Lena, krzycząc: wszystkie na korytarz, natychmiast. I równoczesne wołanie przebiegającego porucznika: po diabła tu te baby, granaty, gdzie są granaty? Minął go chłopak z dwoma granatami w ręku. W chwilę potem rozległ się huk na podwórzu i krzyk: trafił! I od razu: piasek, dajcie piasek, gasić! Tak zdobyto pierwszy czołg. A te baby po chwilowej bezczynności i pełnych goryczy rozmyślaniach zostawały przydzielone nie tylko do różnych prac pomocniczych, ale i organizowania sygnałów świetlnych potrzebnych do przyjmowania zrzutów alianckich z tak potrzebną bronią dla walczących powstańców na cmentarzach ewangelickim, żydowskim, powązkowskim i na boisku Skry. Mela, Melania Wojciechowska-Aniołowska, pisze w swojej relacji: za murem fabrycznym znajdowało się sportowe boisko Skry, zamienione w czasie okupacji na cmentarz żydowski, który przylegał do Kirkutu. Był to teren rozległy i zupełnie odkryty, bardzo dogodny do przyjmowania zrzutów. Gdy Londyn zapowiedział zrzuty broni, na boisku rozkładano duże prostokąty z dykty, pomalowane na biało dla łatwiejszego odcinania się od tła ziemi, a w nocy zapalano krzyż z lamp kreślarskich, ułożonych pomiędzy grobami. Przydały się teraz umiejętności spod chorążówki, bo do nas należało rozpoznanie samolotów i sygnalizacja. Długie były godziny, gdy leżąc wśród mogił, pełne naprężenia, aby nie zmrużyć oka, wsłuchiwałyśmy się, czy z charakterystycznym brzękiem nie nadlatują liberatory. Janka Janina Stępińska wspomina: słyszałyśmy, jak samolot krążył nad nami, ale niebo zasnute było całkowicie chmurami. Siąpił gęsty, drobny deszczyk. Nasze światła były zupełnie niewidoczne dla lotnika. Samolot po pewnym czasie oddalił się ku naszej rozpaczy.
2: Radio Jutrzenka. Warszawa 99,5 FM.

Tylko pokora wobec bezwzględnego nieba, miłość do tego tylko, co potrzeba. A ja nie mogłam bezczynnością żyć upojną i zrobiłam to, czego nie wolno. Zrobiłaś, to się daje odczuć, kaleczę sobie palce na kamieniach,

i płaczesz ze zmęczenia i nie masz nawet sił na starcie brudnych łez. Dałam ci rozkosz, dałaś ból, dałam ci dumę i wstyd, więc powiedz, po co jeszcze każesz

pięknych dni. Być mąciła spokój najpiękniejszych lat. Zbladło wszystko wokół, stracił urok świat. W sercu zamiast wiosny mam dziś okres burz. Cały czar miłosny dawno minął już. Dziś mnie nie zachwyca niebo pełne gwiazd, ani blask księżyca, ani słońca blask. Gdybym dzisiaj mógł cofnąć lata wstecz, spotkać ciebie znów.

W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.

0: sobie gram na gitarze. Kto niby spać mi rozkaże, spać przed świtem taką noc do trzech.
1: Nocnych Marków zapraszamy na muzyczną noc na www.radiojutrzenka.waw.pl. Na częstotliwość 99,5 MHz wrócimy już jutro w południe.

0: ci kupim cudny dom. Będziesz spała jak królowa na łóżeczku z białych róż.
1: Dobranoc, orszka zmroż.

się Dorotka, bardzo chciałem ją spotkać. Już spotkałem, poznałem, zakochałem się w niej. Ta moja Dorotka jest drobna i wiotka, lecz wdzięk taki ma, że w niej się zakocha, kto tylko ją

Dorotki już krążą zle plotki, nie wzrusza to mnie. To mówią jej ciotki i stare te łotki, zazdrosne i złe. Dorotka ma czyste sumienie, więc plotka nie robi wrażenia. Dziś mówię wam o tem, że kocham Dorotę, a ona mnie. Tydzień temu wziąłem ślub, to małżeństwo, to mój grób. Źli chodzimy i głodni, mamy pokój przechodni. W tym pokoju spokoju nigdy nie mam za grosz. Bo moja Dorotka to istna idiotka, jest sposób z nią żyć. Jedyne co umie, to grać w

Jest. Choć w głowy się pukają ci wszyscy mądrzy i stateczni, co w żadnej bajce nie zagrają.

twoje ręce się kładzie, możesz wybrać i brać. Prócz małego szczęścia, bo tego jednego, tego szczęścia z dnia na dzień.

0: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.
1: Allô,
2: allô, allô, James. Quel

0: do dziewcząt nie używa noża. Nie używa noża, o nie, o nie.
1: Ma rodzinka oryginalna, począwszy od mamy. Jest bardzo muzykalna, spytajcie się taty. Mamy własne instrumenty, fagot, klarnet, puzon, dęty, skrzypeczki, trąbkę, co chcesz, wielki bęben też. Bam, bam, bam, la, da, da, ola, ola, da, da, ola, ola, da, da, oj, da, da. Na pianinie gra mamunia, na fagocie mój tata, na skrzypeczkach znów ciotunia, uzą dmucha babcia ma. Siostrzyczka już, jak wiecie, przygrywa na klarnecie.

Wysoko w górze niebieskie niebo, na niebie uśmiech porannych zórz, jednako kwitną wieczorne róże.

Tysiąc pięknych dam na sumieniu mam, bo w Hiszpanii jam największy kobiet uwodziciel, Lucypera brat, na kobiety kart.

nie widzi nas, więc korzystaj prędko póki czas. Zasmucony jestem srodze, rzucam różę mej niewodze. O Dolores, jeszcze jeden raz, cały prędko nikt nie widzi nas.

To wiadoma rzecz, kocha mnie Brigitte Bardot i kardynał raz. Piękna lista i lor, wisny wpada szal. Lewy bucik mój saluje, lecz ja jestem glazem. I czyżewska też, błaga, jeśli chcesz, będę twoją żoną, ty mój słodki, ty już wiesz, żona.

teraz nikt nie widzi nas, więc korzystaj prędko, póki czas. Zasmucony jestem srodze, rzucam rurę mej niewodze. O Dolores, jeszcze jeden raz, cały prędko nikt nie widzi nas.

0: jeszcze jeden raz. Cały prędko, nikt nie widzi nas.
1: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.
2: W moim metrze nikt tłoku się nie lęka, bo w nim wciąż ta sama.

takie miejsce w naszej Warszawie, które się zimą wspomina. Skromne i ciche, nieznane prawie, dawna szwajcarska dolina. Czasem wieczorem, idąc placykiem, starszy się człowiek rozmarzy. Zagra mu echo dawnym walczykiem, głosy usłyszy łyżwiarzy. Zimowy walc, panowie walc.

Oto jest walc, warszawski walc, walczyk szwajcarskiej doliny. Zda się, że cichy placyk ożywa.

lyżwiarski walc, walczyk szwajcarskiej doliny. Bo to jest walc, warszawski walc, walczyk szwajcarskiej doliny. Bywało czasem, że się upadło, mignęły falbanki spodu. I dziś się pada, choć nie tak ładnie, bez łyżew z innych powodów. Miłosne szepty kryła muzyka, łączyła młodych i starych. Kipiała walcem, choć bez głośnika i elektrycznej gitary. Niech żyje walc, wciąż modny walc, upojny i jedyny. Niech jeszcze raz znów porwie nas walczyk szwajcarskiej doliny. Bo to jest walc, warszawski walc, walczyk szwajcarskiej doliny. Naprzód panowie, z Polska, z warszawska, lyżwa o lud niech zadzwoni. Z tańcem jedyńskim rasa słowiańska i damska dłoń w męskiej dłoni. Choć wiele tańców już było w modzie, polki, popstroty, sztajerki, zawsze rozgrzewać będzie na lodzie walczyk na cztery fajerki. Gorący walc, warszawski walc, śpiewajmy na cześć zimy. Niech łączy nas w pamięci trwa walczyk szwajcarskiej doliny. Niech dźwięczy śmiech, niech pada śnieg z walca.

ciemna dziś noc. Świszczą kule po stepie znów. Za depeszą, depesze przez mrok. Wiatr po drutach przesyła. Wiem, że tę noc znowu spędzisz do świtu bez snu. Przy łóżeczku dziecinnym i znów w oczach łzy, moja miła. Jakże bym chciał, gdy tak płaczesz, całować te łzy.

czekasz mnie, wiem, przy łóżeczku dziecinnym w tę noc. I dlatego wiem dobrze, że nic, nic mi stać się nie może. Dziękuję bardzo. To była piosenka Marka Bernsa, Ciemne noci.

Mnie się każda kobieta podoba. To jest, bo ja wiem, erotyczna choroba. Mnie się każda kobieta podoba. I każdą już z tej strony znam, że w inhibicji mam.

się każda kobieta, mnie się każda kobieta, mnie się każda kobieta podoba. To jest, bo ja wiem, co jest, bo ja wiem, co jest erotyczna choroba. Mnie się każda kobieta, mnie się każda kobieta, mnie się każda kobieta podoba. I każdą już z tej strony znam, że weni widzi mam.

Kto jest taki jak ty apetyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową rodę, karierę zrobić ty możesz.

a paszem Stasiek był, krąg znały go w ulicę. Ciemnik z pelunka, gdzie życie podłe wrę. Kochanką jego była zwykła ulicznica, która dziś w rogu sprzedawała ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć czasem

Pamiętasz, miłość przyszła jak gość, jak nieproszony, jakby na złość. Pierwsza okrutna i balamutna, pierwszy do życia żal. Pamiętasz, co tam plącze się myśl, można by długo wspominać dziś. Świat robi swoje, prześmiech i

Ktoś może czeka nawet ją, ktoś powie może ladna, ktoś dziś piosenkę małą mą powita.

części ciał. Czy może mam być mędrcem, by puszczać z ust mydliny i mówić o woniach Arabii, gdy wokół cuchnie kał? Podkułem świnie złotem i ślad wyciskam w gnoju. Niech każdy oswoi swe diabły o żabiotrupich pyskach. Szczęśliwie niechaj w swoim

na upamiętnienie chwili, gdy z rąk społeczeństwa miasta Gdańska, solidaryzującego się ze strajkującymi robotnikami Stoczni Gdańskiej oraz innych zakładów województwa

Gdańskiego komitet strajkowy otrzymał postać ukrzyżowanego Chrystusa zawieszonego na krzyżu zrobionym przez stoczniowców. Chrystus na krzyżu na polecenie Lecha Wałęsy został umieszczony nad stołem obrad międzyzakładowego komitetu strajkowego.

Kiedy żeś Chryste zawisł między nami, biorąc w opiekę poczynania nasze, dodałeś siły udręczonym sercom, żadne złe moce już nas nie zastraszą. Ufni w Twą pomoc, wierni Ci synowie, będziemy walczyć, szerząc ideały, by kraj nasz często nawiedzany klęską był zawsze szczęśliwy, silny i wspaniały. Dojrzą sens prawdy ci, co przeciw byli, i ich ogarnia Twoja łaska Boga. I dla nich także Polska udręczona stanie się bliska, stanie sercu droga.

spraw to, o Chryste, coś za grzechy ludzkie, był ukrzyżowan, byśmy serca dali i tym, co czyniąc może nieświadomie, znów po raz wtóry Cię ukrzyżowali. Oświeć umysły, spraw, by wspólna sprawa serca Polaków dzisiaj złączyła. Bo Polska zawsze poprzez ból i mękę z martwych wstawała i szczęśliwa była.

bo Polska zawsze poprzez ból i mękę z martwych wstawała i szczęśliwa była.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: Ten kontrabas, spójrzcie w moje ramiona. Wszystkim pięknie podziękować chcę.
1: Ona zaś do głębi strun rozrzewniona zabrzęczała swem najtliwszym chcę.
2: Rzekła zapłakana mama harmonia: drodzy moi, czas do stołu już. Goście siedli i nim zjedli, raz łupnęli na cześć młodych tusz.

Całą wojską dzielnicę znał od dziecka na pamięć, każden jeden zakątek śmiało mówiąc jak nikt. Ostatnio się kręcę tu na Chłodnej przy Sawie, aż kolesiom mi przyznać się wstyd. Choć jak dziecku tłumaczyć się staram, coś mnie ciągnie jak muchę na lep. Ekspedientką w tym Samie jest niejaka Barbara i dlatego odwiedzam ten sklep. Ja mam miłość gorącą na Chłodnej, do niej serce jak lupie się rwie. Choć to dzisiaj podobno niemodne, kto raz kochał, zrozumie i mnie. Tam, gdzie Andzia nie wala wychodne, gdzie wieżowce śmigają do chmur, sto fajerek w mym sercu się pali na Chłodnej, taka wojsko-warszawska lamur. Gdy masz chłopie maniery i przy babce nie pękasz, a ta męska uroda także samo jest git, to się złamie dziewczyna jak ta moja Basieńka, no i będziesz szczęśliwy jak nikt. Dni nam lecą, że trudno je zliczyć, jak na filmie przepięknym lub śnie. Różą miłość zakwitła na tej Chłodnej ulicy, czy to Chłodna, czy ciepła, kto wie. Ja mam miłość gorącą na Chłodnej, do niej serce jak głupie się rwie. Choć to dzisiaj podobno niemodne, kto raz kochał, zrozumie i mnie. Tam, gdzie Andzia miewała wychodne, gdzie wieżowce śmigają do chmur, sto fajerek w mym sercu się pali na Chłodnej, taka wojsko-warszawska.

Ścichnie żołnierski nasz front. Aż dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy. Poprzez śniegi, przez złota, przez piach, poprzez miasta, gdzie nikt nas nie czeka.

Od złotego są modele aż do stu, więc panowie śmielej tylko tu, do światowej mody ostatni krzyk. Lóżników masz, zasłaniasz twarz, doniczka trach, a ty masz dach, więc panowie stać, więc panowie brać. Niech mówi świat, że jesteś swat, niech z ciebie drwi, niech sobie kpi, śmiać się będziesz też, kiedy spadnie deszcz. Nawet w samolocie twarz przed słońcem ocień, parasolność. Zyskasz sławę wszędzie, w całej prasie będziesz, jak teraz ktoś. A nie zgub go w cinie, supelek gdzieś zrób, kup składany ma-

nic. Los jest dziwny, okrutny, aż nadto zamiast ust w ustach respirator. Już wypalił się świec biały wosk. Ach, okrutny, okrutny jest los. Romantyczny spacerek nad rzeczką. Miły pan, jakieś róże, słoneczko i kołdź róż.